nie brachidacja. Cięcie, potrzebny progres na miejsca, gotowi, akcja, racja. Reset, życia, reaktywacja. Muzyka wciąż ta sama, lecz nowa tonacja. Potrzebny gruby pancerz lub żółwia formacja, by nie przebiło się

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Odrzuć się na parę chwil.

Boże, któreś przez niepokalane poczęcie Najświętszej Panny godne Synowi swemu przybytek zgotował, Ciebie

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Gdy jasne słońce już wzeszło, błagajmy Boga z pokorą, by dzisiaj nasze uczynki od zła uchronił swą łaską. Niech On powściągnie nasz język od zgiełku sporów i waśni. Niech nasze oczy osłoni, by nie chłonęły marności. Niech czystość w sercach zamieszka i nas zachowa od złości. Roztropny umiar w pokarmie niech pychę ciała poskromi. Więc zachowajmy niewinność, by sławić Boga z weselem, gdy dzień się zbliży do kresu i wróci noc nieuchronna. Wielbijmy Ojca i Syna i Ducha Dawcę pociechy, niech będzie chwała na wieki Majestatowi Bożemu. Amen.
1: Boże, wspomóż nas, abyśmy przeżyli ten dzień w pokoju i bez grzechu, a wieczorem mogli Cię wielbić z radością i czystym sercem. Roztocz dzisiaj nad nami swoją światłość i kieruj pracą rąk naszych. Wspieraj nas w zachowywaniu Twoich przykazań. Daj, abyśmy przez Ducha Świętego trwali w Tobie. Spraw, abyśmy dzisiaj byli życzliwi dla wszystkich i przez to Ciebie naśladowali. Naucz nas łączyć pośpiech z powolnością, pogodę z gwałtownością, zapał ze spokojem. Wszechmogący Boże, uprzedzaj swoim natchnieniem wszystkie nasze czyny i wspieraj je swoją łaską, aby każde nasze działanie od Ciebie brało początek i w Tobie znajdowało dopełnienie. Panie, przyjdź nam z pomocą, gdy rozpoczynamy ten nowy dzień. Amen.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Kapłani i prorocy zwrócili się do przywódców i do całego ludu tymi słowami: Jeremiasz zasługuje na wyrok śmierci, gdyż prorokował przeciw temu miastu, jak to słyszeliście na własne uszy. Jeremiasz zaś rzekł do wszystkich przywódców i do całego ludu: Pan posłał mnie, bym głosił przeciw temu domowi i przeciw temu miastu wszystkie słowa, które słyszeliście. Tak więc zmieńcie swoje postępowanie i swoje uczynki. Słuchajcie głosu Pana, naszego Boga. Wtedy ogarnie Pana żal nad nieszczęściem, jakie postanowił przeciw wam. Ja zaś jestem w waszych rękach. Uczyńcie ze mną, co wam się wyda dobre i sprawiedliwe. Wiedzcie jednak dobrze, że jeżeli mnie zabijecie, krew niewinnego spadnie na was, na to miasto i na jego mieszkańców. Naprawdę bowiem posłał mnie Pan do was, by głosić do waszych uszu wszystkie te słowa. Wtedy powiedzieli przywódcy i cały lud do kapłanów i proroków: Człowiek ten nie zasługuje na wyrok śmierci, gdyż przemawiał do nas w imię Pana naszego Boga. Achikam przeto, syn Szafana, ochraniał Jeremiasza, by nie został wydany w ręce ludu na śmierć.
1: Jakże mocne są te słowa wypowiedziane przez kapłanów i proroków. Człowiek ten zasługuje na śmierć. A przecież Jeremiasz mówił jedynie to, co Bóg mu polecił. Nie zmienił ani joty. Lud chciał go zabić, ponieważ prorokował nie po ich myśli. Odebrali słowa Boga jako słowa ludzkie wypowiedziane przeciw nim. Dopiero gdy Jeremiasz dwukrotnie zaznaczył, że to Pan go posłał, oraz gdy z pokorą i spokojem oznajmił, że jest w ich rękach, wtedy się opamiętali. Jeremiasz w niebezpieczeństwie śmierci pozostaje wierny Panu Bogu, oddany swojej misji. Realizuje powołanie. Jeszcze raz przypomina ludowi, z czym Bóg przychodzi do nich. Zmieńcie swoje postępowanie i swoje uczynki. Słuchajcie głosu Pana, Boga waszego. Wtedy ogarnie Pana żal nad nieszczęściem, jakie postanowił przeciw wam. Jakże często jesteśmy zaślepieni, pochłonięci sprawami świata, swoją wizją życia z Bogiem. Zdarza się, że zapominamy o tym, co najistotniejsze. Nie słyszymy tego, co jest sednem słów kierowanych do nas przez Boga. A Bóg ma zawsze dobre intencje względem nas. Ja bowiem znam zamiary, jakie mam wobec was, wyrocznia Pana. Zamiary pełne pokoju, a nie zguby, by zapewnić wam przyszłość, jakiej oczekujecie.

0: Ewangelii świętego Mateusza. W owym czasie doszła do uszu tetrarchy Heroda wieść o Jezusie. I rzekł do swych dworzan: to Jan Chrzciciel. On powstał z martwych i dlatego moce cudotwórcze w nim działają. Herod bowiem kazał pochwycić Jana i związanego wtrącić do więzienia z powodu Herodiady, żony brata jego Filipa. Jan bowiem upominał go: nie wolno ci jej trzymać. Chętnie też byłby go zgładził, bał się jednak ludu, ponieważ miano go za proroka. Otóż kiedy obchodzono urodziny Heroda, tańczyła wobec gości córka Herodiady i spodobała się Herodowi. Zatem pod przysięgą obiecał jej dać wszystko, o cokolwiek poprosi. A ona przedtem już podmówiona przez swą matkę powiedziała: daj mi tu na misie głowę Jana Chrzciciela. Zasmucił się król, lecz przez wzgląd na przysięgę i na współbiesiadników kazał jej dać. Posławszy więc kata, kazał ściąć Jana w więzieniu. Przyniesiono głowę jego na misie i dano dziewczynie, a ona zaniosła ją swojej matce. Uczniowie zaś Jana przyszli, zabrali jego ciało i pogrzebali je. Potem poszli i donieśli o tym Jezusowi.
1: We wspomnienie liturgiczne świętego Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa oddanego nauczaniu o chrześcijańskiej ascetyce i postępowaniu w walce z grzechami, przychodzi nam w tym roku rozważać opowiadanie o lęku Heroda i o straceniu Jana Chrzciciela. Niektórzy by powiedzieli, że to przypadek, że tak się po prostu złożyło. Ale przyjrzyjmy się postawie Heroda. Więzi proroka, bo ten ośmielił się napiętnować jego niegodziwe postępowanie, jakim był grzeszny związek z żoną jego brata, Filipa. Jednak wciąż słuchał, co Jan miał do powiedzenia. Ale czy słuchając głosu proroka postanowił zmienić swoje czyny? Jak wiemy, nie zmienił ich. Myślę, że w jakiś sposób możemy szukać analogii w naszym życiu. Słuchamy przecież wielu nauk, wielu konferencji, pewnie wiele też mówią kapłani podczas sakramentu pokuty. A jednak często potem nie zmienia się nasze postępowanie. Mądrze ksiądz kazania mówi, ale jednak zrobię po swojemu. Cała sprawa Heroda ma jeszcze dalszy ciąg, którego nie znajdziemy w Ewangelii. Otóż, aby mógł żyć z Herodiadą, musiał oddalić swoją prawowitą żonę, córkę króla Nabatejczyków, Aretesa. Ten najechał Heroda Antypasa i pokonał go. Później cesarz Kaligula zesłał Heroda na wygnanie do Galii, czyli do dzisiejszej Francji, gdzie ostatecznie zmarł. A więc cała potęga władzy Heroda upadła. Upór w grzechu prędzej czy później doprowadza do upadku człowieka, nawet w tym życiu. Najważniejsza jest umiejętność przyjęcia tego, co do nas mówi Bóg, także przez drugiego człowieka.

0: Reklama.
1: W świecie pełnym zgiełku zatrzymaj się na chwilę. 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk Sopot spotkamy się, aby wspólnie przeżyć coś naprawdę ważnego. Modlitwa, muzyka i wspólnota. Festiwal Prosta Droga do Boga. Dobro za dobro, bo są wartości, które trzeba przekazywać dalej. Wejdź na stronę drogadoboga.com i dołącz do nas.

0: Gość niedzielny.
1: W najnowszym Gościu niedzielnym o tym, że święty Jan Paweł II powinien zostać patronem polsko-ukraińskiego pojednania, a także na czym polega istota odpustu, w tym również tak zwanego odpustu porcjunkuli.
0: Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
2: Lepsze Mazowsze?
3: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
2: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
3: czekają na twój głos.
2: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
3: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
2: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
3: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
4: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
5: Po reklamie.

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM. Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
1: Kraków, 7-8 czerwca 1997 roku. Homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona podczas mszy świętej kanonizacyjnej błogosławionej królowej Jadwigi na krakowskich Błoniach.
2: Święta nasza królowo, Jadwigo, ucz nas dzisiaj na progu trzeciego tysiąclecia tej mądrości i tej miłości, którą uczyniłaś drogą swojej świętości. Zaprowadź nas, Jadwigo, przez wawelski krucyfiks, abyśmy jak Ty poznali, co znaczy milować czynem i prawdą i co znaczy być prawdziwie wolnym. Weź w opiekę swój naród i Kościół, który mu służy, i wstawiaj się za nami u Boga, aby nie ustała w nas radość. Radość. Raduj się, Matko Polsko. Gaude Mater Polonia. Amen.

Dwie minuty do godziny siódmej. Zapraszam na transmisję mszy świętej z parafii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie, którą rozpoczniemy już za chwilę.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Pan z wami. Przystępujemy do sprawowania tej najświętszej ofiary w łączności duchowej ze słuchaczami Radia Warszawa. Otwórzmy nasze serca na Słowo Boże. Rozpoczęliśmy nowy miesiąc, sierpień, poświęcony także Matce Bożej, którą dzisiaj przyzywamy jako orędowniczkę naszych spraw, jako tę, która zawsze przy nas staje, towarzyszy nam, prowadzi do Jezusa. Szczególnie w obrazie pielgrzymek sierpniowych widzimy to, że Maryja prowadzi do Jezusa, zawsze wskazuje na Niego. Dzisiaj mamy także rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, a więc te pierwsze dni sierpnia skłaniają do podjęcia refleksji nad naszymi bohaterami, powstańcami warszawskimi, którzy stanęli w obronie podstawowych wartości chrześcijańskich, narodowych, takich jak wolność, prawda, honor, niezależność. Prośmy podczas tej mszy świętej dzisiaj Boga o miłosierdzie dla nich, ale nade wszystko dla Marianny Szewczyk, za którą sprawuje tę mszę świętą kolejną gregoriańską. Pierwsza sobota miesiąca. Niech nam też przypomni o obecności Maryi. Uznajmy naszą grzeszność. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

że Ty nieustannie dajesz swojemu Kościołowi nowe przykłady życia chrześcijańskiego. Spraw, abyśmy naśladowali świętego Alfonsa Marię w apostolskiej gorliwości i razem z nim osiągnęli nagrodę w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,

0: Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Kapłani i prorocy zwrócili się do przywódców i do całego ludu tymi słowami: człowiek ten zasługuje na wyrok śmierci, gdyż prorokował przeciw temu miastu, jak to słyszeliście na własne uszy. Jeremiasz zaś rzekł do wszystkich przywódców i całego ludu: Pan posłał mnie, bym głosił przeciw temu domowi i przeciw temu miastu wszystkie słowa, które słyszeliście. Teraz więc zmieńcie swoje postępowanie i swoje uczynki. Słuchajcie głosu Pana Boga waszego. Wtedy ogarnie Pana żal nad nieszczęściem, jakie postanowił przeciw wam. Ja zaś jestem w waszych rękach. Uczyńcie ze mną, co wam się wyda dobre i sprawiedliwe. Wiedzcie jednak dobrze, że jeżeli mnie zabijecie, krew niewinnego spadnie na was, na to miasto i na jego mieszkańców. Naprawdę bowiem posłał mnie Pan do was, by waszym uszom głosić wszystkie te słowa. Wtedy powiedzieli przywódcy i cały lud do kapłanów i proroków: człowiek ten nie zasługuje na wyrok śmierci, gdyż przemawiał do nas w imię Pana Boga naszego. Achikam, syn Szafana, ochraniał Jeremiasza, by nie został wydany w ręce ludu na śmierć. Oto słowo Boże.
1: W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie.

Pana z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. W owym czasie doszła do uszu tetrarchy Heroda wieść o Jezusie i rzekł do swych dworzan: to Jan Chrzciciel. On powstał z martwych i dlatego moce cudotwórcze w nim działają. Herod bowiem kazał pochwycić Jana i związanego wtrącić do więzienia z powodu Herodiady, żony brata jego Filipa. Jan bowiem upominał go: nie wolno ci jej trzymać. Chętnie też byłby go zgładził, bał się jednak ludu, ponieważ miano go za proroka. Otóż kiedy obchodzono urodziny Heroda, tańczyła wobec gości córka Herodiady i spodobała się Herodowi. Zatem pod przysięgą obiecał jej dać wszystko, cokolwiek poprosi, a ona przedtem już podmówiona przez swą matkę powiedziała: daj mi tu na misie głowę Jana Chrzciciela. Zasmucił się król, lecz przez wzgląd na przysięgę i na współbiesiadników kazał jej dać. Posławszy więc kata, kazał ściąć Jana w więzieniu. Przyniesiono głowę jego na misie i dano dziewczynie, a ona zaniosła ją swojej matce. Uczniowie zaś Jana przyszli, zabrali jego ciało i pogrzebali, potem poszli i donieśli o tym Jezusowi. Oto słowo Pańskie. Liturgia Słowa Bożego dzisiejszego dnia przynosi nam po raz kolejny te treści dotyczące proroka Jeremiasza, młodego proroka postawionego przez Boga jako jego głos do ludu, by głosił opamiętanie, nawrócenie ludu za tę jego działalność. Jak słyszymy dzisiaj, spotyka go sąd ludzi. Jest winien śmierci, taki wyrok ogłaszają ludzie, ale przecież on mówi w imieniu Pana Boga. On wzywa do nawrócenia, więc nic złego nie uczynił. I tak też zarówno obrona, jak i sam prorok Jeremiasz oddaje się w ręce sądu, uważając, że będzie dobry i sprawiedliwy, ale jednocześnie ostrzega przed przelaniem niewinnej krwi. Sytuacja przez wieki się właściwie powtarza w Kościele. Mamy całą taką tradycję męczeństwa. Widzimy prorok Jeremiasz odległe czasy, ale mamy w Ewangelii opisaną historię świętego Jana Chrzciciela, który przecież nic złego nie uczynił, poza tym, że mówił do Heroda, że nie wolno ci mieć żony brata twego, czyli bronił wartości moralnych, religijnych tym samym, za co go spotkała kara śmierci. W tradycji Kościoła zarówno prorok Jeremiasz, jak i Jan Chrzciciel i wielu innych są nazywani tak zwanymi figurami Chrystusa. Ojcowie Kościoła często właśnie zapowiadają historię, czy mówią o tym, że dana osoba zapowiada, czyli jest figurą Chrystusa. I tak Orygenes mówił, że Jeremiasz oskarżony i gotowy na śmierć ukazuje postawę sprawiedliwego, który całkowicie zawierza Bogu. Czyli ten sprawiedliwy człowiek nie broni się słowem, ale prawdą. To zapowiada Jezusa stojącego przed sądem. Co to jest prawda? Pamiętamy pytanie Piłata.
Jezus nie posługuje się niechęcią, nienawiścią, jakimiś metodami niesprawiedliwymi, nieczystymi, ale słowem prawdy. Święty Augustyn natomiast wskazuje, jak zresztą jest to w tekście powiedziane, na to, że również Jeremiasz przestrzega przed przelaniem niewinnej krwi i odpowiedzialnością, która spada na wspólnotę. I tak interpretuje święty Augustyn ostrzeżenie Jeremiasza jako uniwersalną zasadę moralną. Wspólnota ponosi odpowiedzialność za niesprawiedliwe wyroki. Zapowiedź, jest to zapowiedź grzechu odrzucenia Chrystusa. Znów mamy nawiązanie do Pana Jezusa. Przyglądamy się naszej historii w narodzie. Widzimy, że wiele razy zło, grzech ludzki doprowadzał do nieszczęść, kiedy cierpiał cały naród, kiedy cierpieli inni ludzie, różne wspólnoty. Dzisiaj oddajemy cześć tym bohaterom Powstania Warszawskiego, którzy nie zawahali się swojego często młodego życia złożyć w ofierze. Można by powiedzieć, że w jakimś sensie każdy z tych, którzy zginęli za prawdę, za wolność, to są też takimi figurami Chrystusa. Ich życie nawiązuje do życia Chrystusa. Słowo Boże, które rozważamy, które do nas Bóg kieruje, ono ma do naszego serca przemawiać, do naszych umysłów, czyli ma wpływać na nasze decyzje, żebyśmy i my nigdy nie wahali się żyć sprawiedliwie, myśląc o Jezusie Chrystusie, którego w życiu mamy naśladować, do którego mamy odnosić nasze życie, żeby wszystkie nasze decyzje, wybory, które podejmujemy, były właśnie sprawiedliwe, jak Chrystus, żebyśmy trwali przy prawdzie, trwali przy wierności Chrystusowi, żebyśmy nie zawahali się także na złożenie ofiary. Bóg jest zawsze z nami, nas prowadzi, ustrzeże od zła. Niech więc za przykładem też Maryi trwa w nas to zawierzenie całkowite Panu Bogu. Amen. Do Boga, który jest Panem życia i śmierci, wznieśmy naszą wspólną modlitwę w intencjach Ojca Świętego Leona, biskupów, kapłanów, diakonów, aby swoim życiem i modlitwą przybliżali innym Chrystusa. Ciebie prosimy. Zarządzących, szczególnie naszą Ojczyzną, aby przyszłość polskiego narodu budowali na wartościach chrześcijańskich. Ciebie prosimy. O pokój dla ludzi udręczonych konfliktami zbrojnymi, wojną, przelaniem krwi, aby już nikt nie cierpiał z powodu toczącego się zła. Ciebie prosimy. Polećmy wszystkich chorych i cierpiących w domach, szpitalach, w domach opieki, aby doświadczyli pomocy ze strony swoich najbliższych, lekarzy, służby zdrowia, aby przetrzymali cierpienia, aby potrafili je też w ofierze złożyć Panu Bogu. Ciebie prosimy. Polećmy świętej pamięci Mariannę Szewczyk, za którą składam tę najświętszą ofiarę, oraz wszystkich, którzy polegli w obronie wolnej i niepodległej Polski, za naszych bliskich zmarłych, tych, którzy najbardziej potrzebują Bożego miłosierdzia, aby jak ziarno rzucone w rolę zbudzili się do życia w szczęściu wiecznym. Ciebie prosimy.
za nas tutaj zgromadzonych i wszystkich słuchaczy Radia Warszawa, szczególnie w tej godzinie trwających na modlitwie, aby ten czas dany nam przez Boga, a nade wszystko Jego Słowo, był dla nas wytchnieniem, odpoczynkiem, a także pobudził do pogłębienia naszej wiary, jedności z Bogiem i naszej tożsamości chrześcijańskiej. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, Panie czasu i wieczności, prosimy Cię, przyjmij modlitwy swojego ludu i obdarz nasze czasy pokojem przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Boże nasz Ojcze, dzięki Twojej łasce święty Alfons Maria, odprawiając eucharystyczną ofiarę, sam składał się Tobie w ofierze. Oczyść nasze serca ogniem Ducha Świętego i uczyń nas wiecznym darem dla Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebios, Wszechmogący, Miłosierny Boże, w świętych, którzy oddali się Chrystusowi ze względu na Królestwo Niebieskie, wychwalamy Twoją cudowną opatrzność. Ty powołujesz wybranych ludzi do pierwotnej świętości i pozwalasz im kosztować darów, których nam udzielisz w przyszłym świecie. Dlatego z aniołami wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie razem z nimi wołając.

0: Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj o Twojej służebnicy Mariannie, którą z tego świata wezwałeś do siebie. Spraw, aby ta, która przez chrzest została włączona w śmierć Twojego Syna, miała również udział w Jego zmartwychwstaniu. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, świętym Alfonsem, Marią i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Módlmy się do Boga, jak nas nauczył Pan Jezus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Wybaw nas, Panie, od wszelkiego zła i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na nasze grzechy, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.
1: Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
0: życie wieczne,
1: zmiłuj się nad nami.

0: który gładzisz grzechy świata, obdarz nas spokojem.
1: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

się. Boże, Ty uczyniłeś świętego Alfonsa Marię wiernym szafarzem i głosicielem Eucharystii. Spraw, aby Twoi wierni często ją przyjmowali i wielbili Ciebie na wieki przez Chrystusa Pana naszego. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z parafii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie. Dziś sobota, pierwszy dzień sierpnia, wspomnienie świętego Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła. Jednocześnie to 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Dziś słońce wzeszło o 4:57, a zajdzie o 20:27. Imieniny obchodzą dzisiaj Alfons, Justyna i Nadia. Pamiętajmy o solenizantach, a ja już teraz chcę się z wami wszystkimi przywitać. Michał Tański z tej strony. Zapaszmy kawę lub zróbmy kubek gorącej herbaty i wspólnie rozpocznijmy ten sobotni dzień.

Zaczęliśmy miesiąc sierpień. Dokładnie 20 minut zostało nam do godziny 8. 1 sierpnia to przede wszystkim dzień, który przypomina nam o zbrojnym zrywie Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego przeciwko wojskom niemieckim, czyli Powstaniu Warszawskim, które trwało od 1 sierpnia do 2 października 1944 roku. Wybuch nastąpił 1 sierpnia, 44 rok, przypominam, o godzinie 17, tak zwana godzina W. Walki planowano na kilka dni, ale potrwały aż 63. Była to największa operacja militarna podziemia w okupowanej Europie. Głównym celem politycznym było wyzwolenie stolicy przed wkroczeniem Armii Czerwonej i zamanifestowanie niepodległości. Zginęło od 150 do 180 tysięcy cywilów oraz około 18 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej. Miasto zostało w większości zniszczone przez okupanta po kapitulacji. To wielki dzień, wielkie wspomnienie bohaterów, którzy, spośród których co po niektórzy jeszcze żyją, jeszcze są razem z nami. To nasi bohaterowie. Pamiętajmy o nich. Niech to będzie też dzień naszego skupienia i modlitwy w intencji właśnie tych, którzy oddali swoje życie w obronie naszej ojczyzny, w obronie Warszawy. No i pamiętajmy, godzina W, dziś godzina 17. Upamiętnijmy te 63 dni chwały.

0: 11 minut do godziny 8, a przed nami audycja krótka, święci z nieba ściągnięci. Krótki konkurs, czy krótka historyjka, zastanówmy się, o kim będzie mowa. Dla podpowiedzi powiem, że będziemy mówili o świętym, który był prawnikiem. Po przegranej sprawie w sądzie rzucił swoją togę w kąt ze słowami: poznałem, czym jest świat, żegnajcie trybunały. To moment, w którym poświęcił swoje życie Bogu. Posłuchajmy, o kim mowa.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Miał 12 lat, gdy rozpoczął studia w katedrze prawa na Uniwersytecie w Neapolu. W wieku lat 17 był już doktorem obojga praw i rozpoczynał praktykę adwokata, a równo 10 lat później wybitnie utalentowany Alfons Maria Liguori rzucił palestrę i zaczął szukać tego, czego mu brakowało. Jakiejś naprawdę ważnej sprawy, dla której warto poświęcić życie, która nie będzie tylko błyskotliwym posługiwaniem się słowami w celu lawirowania między paragrafami. I tak nasz dzisiejszy patron przyjął święcenia i stał się kapłanem, niezwykle gorliwym, dodajmy,

0: bo odkrył rzeszę ludzi, których nigdy nie widział na sądowej sali, a którzy czekali na pomoc. Biednych, pozbawionych duchowego wsparcia, skazanych na śmierć za życia na marginesie społeczeństwa. Dla nich to w 1732 roku założył nowe zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela, popularnie zwane odtąd redemptorystami. Czy jednak odkrywszy swoje powołanie, ksiądz Alfons Maria Liguori uwolnił się od ludzkiej małostkowości, od władzy pieniądza, od tysięcy słów, które nie zmieniają świata na lepsze, a których nasłuchał się w młodości jako prawnik? Nie. Było nawet jeszcze trudniej, od kiedy został biskupem, ale teraz wszystkie swoje talenty mógł z czystym sercem spożytkować w dobrej sprawie. Dlatego Alfons Maria Liguori zaliczany jest nie tylko do grona świętych, ale to także jeden z najpłodniejszych pisarzy, jakich znają dzieje chrześcijaństwa.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: Słuchamy Radia Warszawa na 106,2 FM. Minęła godzina 8.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Znalazł dziewczynę ranną w nogę. Założył opaskę uciskową powyżej rany, wziął dziewczynę na plecy i przyniósł do szpitala wojennego.
3: Pomoc rannym powstańcom i przebaczanie oprawcom. O Powstaniu Warszawskim, o jego bohaterach i o błogosławionym księdzu Stefanie Wyszyńskim będę rozmawiać w audycji Spojrzenie Ojca z Anną Rastawicką z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. Zapraszam w sobotę o godzinie 11.30 i w niedzielę o 13.10. Weronika Ostrowska.
4: I to nawet można pod koniec życia załapać, że ja wszystko przeputałem, a nic z tego nie mam.
5: To Pan Jezus mówił do Żydów, prawda, że prawdziwym chlebem to jest dopiero ten, który ja Wam dam.
6: Otwórz księgę. Księga. Księga. W sobotę po 20 i w niedzielę po 9. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
8: Zapraszamy do folwarku księżnej Anny. Wyjątkowego miejsca w sercu pięknego Podlasia nad Bugiem. Oferujemy komfortowe noclegi, restauracje z wykwintnymi podlaskimi specjałami premium oraz profesjonalną organizację wesel i imprez okolicznościowych. Odpocznij, zasmakuj regionalnej kuchni i przeżyj wyjątkowe chwile w niepowtarzalnej atmosferze. Folwark księżnej Anny. Tradycja, smak i gościnność. Więcej na naszych mediach społecznościowych.
1: Po reklamie.
0: A w Warszawie w tej chwili słupki rtęci pokazują stopnie 23. Dzisiaj maksymalna temperatura w stolicy to stopni 31, a minimalna w nocy spadnie do 17. O godzinie 9 przewiduje się burze, podobnie od godziny 20. Dzisiaj dzień mocno zachmurzony, ale ciepły. Tydzień też zapowiada nam się bardzo ciepły, w środę nawet stopni 36. Pogoda do biegania dzisiaj bardzo zła, wysoki współczynnik pylenia traw. Przeżywamy dzisiaj 1 sierpnia, początek nowego miesiąca, 5 minut po godzinie 8. Michał Tański, witam Państwa bardzo serdecznie na antenie Radia Warszawa. W tej godzinie między innymi przegląd tygodnika idziemy, spojrzymy, co na kartach tego tygodnika będziemy mogli przeczytać, a także z radością, uśmiechem i z kawą w ręku powitamy dzisiejszy Maryjny Dzień. Kwiat jabłoni i samach. Warszawa jest.
9: Gwiazdami niebo błyska,

Już Dudnik warem most, tym mostem ponad rzeką do miasta trafimy wprost.

0: 13 minut po godzinie 8. Zajrzyjmy wraz z Ewą Pietrzak na karty tygodnika. Idziemy. Zapraszam serdecznie.
1: Tygodnik Idziemy w Radiu Warszawa.
2: Najnowszy numer tygodnika Idziemy przed nami, a jest z nami redaktor naczelny ksiądz Łukasz Piotrowski. Szczęść Boże. Dzień dobry.
3: Szczęść Boże.
2: Piękny tytuł, Cena Wolności. Więcej na ten temat księdza Wstępniaku.
3: Tytuł nawiązuje do ofiary, którą ponieśli powstańcy warszawscy. 1944 rok i powstanie warszawskie, które wybuchło 1 sierpnia, jest jednym z najważniejszych momentów naszej historii. Na pewno jednym z najważniejszych momentów historii ostatniego wieku, XX wieku, którym to wielokrotnie byliśmy jako państwo, jako naród zmuszeni do obrony wolności i za tę wolność płaciliśmy cenę. Powstańcy warszawscy, mieszkańcy Warszawy i ci, którzy wtedy podnieśli broń przeciwko niemieckiemu okupantowi, zapłacili często tę najwyższą cenę, czyli cenę życia. My powinniśmy być świadomi tego i powinniśmy o tym pamiętać, bo to też warunkuje naszą wolność, czy ona będzie na tym poziomie, na którym miała być tam wymarzona wolność tamtego pokolenia, czy z kolei będziemy się oddawać w różne formy zniewolenia. Nawiązuje też do myśli Jana Pawła II, który konsekwentnie w swoim nauczaniu kierował uwagę na ten wymiar moralny związany z wolnością, że to nie jest tylko kategoria polityczna czy społeczna, ale właśnie moralna, która dotyka naszego ludzkiego istnienia, naszej duszy i ta wolność jest w nas. Znowu, jak głosi jeden z tytułów filmu, który opowiada z kolei o księdzu Jerzym Popiełuszce.
2: Ksiądz redaktor przypomina także o bezwzględnej pacyfikacji naszej stolicy.
3: Tak, to Heinrich Himmler w dzień wybuchu Powstania Warszawskiego w czasie narady z generalicją i z dowódcami niemieckimi skierował takie słowa do Adolfa Hitlera, w których podkreśla, że jest to czas tak naprawdę korzystny dla najeźdźców, dla Niemców, którzy dzięki pacyfikacji powstania i dzięki usunięciu tej, w cudzysłowie, przeszkody, jak to nazywa Heinrich Himmler, będą w stanie przejść dalej na wschód. Jest to taka myśl zbrodnicza, myśl, z którą się oczywiście nie zgadzamy i przeciwko której protestujemy i myślę, że również do dzisiaj pojawia się w naszej wrażliwości taki gest oporu wobec tego typu myślenia, no ale ono wtedy było obecne i miejmy nadzieję, że nigdy już się nie pojawi.
2: Ciekawa rozmowa, którą przeprowadziła redaktor Barbara Stefańska, ta tytułowana Miasto Wolności, rozmowa z profesorem Dariuszem Gawinem, który jest wicedyrektorem Muzeum Powstania Warszawskiego i pan profesor przypomina, Warszawa stanowi klucz do zrozumienia polskiej tożsamości od 200-300 lat.
3: Jest to tekst, rozmowa na temat tego, jakie znaczenie ma Powstanie Warszawskie w tej współczesnej historii i też jak możemy je interpretować jako taki moment historii wyjątkowej, w której to objawia się to, co moglibyśmy nazwać właśnie duszą Warszawy, duszą stolicy i szerzej też duszą Polski, bo tak jak Kraków przez kilkaset lat stanowił centrum symboliczne, centrum polskości, to w czasach nowożytnych od XVII wieku ten punkt ciężkości przenosi się do centrum Polski, czyli do Warszawy. I ona jako stolica staje się miejscem symbolicznym, miejscem, w którym rozgrywają się wydarzenia o znaczeniu historycznym, ale też takim egzystencjalnym dla naszego narodu. I powstanie warszawskie i to, co działo się na przykład w czasie potopu szwedzkiego, później w czasie insurekcji kościuszkowskiej, pod koniec XVIII wieku i później w czasie powstań w XIX wieku. To wszystko miało swój wydźwięk nie tylko dla lokalnej społeczności, ale miało też taki wydźwięk ogólnopolski. Decydowało o tym, gdzie będziemy się znajdować jako naród, jako państwo na tej szachownicy europejskiej i światowej. Wiemy, że te walki, te bitwy, te wszystkie stoczone wojny, one gdzieś ogniskowały się, zahaczały, jeśli nie w centrum była Warszawa jako miasto, to one przetaczały się przez stolicę. Również w tym rozwoju kulturowym czasy nowożytne, czyli te czasy od XVI-XVII stulecia, ta nowożytność, która ukształtowała nowoczesne państwa, nowoczesne miasta, nowoczesne społeczeństwa, to już rozgrywało się w dużej mierze w stolicy, czego też takim wyrazem jest na przykład Larka Bolesława Prusa, o czym też wspomina pan Gawin. I oczywiście Powstanie Warszawskie, które było zrywem patriotycznym, było zrywem, który miał zagwarantować Polsce niepodległość, tałt nowoczesny. To miała być ta pierwotna Trzecia Rzeczpospolita, której początek wypadł ponad 50 lat później, bo wiemy, że w 1945 roku, kiedy wojna się skończyła, to i miasto było zrujnowane. Polska również w pewnym sensie, czy może nawet nie w pewnym sensie, dosłownie była zniszczona przez okupację niemiecką, później zajęta przez wojska radzieckie, nie mogła rozwijać się tak, jakby chciała. I dlatego też pan Gabin, wicedyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, wspomina o tym, że Warszawa jest tym miejscem, gdzie przecinają się te linie naszej historii, naszej kultury, naszej nowożytnej tożsamości. I myślę, że z tego powodu warto sięgnąć po ten tekst, warto przeczytać tę rozmowę, żeby też spojrzeć na Powstanie Warszawskie od tej strony.
2: Polecamy ten tekst. Ale także ciekawe, mocne, wzruszające losy Henryka Edwarda Piotrowskiego, pseudonim Edek, w tym temacie tygodnia.
3: Tak, jest to opowieść dorosłego już mężczyzny, który mówi o jej młodości, traciwszy w młodym wieku rodziców w czasie wojny, kiedy wybucha powstanie, staje się jako sierota, staje się jednym z łączników, czyli tych młodych uczestników walk, którzy może niespecjalnie strzelali do wroga, ale przez przekazywanie informacji, przez obserwację terenu, przez różnego rodzaju misje takie łącznikowe pomagali w tej walce o wolność i jest to też historia powojennych losów człowieka, który poświęcił swoją młodość, wczesną młodość, poświęcił ojczyźnie i dla tej ojczyzny cierpiał, dla jej wolności, a później po zakończeniu wojny niestety przez jakiś czas ze względu na atmosferę polityczną i prześladowania nie mógł normalnie rozpocząć życia. W pewnym sensie, będąc bohaterem, musiał to swoje bohaterstwo ukrywać. I ten tekst jest hołdem dla niego, ale też hołdem dla wielu, którzy w tamtym czasie i w tamtych latach w ten sposób musieli ważyć słowa, ważyć swoje losy, mając tę bohaterską kartę walki o wolność Polski, walki z najeźdźcą. Równocześnie musieli się ukrywać lub znowu cierpieć z powodu tego, że byli fałszywie i niesprawiedliwie oskarżani przez władzę radziecką, która po 1945 zapanowała w naszym kraju.
2: Zmieniamy temat. Komu za głośno bije dzwon? Mamy tutaj wypowiedź między innymi związaną z diecezją warszawsko-praską, prawda? I parafią Przemienienia Pańskiego. Chodzi tutaj między innymi o Sulejówek Miłosny, ale nie tylko.
3: Tak, nie tylko Sulejówek Miłosny, bo też w tym tekście pojawiają się historie innych parafii spoza diecezji warszawsko-praskiej. I jest to temat ważny, dlatego że dzwony, kościelne dzwony, które są wiszą na wieżach kościołów, one towarzyszą nam od ponad kilkuset lat. To jest już prawie 1000 lat takiej pokaźnej historii architektury, kultury religijnej. Ich dźwięk, ich obecność stała się czymś naturalnym w pejzażu europejskim. Od jakiegoś czasu, na pewno od kilku lat, może od kilkunastu, pojawiają się regularnie protesty pojedynczych osób, które w ten sposób chcą uciszenia tych dzwonów kościelnych, wskazując na to, że biją za głośno, że biją za często, w ten sposób obniżają komfort życia mieszkańców. Dzwony to nie tylko ten dźwięk, to jest pewien symbol, to jest taka pewna treść duchowa i kulturowa, która jednak powinna być obecna w naszym pejzażu. Ten tekst jest opowieścią o tych trudnych historiach i pokazuje też wartość dzwonu, który jest w danym kościele. Znamy te najbardziej znane. Słyszeliśmy o dzwonie Zygmunta, o tych wielkich dzwonach w sanktuariach, najstarszych kościołach w Polsce. Tak naprawdę, gdziekolwiek się nie pojawimy, to te dzwony są obecne i ich dźwięk kieruje nas ku innej rzeczywistości. Też tworzy taki swoisty klimat. Zachęcam do przeczytania tego tekstu i do zastanowienia się, na ile też jesteśmy w stanie docenić to, że mamy tego typu dźwięki w swoim otoczeniu.
2: Drodzy Państwo, i dom w Betanii, czyli zmieniamy temat na taki, można by powiedzieć, prosty, beztroski, ale z drugiej strony bardzo związane z codziennością.
3: Tak, to jest
2: i tekst... I związane również, prawda, z tym, jak się uświęcać.
3: To jest tekst księdza Stefana Moszoro-Dąbrowskiego, tak, który przez wiele lat pisał do rubryki Moje Westerplatte, nasze Westerplatte, tak? Autor pokazuje te trzy postaci, które dobrze znamy, Martę, Marię i Łazarza. Dla Pana Jezusa, czyli dla uczestnika tej sceny, tej uczty w Betanii, ważne jest to, co robi Maria, czyli to, że go słucha, ale ważne jest to, co robi Marta, że chce go ugościć, chce przygotować mu spotkanie, jemu i Marii, Łazarzowi. I wreszcie też postać Łazarza, który jest symbolem pokuty.
2: Polecamy najnowszy numer tygodnika Idziemy. Ksiądz redaktor Łukasz Piotrowski, Ewa Pietrzak. Do usłyszenia z Panem Bogiem.
3: Szczęść Boże, dziękuję Pani.
4: Ania, słyszałam, co się stało i modlę się za Ciebie. Jestem z Tobą. Będzie dobrze. Pamiętaj, Bóg jest dobry.

30 minut po godzinie 8, dziś 82. rocznica powstania warszawskiego. Wsłuchajmy się zatem w utwór, który przed nami, Filharmonia imienia Romualda Traugutta, Warszawskie dzieci.

19 minut do godziny 9. Laura Branigan i Solitaire przed nami, a słuchaliśmy Raya Baltona I Just

0: Minuta do godziny 9:00 pozostała z nami Boy Meets Girl, Waiting for a Star to Fall, a za chwilę wiadomości i godzina 9:00. Prognoza pogody również będzie na nas czekać.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Kłęby dymu z resztkami papierów spadały właśnie na ten las i ksiądz prymas podniósł taki skrawek ocalały z tego pożaru. I na tym skrawku było napisane: będziesz miłował.
3: Jak ksiądz Stefan Wyszyński przyjął Bożą odpowiedź na wątpliwości, które rodziły się w jego sercu podczas powstania warszawskiego i II wojny światowej? O tym będę rozmawiać z Anną Rastawicką z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego w audycji Spojrzenie Ojca. Zapraszam w sobotę o godzinie 11:30 i w niedzielę o 13:10. Weronika Ostrowska.
4: Muzyczna podróż w czasie. Rock and roll, rock, blues, jazz, soul, funky, reggae i muzyka gospel. Muzyka klasyczna i rozrywkowa, audycje autorskie, ciekawi goście, okolicznościowe składanki. Dzisiejszego wieczoru na audycję o godzinie 17:00 Barwy Muzyki zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
1: Po reklamie.
0: 23 stopnie tyle w tej chwili pokazują termometry w Warszawie. Dzisiaj maksymalna temperatura to stopni 31, a minimalna 17. Od godziny 15 mogą wystąpić burze, mocne zachmurzenie. A jak wygląda sytuacja w najbliższych okolicach, a mianowicie w Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Pruszkowie, Piasecznie, Grodzisku Mazowieckim, Otwocku, Wołominie, Mińsku Mazowieckim, temperatura podobna. Dwie minuty po godzinie 9:00. My razem przeżywamy dobre chwile z Radiem Warszawa. Michał Tański, witam Was serdecznie z tej strony mikrofonu. Witam tych, którzy są przy radioodbiornikach. A w tej godzinie między innymi przed nami salon dziennikarski już o godzinie 9:15, na której serdecznie Państwa zapraszam.

9 minut po godzinie 9, a ja już teraz zapraszam Państwa na salon dziennikarski. Zapraszają portal w polityce.pl, telewizja w Polsce 24, Radio Warszawa. Audycja będzie realizowana ze studia telewizji w Polsce 24. Rozpoczniemy punktualnie 9:15. Serdecznie zapraszam.

0: Telewizja w Polsce 24, salon dziennikarski, Marcin Wikło, dzień dobry. Pozdrawiając Jacka Karnowskiego, który wypełnia bardzo ważne zawodowe obowiązki za granicą, rozpoczynamy tę naszą debatę komentatorską. W studiu dziś Marzena Nykiel, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Wojciech Biedroń.
2: Dzień dobry, witam.
0: Jerzy Schmidt, witam Jerzy. Dzień dobry. I na łączach Piotr Semka, Tygodnik do Rzeczy. Witamy cię serdecznie, Piotrze.
3: Dzień dobry, przyłączam się do życzeń dla Jacka Karnowskiego, który chyba gdzieś tam na ziemi Panonii przebywa.
0: Dokładnie tak, ale nie lekceważmy, nie umniejszajmy tej ważnej misji zagranicznej, tylko że o niej już dzisiaj nie będziemy mówić. Będziemy mówić oczywiście o 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, tylko że to temu poświęcimy sobie ostatnią część naszego programu. Salon Dziennikarski, czyli program realizowany wspólnie z portalem w polityce.pl i Radio Warszawa 106.2 na Mazowszu, to takie podsumowanie tygodnia, a wszyscy tutaj mamy takie wrażenie, że to, co się wydarzyło w tym tygodniu na Lubelszczyźnie, to opowiada nam coś więcej niż ten rząd chciałby nam o sobie powiedzieć. Posłuchajmy Donalda Tuska.
4: Nie było bezpośredniego zagrożenia w związku z tym, że rakieta spadła w terenie na Budze Garnym. Informacje są jednoznaczne. Byliśmy gotowi do zestrzelenia tej rakiety w przypadku, gdyby kontynuowała swój lot.
5: Tu, w Sobieszynie, miała powstać jednostka obrony powietrznej. Ten teren został pozyskany od powiatu ryckiego przez ministra obrony narodowej, wtedy, kiedy ja jeszcze pełniłem ten urząd. I widzicie państwo, co się dzieje na tym terenie? Ile czasu minęło, odkąd władzę przejął Donald Tusk? Pozostały dwie tablice informujące, że jest to teren wojskowy. No i cóż z tego? Co się dzieje na tym terenie? Czy tu jest jednostka obrony powietrznej? Nie ma, proszę państwa. I na mapie Lubelszczyzny takich miejsc, w których powinna być jednostka obrony powietrznej, powinno być dużo, dużo więcej.
0: Ja nie jestem fachowcem, ale jeżeli rakieta uzbrojona spada i wybucha około 1,5 kilometra od zabudowań, a leci chyba szybko jednak, to mam wrażenie, że nikt by nie zdążył zareagować, gdyby
2: Marcin,
0: ona sobie leciała
2: absolutnie
0: dalej.
2: Absolutnie przesadzasz. 450 kilogramów ładunku wybuchowego, który zmiótłby, według słów generała Komornickiego, który był wczoraj gościem Wierzbicki i Biedroń, mówił jak jest, to 18.30, mogłoby zmieść całą wioskę. Znaczy 450 kilogramów to jest półtonowa bomba. Mhm. I to nie jest ładunek wybuchowy jak w II wojnie światowej, że z pół kamienicy zniszczy. On zniszczy 6 kamienic albo wszystkie drewniane i wszystkie normalne domy. To, co się stało, skala nieodpowiedzialności, zwykłego kłamstwa, bo to już możemy powiedzieć po dwóch dniach, jest tak porażająca, jak stan, w którym znajduje się kraj, Polska. No tak, ponieważ to jest kraj, który leci z prędkością 20 metrów na sekundę, czyli mniej więcej jak ta rakieta. Kraj, który dryfuje de facto i on od czasu do czasu wpada na rafę. 1 600 000 złotych zarobił lekarz z Platformy Obywatelskiej, czyli ukradł 600 tysięcy. Spada rakieta, bo nie zastrzeliliśmy ją, przecież spadła. Dokładnie 1700 metrów od zabudowań.
0: I nie było zagrożenia.
2: Nie było zagrożenia. Wpadamy w największy dług, już przekraczamy unijny próg długu publicznego.
1: 1 800 000 dziennie.
2: Jakoś płyniemy. I to dokładnie tak wygląda. Aż zginie człowiek na Sorze, aż zginie człowiek, oby nie, w jakiejś miejscowości na Podlasiu, to jest rakieta, która przeleciała sobie 90 kilometrów. Podobno była obserwowana, tylko pytanie przez kogo, bo wojsko mówi, że nie. Wojsko twierdzi, że to, co znaleziono na miejscu, dopiero pozwoliło odpowiedzieć na pytanie, skąd jest ta rakieta, kto ją wyprodukował i kiedy.
0: Co to jest za rakieta?
2: I co to za rakieta?
0: Masz rację, 95 kilometrów w głąb kraju, premier mówi, nie było zagrożenia, gdyby leciała dalej, to znaczy, gdzie ona miała dolecieć? Pod Sopot, żeby było wtedy realne zagrożenie?
2: Wtedy by zestrzelili.
0: Zobaczcie, w Tarnawie Kolonii, ja to sprawdziłem, w 21 roku według spisu powszechnego mieszkało 48 osób. niewiele, można powiedzieć, ale gdyby oni wszyscy razem byli, powiedzmy, w kościele...
2: Ale oni by zginęli,
0: Marcin. Właśnie, i w ten kościół uderza ta rakieta, tak. To nie ma całej wioski.
2: Nawet nie kościół, wystarczy, żeby byli w domach, prawie wszyscy by zginęli.
0: Prawie wszyscy by zginęli. Marzenko, dokąd ta rakieta musiałaby dolecieć, żebyśmy mówili, że jest zagrożenie, bo tutaj nie było.
1: Znaczy, mamy pokaz, mamy realizację strategii obrony na linii Wisły w praktyce, że pewne obszary nas nie interesują z punktu widzenia kancelarii premiera, także nie wszystkie ryzykowne działania należy podejmować. Linia Wisły jest tą osią obronną, wydaje się. Tak to było w tych założeniach, prawda, które ujawnił pan minister Błaszczak i dobrze, że o tym wiemy.
2: Archiwalny dokument.
1: Tak, bo to pokazuje, że mentalność Donalda Tuska nie zmieniła się wcale, że to jest człowiek, który polskiej racji stanu kompletnie nie pojmuje. Ja będę do znudzenia powtarzać pytanie, jakiego kraju premierem jest Donald Tusk, bo tutaj splata się kilka różnych interesów, które są dla niego ważniejsze niż interes Polski, polskich obywateli. Mamy jakąś zmowę rządu przeciwko własnemu narodowi. Donald Tusk spotyka się z Wołodymirem Załańskim dzień wcześniej. My nic nie wiemy, co tam zapadło, natomiast wychodzi pan premier i mówi, że to Ukraina stoi na straży naszego bezpieczeństwa, jest jej gwarantem, oni biją się za naszą wolność, powtarza jakieś...
2: Marzeno, wybacz, ugadywano dokładnie jedną kwestię, to już oczywiście nieoficjalne informacje, które nas docierają. Budowa fabryki amunicji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, która będzie dostarczała amunicję na Ukrainę. Wiecie, że według prawa międzynarodowego Rosja ma prawo zbombardować tą fabrykę? Dzień później dochodzi do absolutnie nieprzypadkowego ataku.
1: Oczywiście, że tak.
0: Ciężko tutaj czytać przypadek. Jerzy, czy to jest tak, że has tą Polską Wschodnią, czy to obowiązuje, tak?
6: To obowiązuje. Ja myślę, że nawet można to poszerzyć jeszcze bardziej, dlatego że słuchając wypowiedzi Donalda Tuska, czy ministra Kierwińskiego, czy wicepremiera Kośniaka-Kamysza, no człowiek sobie zadaje pytanie, co ci ludzie robią? Jak oni się mogli znaleźć na takich stanowiskach? No przecież poziom niekompetencji, poziom niesprawności, poziom też ich wypowiedzi i oderwania od rzeczywistości jest po prostu katastrofalny. No to co dzisiaj tutaj padło, czy Polska B, nie, no całą Polską jest dzisiaj Polska B, bo jeżeli rakiety mogą sobie latać swobodnie po Polsce i dopiero tam ktoś będzie się zastanawiał, czy je zestrzeliwać, czy nie zestrzeliwać. No i teraz już warto też sobie postawić pytanie też w kontekście tego, co mówił Wojtek o spotkaniu Tuska z prezydentem Zełenskim. Otóż no tak naprawdę to idealnie ta rakieta zagrała w tym chórze. No to teraz musimy wszystko oddać Ukrainie, bo oni nas bronią i teraz wszystkie zasoby byśmy przekazać Ukrainie.
0: Wszystko tak naprawdę jeszcze więcej, tak?
6: No i jeszcze więcej. Wszystko i jeszcze więcej.
0: Mamy te cenne pociski do patriotów, ale Donald Tusk mówi wprost, gdyby była taka decyzja do podjęcia, będziemy oddawać kolejne, będziemy przekazywać, bo oni nas bronią. No Ukraina prowadzi wojnę, myślę, że w nosie mają to, co wylatuje z ich kraju i leci sobie dalej, no po prostu bronią swojego terytorium i tam walczą, ale no opieranie się w ten sposób, to jest jakieś, na takiej formie obrony, no jest to jakaś kompletna aberracja. Piotr Semka. Piotrze, jak ty to widzisz, czy ty czujesz się bezpieczny, że tak powiem, do linii Wisły? Czy rzeczywiście taka rakieta mogłaby być strącona, czy to są takie rytualne zaklęcia Donalda Tuska?
3: Przede wszystkim mamy do czynienia z fatalnym systemem informacji. A gdy informacji jest mało, rodzą się podejrzenia o to, że rząd ma coś do ukrywania. Znowu mamy ten taki nadąsany ton pod tytułem, no powiedzieliśmy wam, jak jest i co tu jeszcze drążyć? I z taką aluzją, że opozycja szuka dziury w całym. To jest taka, że rakieta ta spadła i w żaden sposób nie została unieszkodliwiona. I takie mówienie, że no gdyby mogła czemuś zagrozić, to byśmy ją unieszkodliwili, brzmi mało wiarygodnie. Ale ja bym chciał jeszcze poruszyć ten drugi wątek. Ja nie wiem, czy w Polsce będzie fabryka amunicji dla Ukrainy, ale to można mówić takiemu szantażowi, że jeżeli produkujemy taką amunicję, to narażamy swoje bezpieczeństwo, ponieważ jeżeli nie będziemy aktywni w kooperacji z Ukrainą, to no, nasze bezpieczeństwo jest tym powiązane, więc mi nie odpowiada taki ton ironii mówienia o tym, bo to są problemy. Problem w tym, że ekipa Tuska, mówiąc i cedząc informacje na temat tej współpracy, tworzy wrażenie, kiedy Polacy nie wiedzą, kiedy ta współpraca z Ukrainą jest naprawdę opłacalna, a kiedy jest no, swego rodzaju ustępowaniem rozmaitym żądaniom ukraińskim. Ale sama idea, że fabryki w różnych krajach Europy Zachodniej pomagają w produkcji podstawowego pocisku, który służy armia, którym posługuje się armia ukraińska, moim zdaniem nie jest niczym. A na pewno nie można tego traktować jako takiego alarmu, że ktoś nas wciąga do wojny.
0: Piotrze, a ty powiedziałeś o polityce, zdanie, jeszcze powiedziałeś nie, o polityce informacyjnej, no bo to, co się działo z alertami, no to jest w ogóle, to jest dopiero kryminał. Znaczy, padło też tutaj u nas w studiu wcześniej takie pytanie, ile było zawałów w tym czasie, no bo ludzie usłyszeli przeraźliwe rakiety o 3:50, kilka minut po tym, jak obiekt już spadł i eksplodował, i żadnego wyjaśnienia. No teraz słyszymy takie no, quasi przyznanie się do winy, tak, te procedury trzeba poprawić, zróbmy coś, ale no, RCB jest fikcją w tym momencie. No.
3: To jest to samo zjawisko, które się bardzo powtarza. To znaczy w momencie, kiedy jest dana akcja, nie ma wyspecjalizowanych służb mających rutynową i przemyślaną politykę, jak o tym informować. Albo trzeba, dziennikarze muszą sami docierać do pewnych faktów, albo mamy wrażenie, że jest wahanie się władzy, w jakimś stopniu niepokoić ludzi, a w jakimś stopniu jak gdyby pozostawiać ich w nieświadomości.
0: Słuchajcie, ten nieszczęsny poradnik bezpieczeństwa, który został wysłany do... O, Wojtek pokazuje telefon.
2: Ciągle, doba minęła, kochani.
0: Doba minęła, ciągle są problemy ze ściągnięciem.
2: Kiedy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wysłało do mojej skromnej osoby ten poradnik, który pokazujesz w papierze za
0: możliwość
2: 56
0: milionów złotych. Możliwość ściągnięcia, czyli link, przed którym wcześniej ostrzegano, żeby w żadne linki nie klikać.
2: I wchodzę po dobie. I nie działa.
1: No dobrze. Autocyberatak
2: ministra Kwiatkowskiego. Jedno zdanie do Piotra Semki. Piotrze, oczywiście jak zawsze chylę głowę przed twoją wiedzą, ale chcę ci tylko powiedzieć, że ja nie wartościuję. Jedna z fabryk w Czechach wyleciała w powietrze po ataku prawdopodobnie
0: nieznanych
2: sprawców. To nie jest kwestia, czy my mamy budować fabryki dla siebie i Ukrainy, czy nie. Ja tylko mówię, że to ma swoje konsekwencje, albo może mieć. Tylko tyle.
3: A ja w takim razie mówię, że starajmy się na to, żeby takie fabryki były pod taką ochroną.
2: Pełna zgoda.
3: Żeby do żadnego incydentu.
2: Pełna zgoda.
3: Bo inaczej będziemy
2: o, przepraszam, jeszcze w Bułgarii wyleciała w powietrze, druga też nie stanie.
1: Problem polega na tym, że my mamy bardzo dużo podpaleń.
3: Tak, aby się takie incydenty nie działy.
2: Absolutnie.
1: Ale takich incydentów...
3: Ale to nie jest kwestia przyjmowania na siebie odpowiedzialności.
0: Oczywiście, że tak. Natomiast jakby nie chodzi tylko o takie spektakularne ataki, tu Marzena ma rację, tak, jak eksplozja w fabrykach, ale jakby no i podpalenia, i jakieś wyrwy w tora.
1: Jest całe mnóstwo tych incydentów, które są testowaniem sprawności naszego państwa, sprawności służb.
2: I weszliśmy z któregoś z tych testów obronną ręką?
1: Każdy z tych testów oblewamy, a teraz był test krytyczny, który nie tylko oblaliśmy,
2: ale... To już jest drugi test krytyczny, po wrześniu 25.
1: No dobrze, ale najgorsze jest to, że rząd wychodził, że nic się nie stało,
0: kochani,
1: że prognozy nie są przesadnie alarmujące.
0: Patrzymy w ten nieszczęsny poradnik bezpieczeństwa. Jeśli usłyszysz sygnał alarmowy, włącz radio lub telewizor i stosuj się do komunikatów.
6: No jakoś...
0: No to jest pewna przewrotna mądrość w tym wszystkim, bo media były wcześniej niż służby tam na miejscu tego wybuchu. Tak?
6: No, tylko, ale że... to jest...
0: Chyba nie o to chodziło.
6: To jest wspaniały przykład właśnie tej polityki Donalda Tuska i jego kolegów. Otóż im się wydaje, a to przecież nie wiemy od roku, od trzech, bo to jest coraz bardziej niebezpieczne się robi, że ich polityka polega na tym, żeby wyjść przed kamerę i powiedzieć, panujemy nad sytuacją. Tak. Wszystko jest dobrze.
2: Ręce
6: wszystko
2: się trzęsą, włosy osmalone, ale panujemy nad sytuacją.
6: I po robocie. Tak. No ale niestety, no, za każdym razem, gdy następny jakiś test sprawdzający przychodzi, znowu mamy to samo. jak gdybyśmy chcieli, to byśmy zestrzelili. O co wam chodzi? No, nie no pójdź. Tak.
2: Marcin dobrze powiedział, gdyby było nad Sopotem, to pewnie już tam z 3 kilometry wcześniej by spadło.
0: To od linii Wisły naprawdę by mocno to zaczęli namierzać. Tak, to
1: a
0: prawda.
1: Do tego dochodzi cały szerszy obrazek. Instytut Badań nad Wojną mówi, że Rosja jest w tej chwili w fazie zero z krajami NATO. To oznacza, że ona prowadzi szereg rozmaitych działań. Wszystkie akty wojny hybrydowej, kognitywnej, informacyjnej, wszystko, co się na nią składa.
2: Idzie im to lepiej niż na froncie.
1: Wszystko to ma służyć jednemu celowi, podważeniu wiarygodności artykułu 5 paktu i podważeniu w ogóle Sojuszu Północnoatlantyckiego. Gdy my na to spojrzymy jeszcze trochę szerzej i usłyszymy, przypomnijmy sobie Donalda Tuska, który sam zasadność funkcjonowania tego artykułu podważał jakiś czas temu i poszedł za myślą Merca, że musimy w takim razie budować tutaj europejską, unijną zdolność obronną, niezależną zupełnie od Amerykanów, no to pokazuje, gdzie my jesteśmy. Znaczy Donald Tusk jest piłeczką, jest taką pacynką między Ukrainą, Niemcami i właściwie poddanym tej propagandzie rosyjskiej.
6: Bo on jest zagrożeniem większym niż Rosja.
2: Wraca coś, co powtarzam do znudzenia. Ta ukraińska miłość do optyki niemieckiej, ona nie jest nowa. Ona się zaczęła już pod koniec I wojny światowej, kiedy wycofujący się Niemcy uzbroili Ukraińców po zęby. Kiedy obiecywali im w 1941 roku niepodległość. Kiedy do oddziałów SS i tak zwanych chiwitów masowo tysiącami Ukraińców wprowadzano w latach 41, 44 i 45. Kiedy pod koniec lat 80., czy przepraszam, początkiem 90. Niemcy też byli pewnym gwarantem niepodległości Ukrainy, to akurat jasny i dobry przykład niemieckiej aktywności. I tam ten sentyment wraca, tylko że moim zdaniem i mądrzejszych ode mnie analityków, jest to zabójcze dla Ukrainy. Ponieważ Niemcy, co zawsze robią doskonale, potrafią tworzyć zewnętrzne kolonie, które dosyć dobrze działają i zawsze napędzają rynek niemiecki.
0: Wojtku, to dajmy jeszcze głos Piotrowi Semce. Piotr, twoje krótkie podsumowanie, puenta w temacie rakiety, naszego bezpieczeństwa i tak dalej, i stanu państwa w tym obszarze.
3: Za każdym razem, kiedy pojawia się kwestia naszego bezpieczeństwa, ciągniemy za sobą ciężką, ołowianą kulę. Ta kula to jest efekt wojny polsko-polskiej, która uniemożliwia kontaktowanie się między głównymi partiami koalicyjnymi i opozycyjnymi, które w ten sposób mają zaufanie, że wiedzą, jak wygląda sytuacja. W sytuacji, kiedy jest mgła podejrzeń i nie wiemy, czy rzeczywiście to było tak, że ta rakieta była monitorowana i mogła być strącona, a z drugiej strony podejrzewamy, że to jest kolejna przechwałka Donalda Tuska, która ma przykryć jego chaos informacyjny, to nie sposób prowadzić skutecznej obrony kraju. No we wszystkich rozsądnych republikach świata sprawy bezpieczeństwa są wyłączone ze sporu i opozycja jest wprowadzona w te tajniki, dzięki czemu może w odpowiedzialny sposób wspierać partię koalicyjną w sytuacjach noża na gardle. U nas ta wojna święta Tuska z opozycją odbija się na bezpieczeństwo.
0: To prawda, Piotrze. I jest tutaj bardziej szukanie haków na opozycję, czy też na stronę rządzącą, żeby tylko sobie dopiec, żeby wykazać swoją nieskuteczność.
2: Od połowy lat 90. przez właściwie do 2016-2017 roku był ten konsensus międzypartyjny. Platforma Obywatelska, już wtedy istniejąca w 2007 roku czy 2005 roku, oczywiście nienawidzili się z PiS-em, ale była pewna ciągłość. To się zmieniło. A właściwie,
3: tylko
2: tak poprawcie mnie, jeśli to Kosiniak-Kamysz, oczywiście to nie on jest demiurgiem tej sytuacji, tylko Tusk, ale kiedy zaatakował Wojska Obrony Terytorialnej. Prawda? I wtedy zaczęła się taka wcześniej była ta wojna partyzancka, wtedy zaczęła się walna, normalna, jasna, oczywista wojna, która wlazła de facto, wgramoliła się na kwestię bezpieczeństwa i tak zostało do dziś. Ale kto to zrobił? To zrobił, właśnie narzędziem Donalda Tuska był wtedy Kosiniak-Kamysz, ale on jest dzisiaj ministrem obrony narodowej, rany boskie, ludzie. To jest sytuacja przerażająca.
7: Jurku, proszę dwa słowa jeszcze.
8: Ja bym się cofnął jednak do momentu, w którym Donald Tusk przegrał wybory prezydenckie z Lechem Kaczyńskim. No, dla niego był ogromny stres, ogromny szok.
0: I ta koalicja niby zawiązywana później przed kamerami, które wiadomo było, że popisu nie będzie. Tak, no.
8: I już wojna.
1: Tak jest. Problem polega na tym, że nawet mając władzę dzisiaj, Donald Tusk nie jest w stanie wyjść poza te linie podziałów, poza te oparcie i kwestie zasadnicze nawet z tego nie zwalniają. Więc ja tylko przypomnę raz jeszcze jego słowa sprzed 3 lat, bo one naprawdę dobrze opisują obecną sytuację. Rządzą nami nieodpowiedzialne miernoty i zagrażają bezpieczeństwu państwa bardziej niż w rakiety wroga.
2: Pan Wipler powiedział, rządzą nami debile. Ja w pierwszym momencie się oburzyłem, a potem zacytowałem ten fragment u siebie w programie 18.30.
0: Z debilizmem i z wyzywaniem od debili to oczywiście
2: Nie, dalec jest,
0: uważajmy.
2: Ale czy to nie było trafne w jakimś
0: nasza
2: sensie?
0: Nasza polityka, coś co niestety przykrywa bardzo wiele rzeczy, bardzo wiele tematów, to jest, jak to mówią publicyści niektórzy, rozwód plus, czyli rozejście się Prawa i Sprawiedliwości i frakcji...
2: Prawo i Stowarzyszenie.
0: Mateusza Morawieckiego. Wiemy, że powstał bardzo szybko, to też przebiegły chwyt marszałka Czarzastego, bardzo szybko powstał klub parlamentarny 40-osobowy Rozwój Plus. 39 osób to byli członkowie klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości i jeden Marek Jakubiak, który zresztą jutro będzie gościem rozmowy Wikły w niedzielę. Ale czy oni są jeszcze w Prawie i Sprawiedliwości, czy nie są, czy to już jest nowa partia, czy tylko stowarzyszenie? No nic dziwnego, że takie pytania padają do Mateusza Morawieckiego.
9: Co z Prawem i Sprawiedliwością? Oficjalnie jesteście jeszcze państwo członkami. Czy czuje się pan jeszcze członkiem Prawa i Sprawiedliwości, czy już tylko stowarzyszenia?
10: Tego najlepsi doktorzy i rabini nawet nie wiedzą, czy jesteśmy jeszcze członkami. Dlatego ja się nie patrzę w przeszłość, tylko patrzę w przyszłość. Działamy, docieramy, jak tutaj widać, do młodych ludzi, do przedsiębiorców. Od Ustrzyk Dolnych po Suwałki, po Kołobrzeg i Jelenią Górę. Młodzi ludzie, starsi, ludzie z Polski lokalnej, z dużych metropolii, pracodawcy i pracownicy. Cieszę się, że bardzo, bardzo duży przekrój społeczny jest tutaj też na tym spotkaniu.
11: Premier Mateusz Morawiecki wraz z kilkudziesięcioma moimi kolegami postanowili wyjść ze Prawa i Sprawiedliwości, zakładając klub, będąc jeszcze członkami PiS-u. To nie jest dobra rzecz, to jest rozłam, ale my już o tym nie rozmawiamy. My już dzisiaj, jak państwo widzieliście, regularnie punktowaliśmy rząd Tuska z mównicy jeden po drugim i tak należy działać, zająć się Polską, a nie rozłamem w PiS-ie spowodowanym tym, że wyszło kilkudziesięciu kolegów wraz z Mateuszem Morawieckim.
0: Rozwój Plus, takie stowarzyszenie istnieje, taki klub parlamentarny też istnieje i zaczniemy może tą rundę od Piotra Semki. Piotrze, powiedz mi, czym różni się, czy czym zamierza się różnić tak naprawdę ta 40 Mateusza Morawieckiego w Sejmie, ale też wiemy, że inni działacze dołączają, od Prawa i Sprawiedliwości, żeby ludzie poczuli, że jednak warto się, nie wiem, przerzucić na Morawieckiego z Jarosława Kaczyńskiego. Jak ty oceniasz tę sytuację?
3: Jak się chce ocenić stan drzew, to trzeba pójść do lasu. Ja wczoraj udałem się na ten grill słynny. Powiem szczerze, kiedyś byłem w Ameryce na takim otwarciu salonu samochodowego. To jest taka impreza, na którą zaprasza się wszystkich okolicznych mieszkańców i szef salonu z anielską cierpliwością z każdym rozmawia, każdemu wręcza balonik z logo.
0: Zachęca do wzięcia kiełbaski, karkóweczki, tak?
3: Tak. Więc taka to była impreza. Oczywiście było 1000 ludzi, wymieniało się tak, co 100 wchodziło, trochę wychodziło. Więc widać wyraźnie, że oni mieli to przygotowane już. To znaczy były logo, wszystkie namioty, koszulki, więc było to przygotowane. Oczywiście oni by powiedzieli, że to było przygotowane na prowadzenie stowarzyszenia, które byłoby w ramach PiS-u. Morawiecki to był taki miks rozwojowy. Ja to trochę nazwałem taka coś w rodzaju takiego dla widzów kanału Zero, czyli, bo tam nieprzypadkowo też był Maria Rokita, generał Andrzejczak, ileś osób, które są znane z tego.
0: Czyli znane są z wybitnej nielojalności wobec Prawa i Sprawiedliwości, więc jeśli chodzi o poszerzanie o takie środowisko, to ja mam tutaj naprawdę duże wątpliwości i rozumiem kierownictwo PiS-u, że takich ludzi nie chce.
3: Jednocześnie pojawili się na tym na przykład Ryszard Terlecki i pani Janina Goss, którzy przez wiele lat byli u boku Jarosława Kaczyńskiego, no i mogli mówić, że proszę bardzo, także osoby, które były u boku Jarosława Kaczyńskiego wiele lat.
0: No na tym polega problem tego rozłamu, że to nie jest odejście jakiejś marginalnej grupy, tylko to są naprawdę znaczne nazwiska, grupy, tak? I to są osoby, których nie można nie zauważyć, także z bliskiego otoczenia Jarosława Kaczyńskiego rzeczywiście.
3: To była prezentacja pod tytułem Będziemy prorozwojowi, nie zapominając o patriotyzmie.
0: Ale ty usłyszałeś, Piotrze, coś takiego, co ci mówi, no nie, dobra, to warto zostawić Prawo i Sprawiedliwość, idźmy teraz za Rozwojem Plus, idźmy teraz za Morawieckim?
3: Forma. PiS powinien się bardzo zastanowić nad tym, bo od tej chwili ta forma, która przyciąga młodych, bo na przykład na takich kongresach wielki projekt i tak dalej. I ich autorzy nie pamiętają, że forma zaczyna być bardzo często treścią, a szczególnie dla młodego pokolenia. I ten taki light prawicowość, taka właśnie z kiełbaskami i kącikiem dla dzieci, to powoli w polskiej polityce jest standard. Oni to bardzo dobrze rozumieją i rzucą wyzwanie i PiS będzie musiał teraz ciężko pracować, aby się
0: Jerzy Szmidziurku, jak ty widzisz jakby tutaj ten balans między formą a treścią, czy sama ta forma no, może być na tyle uwodząca, że jeszcze więcej osób pójdzie za Morawieckim?
6: Czy uwiedzie, to musimy poczekać może kilka tygodni.
0: Mamy
6: może,
0: kolejne sygnały, były poseł z Częstochowy, Szymon
6: też,
0: Giżyński.
6: O tym też chwilę powiem. Za chwilę, bo to jest ważny element tej sytuacji. Ale jeszcze wracając do tego, co mówiłem, wyborcy ocenią. To nie my będziemy oceniać jako publicyści, dziennikarze, komentatorzy, tylko to ocenią wyborcy. Bo nie chodzi o przekonanie 100, 200, 1000, czy 10, czy 100 tysięcy ludzi, tylko o przekonanie milionów. Bo w takim elektoracie na prawicy pracujemy.
0: No, żeby wprowadzić 40 posłów do Sejmu, no to trzeba mieć około pewnie 13%, trochę więcej niż
6: może Konfederacja. Mniej więcej, ale mniej więcej.
0: Skala, tak.
6: I teraz właśnie do tego, co tutaj padło odnośnie Szymona Giżyńskiego. Otóż ta liczba członków, czyli 40, teraz z Szymonem to 41, to jest dokładnie liczba okręgów wyborczych do Sejmu. A co to oznacza? Że każdy z tych dziś ludzi, którzy przeszli, no mają przynajmniej, jeżeli nie obiecane, no to przynajmniej gdzieś tam w pamięci jedynkę na liście.
0: Bo to jest taki klucz.
7: On im obiecał i oni uwierzyli, że oni z automatu zostaną, wygrają.
0: Tak, no. To dekodowaliśmy, że to jakby no połowa to są te osoby, które są takimi hardkorowymi wyznawcami Mateusza Morawieckiego, tak. Można powiedzieć.
7: Albo mu bardzo dużo zawdzięczają.
0: Albo dużo mu zawdzięczają, tak, zbudowali się politycznie przy nim, a druga część to są tacy, którzy no jedynki by pewnie nie mieli.
7: W życiu.
0: Jak Sławomir Skwarek na przykład, taki poseł, wiemy, że tam jest... Że jest w tym okręgu jest Tomasz Zieliński, bo to jakby ziemia Lubelszczyzna, ziemia zamojska.
7: Zieliński, jeden z najbardziej aktywnych posłów w Polsce.
0: Swoim regionie,
7: człowiek,
0: tak.
7: Który robi ogromną robotę na miejscu.
0: Wiemy, że jakby on, to dla niego ta jedynka pewnie jest szykowana. Pan poseł Skwarek wie, że jedynki nie dostanie, no nie. Więc jakby no szuka sobie jakiejś furtki. I ten mechanizm działa.
6: Jeszcze jedną chciałem rzecz dodać, bo na przykład tutaj właśnie odnośnie Szymona Giżyńskiego, to nie jest żadną tajemnicą, że no tak jak w wielu miejscach jest wewnętrzny konflikt, tutaj poszło o to, że było inne stanowisko Szymona w stosunku do ogłoszonego referendum przeciwko prezydentowi Częstochowy.
0: Tak.
6: On był, no, miał inne stanowisko, już nie wchodźmy w te szczegóły, tak? Ale to był efekt no, takiego stanu, który gdzieś tam w iluś tam miejscach w Prawie i Sprawiedliwości w strukturach jest, takiego ostrego konfliktu między działaczami. No, tych konfliktów no, jakoś nie było ochoty ich rozwiązywać. One trwały, one narastały. Było takie hasło, no w partii nie musimy się kochać. No, ale wreszcie przyszedł taki moment, że pojawiła się alternatywa.
8: I iluś tam ludzi teraz chce z tej alternatywy skorzystać.
0: Tylko to jest tak gdzieś między mamusią a tatusiem, mam wrażenie. Tak. Znaczy bardzo trudny konflikt, bardzo bolesne to rozejście.
8: Tak, jednak, ale teraz, ale jeszcze powiedzmy te napięcia były tak. Natomiast to wyborcy zadecydują i tutaj trzeba spokojnie poczekać.
0: Czyli ten rok to będzie patrzenie marzeno na sondaże pewnie. Jeżeli to będzie 2-4%, to na kształt Solidarnej Polski będzie powrót.
8: Zjazd zjednoczeniowy,
0: premia za zjednoczenie i wszystko się świetnie skończy. Pomyślimy, ale ten Jarosław Kaczyński to wszystko wykombinował, jak on dużo wie o polityce. A jeżeli będą gdzieś się wahać gdzieś pewnie przy 6-7%, to myślę, że to się może utrzymać jako osobna lista wyborcza.
1: A pamiętajmy, że te sondaże już na wstępie nie były dosyć dobre, co nie wróży dobrze całej tej inicjatywy. No ale to czas pokaże. Sondaże wiemy, jakie one są. One mają często bardziej kształtować naszą opinię niż ją wyrażać. Wracając do samej tej inicjatywy, no świetnie, Piotr mówi, że forma została zmieniona, że bardziej nowoczesna. Mhm. To dlaczego Mateusz Morawiecki i jego ludzie wcześniej nie parli na to, żeby wzbogacić PiS, który ma świetny program, mhm, tak, i taką konserwatywną, mocno ugruntowaną myśl o program,
0: ja ci powiem,
1: o zmianę formy.
0: Pytałem o to Mateusza Morawieckiego, mówi, bo by nie przyszli.
8: A zaprosił?
0: Bo takie osoby, na przykład jak generał Andrzejczak, czy może jak Robert Winnicki, czy też jak Jan Rokita, gdyby to miało plakietkę partyjną Prawa i Sprawiedliwości, to by nie przyszli. No to moje pytanie, czy jaką wartością jest poszerzanie elektoratu Prawa i Sprawiedliwości o ludzi, którzy nie chcą być blisko Prawa i Sprawiedliwości, czyli wręcz brzydzą się w jakiś sposób tym szyldem partyjnym.
1: Czyli jest to jednak odcięcie się od tego kierunku, który wyznaczył Jarosław Kaczyński, wokół, przy którym jednak są wyborcy. I teraz tak, to co zostanie już na zawsze z Mateuszem Morawieckim i całą tą grupą, to czas, w którym odeszli. To znaczy nie ma wydarzeń politycznych, które nie byłyby oderwane od kontekstu.
7: To nie jest
1: kontekst
7: próżnia,
1: jest fatalny, jest tragiczny. Polska jest w największym kryzysie, jaki dotychczas obserwowaliśmy w III RP, a jednak oni na ten moment, na to odejście zdecydowali się teraz. Oczywiście można mówić, że Jarosław Kaczyński jednak postawił na ostrzu noża sytuację, tak? Albo rezygnujecie, zamrażacie na moment swoją działalność, albo zostajecie w partii.
7: Choćby do wyborów, prawda?
1: Ale no to oni powinni jednak rozeznać, jaki jest interes kraju, w jaki

0: wszystkim elektoratu prawicy. I ważna uwaga, jeśli pozwolicie, zacytuję. Łukasz Pawłowski, szef OGB. Rakieta tylko pozornie w nic nie trafiła. Całkiem poważnie uszkodziła pewną nowo powstającą partię. Takie już jest życie polityczne. Tematy szybko schodzą z agendy, a mamy wakacje. I jeszcze jeden cytat, który prezes Pawłowski, szef OGB, powiedział u nas w programie u Emilii Wierzbicki, że a teraz zacznie się szara rzeczywistość.
1: Oczywiście.
0: I sondażyki, nie 7,5, tylko 4,2. 4,7, tak, a może 3,9.
1: Jeszcze wewnątrz rozwoju plus, to dopiero członkowie zobaczą, co to znaczy kult jednostki, bo absolutnym niepodzielnym liderem jest jednak Mateusz Morawiecki. Piotr Semka, Piotrze, tak, jak ty widzisz to przywództwo?
2: Tak, to jest rzeczywiście zabawne, bo wczoraj było skandowanie Mateusz i to jest rzeczywiście człowiek, który, ci wszyscy, którzy krytykowali Jarosława Kaczyńskiego, że trzyma mocną ręką, tutaj absolutnie akceptują taką pozycję takiego absolutnego samca alfy. Natomiast ciekawi mnie jedna rzecz, to znaczy testem dla Morawieckiego nie będą takie festyny, bo one są przygotowane, są pewnie dla nich takie pewne scenariusze.
1: Jak kiełbaska będzie smaczna, to te festyny zawsze się udadzą, tak.
0: Póki są pieniądze.
2: Tak, natomiast testem będzie, jeżeli będą gwałtowne wydarzenia, co do których trzeba będzie w mądry sposób się odnieść. Albo ten test Morawiecki zda, albo nie. A jeszcze wracając do tego rozłamu. W serialu, w filmie Rozmowy Kontrolowane był taki jakiś propagandysta, który mówił, padają pytania, czy musiało dojść do stanu wojennego. Skoro doszło, to znaczy, że musiało. Więc ja tutaj powiem inaczej. Padają pytania, czy musiało dojść do rozłamu w PiS-ie. No skoro doszło, to znaczy, że musiało. Oczywiście można mówić, że obie strony mogły się powstrzymać. Ale czasami takie stanie wyjaśnia sytuację, oczyszcza sytuację, a na pewno będzie punktem wyjścia do jakiegoś układania się. I teraz albo Morawiecki będzie miał dużo i wtedy będzie mocny, albo będzie miał mało, albo będzie...
1: Znaczy nie ma nigdy...
2: Ale to dotyczy też drugiej strony, bo jeżeli PiS-owi będzie spadać, to też z kolei jego pozycja wobec Morawieckiego. Zobaczymy za 2-3 miesiące.
1: Tak, też mi się wydaje, że wtedy, a najpóźniej za rok dowiemy się, czy to był błąd, wielbłąd, czy...
3: Fatalne są dwie rzeczy. Pierwsza to jest taka, że no, ciągle słyszeliśmy elektorat Prawa i Sprawiedliwości, prawicy szeroko, że najważniejsze jest obalić ten rząd Tuska. To jest najważniejsze.
1: Ale nadal to słyszymy.
3: No i nadal to słyszymy, a jednocześnie robią się podziały. I teraz jeszcze trochę w dalszej perspektywie. Pojawił się nowy ośrodek polityczny. Na ile on będzie skuteczny, ile trwały, to zobaczymy. Ale mamy już 4 ośrodki polityczne na prawicy, 4 centra, tak? A tak naprawdę 5, bo Konfederacja, tak, różnice w Konfederacji są ogromne, tylko...
1: Tak, między Mencenem a Bosakiem to jest zupełnie...
3: Programowe są gigantowe. Więc mamy 5 ośrodków na prawicy. 5 ośrodków na prawicy, które będą rywalizowały ze sobą i pewnie nie o elektorat, nie o poszerzanie właśnie elektoratu, tylko między sobą będą...
1: Dobrze. Jurko, zostawiamy politykę, bo dziś 1 sierpnia, a więc 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Mamy swoich bohaterów i na szczęście wczoraj w takim naprawdę charyzmatycznym przemówieniu przypomniał o nich prezydent Karol Nawrocki. Posłuchajmy.
4: Ten wybór, drodzy państwo, był tak głęboko arcypolski, niedokonywany po raz pierwszy w polskiej historii. Bo czy spojrzymy na historię sprzed 1 sierpnia roku 1944? Czy sięgniemy do wieku XIX? Czy do drugiej połowy wieku XX? To zobaczymy, drodzy państwo, że Polacy zawsze musieli wybierać. Ci Polacy, którzy bili się o wolność i o niepodległość. Między suchą kalkulacją wojskową, militarną, statystyczną, a między tym głębokim pragnieniem serca i dźwiękiem polskiej duszy i pragnieniem wolności i niepodległości. I ten wybór zawsze wyglądał tak samo. Dlatego wybuchały insurekcje XIX wieku. Dlatego w drugiej połowie XX wieku polscy robotnicy bili się z komunistami na ulicach wszystkich miast. I dlatego wybuchło Powstanie Warszawskie.
1: Na duchu to przemówienie Karola Nawrockiego. Ja mam może w ogóle takie poczucie triumfu, że... Mhm.

0: mimo tych wieloletnich zabiegów Gazety Wyborczej et consortes odeszła w niepamięć taka dyskusja poza tymi szuwarami ichniejszymi, czy to miało sens, czy oni są naprawdę bohaterami, czy wiedli ludzi na stracenie, czy się opłacało.
1: My wszyscy z nich.
0: I te limuzyny, które wiozły powstańców warszawskich przez miasto, dumnie oklaskiwanych, skandowane
1: o bohaterów. Ale ja bym chciał, żeby oni mieli piękne mieszkanie, żeby mieli całodobową pomoc pielęgniarską, żeby byli bez kolejki przyjmowani do... Ich została garstka. Patrzcie, gdzie my jesteśmy. Kim my jesteśmy? To jest wschód. Nie pilnowanie, nie patrzenie za tym. Chcę to powiedzieć.
0: No, Warszawa, to jest wiesz, sadzi piękne niemieckie drzewa. No.
1: Duńskie. Ostatnio duńskie.
0: Ostatnio duńskie.
2: Tak, ja mam takie dwie myśli. Pierwsza to, myśląc o bohaterstwie powstańców, zawsze pamiętajmy o bestialstwie Niemców. To jest nieodłączne.
0: Tak, dziś o 25 reportaż Kaci, bezkarni Kaci, tak? Znaczy, to tak. Też chcemy opowiadać o tej drugiej stronie. To jest absolutnie nieodzowne. Tak?
2: A druga rzecz, to tak mi dźwięczą słowa poety, choćby nie przyszła żadna pomoc i tak dalej. Ostatniej stawki nie oddamy, stawki naszego honoru. I ja, wpatrując się w powstańców warszawskich, chcę zapytać, gdzie jest nasz honor? Oni się wpatrywali i wyczerpali przykład z powstańców styczniowych i ten oręż walki podnieśli. A my dzisiaj, co my dzisiaj robimy? Co zostawimy kolejnym pokoleniom, jak nas będą pamiętać? Myśmy zapomnieli o własnym honorze jako ci walczący. Jest wielu z nas, którzy jakby pamiętają, pielęgnują, czują dumę z polskości, chcą walczyć o naszą suwerenność, ale jeśli bierzemy pod uwagę to, co mówiliśmy przed chwilą, sytuację naszego państwa, to gdzie my jesteśmy dzisiaj, o co my walczymy?
0: Bo to jest kontynuacja walki, tak. Oczywiście w innych warunkach, w innych okolicznościach. Piotrze, 30 sekund dla ciebie.
3: Jak każdego 1 sierpnia internet roi się od osób, które wypisują haniebne zdanie, to Bór Komorowski spalił Warszawę. Nie, nigdy nie ustawajmy w przypominaniu. To była zbrodnia niemiecka. Nie można kogoś, kto próbuje wyrwać prześladowcy nóż z ręki, oskarżać o to, że zniszczył Warszawę. Warszawę zniszczyli Niemcy. Powtarzajmy to każdego 1 sierpnia.
0: Dokładnie tak. 630 metrów flaga będzie miała dzisiaj rozwinięta. Fajnie to idzie w młode pokolenia. Tak? Znaczy, to jest chyba ten kierunek.
4: To jest budujące. Ja wczoraj byłem w Osowie, w Muzeum Bitwy Warszawskiej i dowiedziałem się o taką historię, czego nie wiedziałem, że zaraz po wojnie komuniści odgrodzili ten stary cmentarz żołnierzy, łącznie z kaplicą, i zabrali to na poligon wojskowy. Więc odcięli tak naprawdę możliwość normalnego oddawania hołdu tym ludziom, którzy zginęli wtedy w Bitwie Warszawskiej. I co się działo? W latach 70. ministranci zaczęli chodzić na ten cmentarz, pobudowali krzyże, zaczęli dbać o ten teren, a goniła ich milicja obywatelska.
0: Właśnie, ale jak to dobrze, że wszystko jest to jakby państwowo usankcjonowane. Wojtku, dosłownie. Stawiasz ty, tak.
1: I wyszedłeś, jasny synku, z czarną bronią w mrok, w noc. I poczułeś, jak się jeży w dźwięku minut zło. Zanim padłeś, jeszcze ziemię przeżegnałeś ręką. Czy to była kula, synku, czy ci serce?
0: Krzysztof pali? Kamil Baczyński, powstaniec warszawski, pamiętajmy o nim także. Szanowni Państwo, Radio Warszawa, Katolickie Radio Podlasie w Siedlcach, Nadzieja w Łomży, Głos w Pelplinie, Fiat w Częstochowie, Radio M w Kielcach, Katolickie Radio Diecezji Opolskiej i Radio Via w Rzeszowie to stacje, które transmitują, bądź retransmitują salon dziennikarski. Bardzo Państwu dziękujemy za dzisiaj. Wojtek Biedro, Marzena Nykiel, Jerzy Schmidt i Piotr Semka. Pozdrawiamy serdecznie i w podobnym albo częściowo tym samym składzie widzimy się za tydzień. Do zobaczenia.

Dwie minuty do godziny 10:00 zakończyliśmy transmisję salonu dziennikarskiego, na który zapraszał portal w polityce.pl, telewizja w Polsce 24 i oczywiście Radio Warszawa. Audycja była realizowana ze studia telewizji w Polsce 24 TV.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Rok 1956 i 2026.
2: 70 lat.
1: 9 sobót nowenny w rocznicę jasnogórskich ślubów narodu polskiego.
2: Przygotujmy się wspólnie, by ponownie móc powiedzieć 26 sierpnia Królowo Polski. Przyrzekamy.
1: Na nowennę do Maryi Królowej Polski zapraszamy w 9 kolejnych sobót o godzinie 18.30.
2: W Radiu Warszawa na 106,2 FM.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o tym, że święty Jan Paweł II powinien zostać patronem polsko-ukraińskiego pojednania, a także na czym polega istota odpustu, w tym również tak zwanego odpustu porcjunkuli. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
4: Lepsze Mazowsze?
5: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
4: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
5: czekają na twój głos.
4: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
5: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
4: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
5: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
6: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
0: Po reklamie.
7: 24 stopnie, prawie 25, tyle pokazują termometry w Warszawie, a temperatura maksymalna dziś to 31. Od godziny 15 możliwe burze. Jak w okolicy sytuacja w Legionowie 23, Nowym Dworze Mazowieckim, Pruszkowie i Piasecznie 24, Grodzisk Mazowiecki, Otwock, Wołomin 23, Mińsk Mazowiecki, Ożarów Mazowiecki i Pułtusk stopni 22. Dziś duszny dzień. Niespełna dwie minuty po godzinie 10, dokładnie w tej chwili wybiły. Michał Tański, witam Państwa bardzo serdecznie na antenie Radia Warszawa 106,2 FM. Razem przeżywamy dobre chwile z Radiem Warszawa, a już w tej godzinie zapraszam Państwa m.in. na piękną audycję z Polszczyzną na Ty. To już niedługo. A przed nami Pospieszalscy i Promienie.

0: 9 minut po godzinie 10, a teraz przed nami audycja z polszczyzną na ty. Pani Wiesława Kwiek, emerytowana nauczycielka języka polskiego, skupia się w tej audycji na błędach różnego typu, które najczęściej możemy usłyszeć w przestrzeni publicznej.
1: Z polszczyzną na ty.
2: Dzień dobry. Ostatnio mieliśmy takie odcinki trochę może nietypowe, mniej tam było poprawności językowej, a więcej takich odniesień kulturowych albo nawet historycznych. No to dzisiaj taki typowo ortograficzny, czyli poprzypominamy sobie, jak powinniśmy pisać cząstki bym, byś, by z różnymi wyrazami, czy łącznie, czy rozdzielnie. Więc dzisiaj ortograficznie. Wydaje mi się, że najmniej problemów jest z pisownią cząstek bym, byś, by z formami osobowymi czasowników. No bo wtedy te cząstki piszemy łącznie, czyli chciałabym, jedlibyśmy, pojechałbyś. Więc wtedy ta cząstka jest przyczepiona do czasownika, ale jest to cząstka ruchoma i jeśli chcemy tę cząstkę postawić przed czasownikiem, to pamiętajmy, że przed czasownikiem to już będzie rozdzielnie, czyli ja bym chciała, ty byś coś zrobił, my byśmy pojechali i tak dalej. To już wtedy jest oddzielnie. Jeśli oddzielnie będzie też zapisana ta cząstka by z formami zakończonymi na no to, czyli kupiono by, zaczęto by, sprzątnięto by i oddzielnie też będzie ta cząstka pisana z takimi czasownikami, które właściwie czasownikami nie są, ale mówimy o nich, że to czasowniki niewłaściwe albo że one są w znaczeniu czasownika. I to są takie wyrazy jak można by, warto by, trzeba by pomyśleć o jakiejś wycieczce na przykład, czyli wyrazy w funkcji czasownika też z cząstką by będą pisane rozdzielnie. I proszę Państwa, to jest też ważne, bo w tych zmianach, jakie Rada Języka Polskiego wprowadziła jakiś czas temu, a które obowiązują nas już od stycznia 2026 roku, jeden z tych zapisów dotyczy pisowni cząstek bym, byś, by ze spójnikami. Otóż dotychczas mieliśmy pisownię łączną ze spójnikami. Przyznam się Państwu, że unikałam tego jak ognia, mimo że zasadę znałam, ale jakoś moja natura broniła się przed tym, żeby zapisać boby, toby, iżby, aleby łącznie. No i tutaj Rada Języka Polskiego postanowiła nam to ułatwić i od stycznia 2026 roku, czyli właściwie od teraz, piszemy bym, byś, by ze spójnikami rozdzielnie. Czasami jest tak, że mamy jakby pewne słowo pojawia się w trochę innym znaczeniu, niby brzmi tak samo, ale nie do końca. I tutaj dwa takie przykłady. Chciałby podróżować, ale nie ma pieniędzy. Chciałby, on chciałby. Forma osobowa z cząstką by, zrośnięta jak najbardziej poprawnie, ale możemy też spotkać się ze z takim zdaniem. Chciał, przecinek, by go przyjaciele odwiedzili. I tutaj już mamy zupełnie inną sytuację. Chciał, by go przyjaciele odwiedzimy, bo tutaj to by odwiedzili, to by odnosi się do innego czasownika. By odwiedzili. czyli to by stoi przed czasownikiem. Ono nie łączy się z tym czasownikiem chciałbym, mimo że brzmi podobnie jak w tym zdaniu pierwszym. Czyli jeszcze raz, chciałby podróżować, chciałby łącznie, ale chciał, przecinek, by go przyjaciele odwiedzili. Tutaj chciał, przecinek, by rozłącznie. Może na koniec pożegnamy się takim przysłowiem, żeby kózka nie skakała, to by nóżki nie złamała. Otóż właśnie do obecnej chwili to słowo to by sprawiało bardzo dużo problemów. Ja sama widziałam to zapisane i łącznie, i rozdzielnie. Czasami właśnie przy tym to by pojawiało się słowo więc by, jakby równoważne, czyli taki synonim, czyli jakby obowiązywała ta łączna pisownia by ze spójnikami, czyli żeby kózka nie skakała, to by, w znaczeniu więc by, nóżki nie złamała. To by do stycznia tego roku powinno być pisane łącznie, ale teraz już jest to nieaktualne i piszemy to rozdzielnie i warto zapamiętać, a przysłowie jest ciekawe, więc proszę Państwa, uważajmy na siebie, uważajmy pod nogi, zwłaszcza jeśli mamy nie podkute buty, bo być może właśnie styczeń, bo może luty przyniesie nam prawdziwą zimę, ale przysłowie odnosi się nie tylko do warunków klimatycznych, ale także do różnych naszych też inwestycji, do różnych naszych decyzji, które potem mogą nieść jakby różne następstwa, różne konsekwencje, także uważajmy na siebie, do usłyszenia.
1: Audycja została przygotowana przez Katolickie Radio Podlasie w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.

27 minut po godzinie 10. Słuchamy wspólnie Radia Warszawa na 106,2 FM. My spędzamy w spokojnym nastawieniu ten sobotni poranek, natomiast reprezentacja Polski siatkarzy przed chwilą dosłownie pewnie pokonała Słowenię 3-0 i dzięki temu zameldowała się w finale Ligi Narodów. Rywala swojego biało-czerwoni poznają jeszcze w sobotę, bowiem o złoto zagrają ze zwycięstwem drugiego półfinału, w którym zmierzą się Japonia i USA. 3-0. Piękne zwycięstwo. Wszystkie trzy sety należały do naszych rodaków. Serdecznie im gratulujemy i trzymamy kciuki za finał.

22 minuty do godziny 11. Dziś 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Na uroczystości z tym związane można dojechać w Warszawie tramwajami specjalnej linii W i dedykowanymi autobusami. Sobotnie obchody będą wiązały się z utrudnieniami w ruchu. W przypadku zamknięcia ulic komunikacja miejska przejedzie objazdami. Pasażerowie muszą pamiętać, że w sobotę o godzinie 17, czyli w godzinę W, motorniczowie tramwajów, kierowcy autobusów, a także motorniczy z pociągów metra zatrzymają się na około minutę w tej oto godzinie. W sobotę ulicami Śródmieścia przejdzie Marsz Powstania Warszawskiego. Jego uczestnicy zbiorą się o godzinie 15 na Rondzie Dmowskiego, a następnie przejdą ulicami, alejami jerozolimskimi, Nowym Światem, Krakowskim Przedmieściem, Miodową na Plac Krasińskich. Zakończenie zgromadzenia zgłoszono na godzinę 21. Poza tramwajami specjalnej linii W zostały uruchomione autobusy linii 912, 922, 970 i 980.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu

0: Dwie minuty do godziny 11.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Muzyczna podróż w czasie. Rock and roll, rock, blues, jazz, soul, funky, reggae i muzyka gospel. Muzyka klasyczna i rozrywkowa, audycje autorskie, ciekawi goście, okolicznościowe składanki. Dzisiejszego wieczoru na audycję o godzinie 17 Barwy Muzyki zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
3: Najważniejsze tematy, nie tylko lokalne.
4: O pogodzie, o korkach i wydarzeniach w stolicy i okolicy.
3: Poczuj z nami rytm miasta. Od poniedziałku do piątku od 16 do 18.
4: Michał Łopaciński,
3: Bartłomiej Graczak.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: W świecie pełnym zgiełku zatrzymaj się na chwilę. 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk Sopot spotkamy się, aby wspólnie przeżyć coś naprawdę ważnego. Modlitwa, muzyka i wspólnota. Festiwal Prosta Droga do Boga. Dobro za dobro, bo są wartości, które trzeba przekazywać dalej. Wejdź na stronę drogadoboga.com i dołącz do nas.

0: reklamie.
1: Minęła godzina 11. A na termometrach w Warszawie widzimy stopni 27, mocno się ociepliło. O godzinie 15 ma być maksymalna temperatura 31 stopni, od 16 prognozowane są burze i deszcz. W okolicy w Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Pruszkowie, Piasecznie, Grodzisku Mazowieckim, Otwocku, Wołominie, Mińsku Mazowieckim stopni 27, a w Ożarowie Mazowieckim i Pułtusku 26.

Witam Państwa, minuta po godzinie 11. Michał Tański z tej strony mikrofonu. Witam wszystkich przy radioodbiornikach i w samochodach, tych, którzy podróżują, tych, którzy są w domach. Niech to będzie dobre popołudnie dla nas, przy dobrej muzyce, z dobrymi chwilami z Radiem Warszawa, a w tej godzinie między innymi zapraszam na dobre słowo papieża Leona XIV, spojrzenie ojca i apel.

0: 19 minut po godzinie 11 to był Baim i Biała Armia, a przed nami dobre słowo papieża Leona XIV.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Zasady nauki społecznej Kościoła. Punkty 65 i 66. Zasada powszechnego przeznaczenia dóbr. Wśród rozlicznych wymiarów dobra wspólnego szczególnego znaczenia nabiera zasada powszechnego przeznaczenia dóbr. Zasada ta przypomina nam przede wszystkim, że dobra ziemi, gleba, woda, powietrze, zasoby naturalne zostały dane przez Boga całej rodzinie ludzkiej, aby podtrzymywały życie wszystkich, zarówno dzisiaj, jak i w przyszłych pokoleniach, oraz że każdej osobie przysługuje pierwotne prawo do korzystania z tych dóbr. Święty Jan Paweł II przypominał, że Bóg dał ziemię całemu rodzajowi ludzkiemu, aby utrzymywała wszystkich jego członków, nie wykluczając ani nie wyróżniając nikogo. W konsekwencji nie jest zgodne z planem Bożym, by rozporządzać tym darem tak, że z jego dobrodziejstw korzystaliby jedynie nieliczni. Dzisiaj jesteśmy wezwani uznać, że owo powszechne przeznaczenie obejmuje nie tylko dobra materialne, lecz także dobra niematerialne i kulturowe. Istnieje prawo do własności prywatnej, które ma swój sens i właściwą sobie funkcję, ale zawsze pozostaje podporządkowane powszechnemu przeznaczeniu dóbr. Według świętego Jana Pawła II podporządkowanie to stanowi złotą regułę życia społecznego i pierwszą zasadę całego porządku społeczno-etycznego. Tradycja Kościoła postrzegała własność jako środek służący strzeżeniu dóbr i zarządzania nimi tak, aby mogły one lepiej służyć dobru wspólnemu. Ponieważ tradycja chrześcijańska nigdy nie uznawała prawa do własności prywatnej za absolutne i nienaruszalne. Społeczna funkcja własności nie powinna być uważana za zwykłą opinię teologiczną, lecz za pewną doktrynę Kościoła, obecną już w Piśmie Świętym i u ojców. Dlatego papież Franciszek przypomniał, że solidarność przeżywana w całej swej głębi oznacza także zwrócić ubogiemu to, co mu się należy. Dzisiaj do dóbr przeznaczonych powszechnie dla wszystkich musimy zaliczyć także nowe formy własności, patenty, algorytmy, platformy cyfrowe, infrastrukturę technologiczną i dane. W kontekście, w którym bogactwo narodów coraz bardziej zależy od wiedzy i technologii, gdy dobra te pozostają skupione w rękach nielicznych, bez odpowiednich form dzielenia się nimi i dostępu do nich, powstaje nowa nierównowaga sprzeczna z powszechnym przeznaczeniem dóbr i pogłębiająca przepaść między włączonymi, a wykluczonymi, między tymi, którzy mogą uczestniczyć w rewolucji cyfrowej, a tymi, którzy pozostają na jej marginesie.

0: To był Derwin Hobbs i Michael McDonald w piosence Everyday. 27 minut po godzinie 11. Ja już teraz zapraszam Państwa serdecznie na krótki blok reklamowy, a po nim na audycję pod tytułem Spojrzenie Ojca. Na nią zaprasza Weronika Ostrowska, byśmy wspólnie jeszcze bliżej, jeszcze lepiej poznali postać błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Właśnie o nim będą rozmawiały prowadząca Weronika Ostrowska i Anna Rastawicka z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. Zapraszam.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: I to nawet można pod koniec życia załapać, że ja wszystko przeputałem, a nic z tego nie mam.
3: To Pan Jezus mówił do Żydów, prawda, że prawdziwym chlebem to jest dopiero ten, który ja Wam dam.
4: Otwórz księgę. Księga. Księga. W sobotę po 20 i w niedzielę po 9. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
1: Po reklamie.
6: Spojrzenie Ojca. Na spotkania pełne ojcowskiej czułości błogosławionego Stefana Wyszyńskiego zapraszają Weronika Ostrowska i Anna Rastawicka.
7: Powstanie warszawskie, bardzo ważny moment w historii naszego kraju, bardzo ważny moment także myślę, że dla wielu młodych osób, które zaczynają zgłębiać historię powstania warszawskiego, poznają bohaterów i jednym z uczestników, mniej oczywistym, był także wtedy ksiądz Stefan Wyszyński. Pani Anna Rastawicka z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego razem z nami. Szczęść Boże, witam serdecznie.
8: Szczęść Boże.
7: Ta historia powstańcza księdza prymasa, ale powiedzmy też ta wcześniejsza trochę, związana z II wojną światową, zaczyna się w Laskach. Jak to wyglądało?
8: Laski to już jest część wojennej tułaczki księdza prymasa, ponieważ na początku ksiądz Wyszyński, kiedy nakazał mu biskup Kozal opuścić Włocławek, bo był imiennie poszukiwany przez gestapo, pojechał do swojego ojca, do Wrociszewa. Ale potem ściągnął go ksiądz Władysław Korniłowicz, jego duchowy kierownik, do Kozłówki i do Żułowa. I tam też opiekował się taką grupą właśnie dzieci ociemniałych, którymi zajmowały się siostry franciszkanki, najpierw w majątku zamojskim w Kozłówce, a potem w Żułowie, kiedy tam coraz niebezpieczniejsza była sytuacja, zresztą była potrzeba większa w Laskach. Ksiądz Korniłowicz poprosił, żeby ksiądz Wyszyński przeniósł się do Lasek. I tam służył ludności okolicznej. Był po prostu kapelanem tego ośrodka. Służył dzieciom, siostrom. Byłam świadkiem spotkania z taką osobą, która mówi, że właśnie tak nie mogła znaleźć spokoju w czasie wojny, bo to bez przerwy napięcie, co będzie, co za chwilę będzie. I poszła do spowiedzi do księdza Wyszyńskiego. Ksiądz Wyszyński jej poradził, żeby sobie codziennie czytała psalmy. I mówi, to czytanie psalmów tak mnie przeniosło w inną rzeczywistość, tą pewność, że jest Bóg, że odtąd przestałam się dać.
7: I wcale nie potrzeba wojny, nie potrzeba wojennych czasów, żebyśmy żyli w niepokoju, chociaż jeżeli przełożymy tamtą rzeczywistość i nasze dzisiejsze niepokoje, to myślę, że te psalmy to jest odpowiedź także i dla nas, dzisiejszych ludzi.
8: Tak, w ogóle modlitwa. Modlitwa, kiedy człowiek spokojnie, nawet nic nie mówiąc, bo będzie przed Najświętszym Sakramentem albo poczyta Ewangelię, to przenosi się w inną rzeczywistość i okazuje się z tych wspomnień, że bardzo skutecznie.
7: Ksiądz Stefan Wyszyński w Laskach służył innym i to jest też ten kolejny element, który sprawia, że nasze życie nabiera sensu. Jak mamy ludzi wokół siebie, którym możemy służyć, którym możemy oddawać swoje życie, ale z drugiej strony te czasy niepokoju, zawieruchy wojennej, to tak jak pani powiedziała, czas niepokoju, a ksiądz prymas, wtedy jeszcze ksiądz, zwykły ksiądz, nie wiedział jeszcze, że będzie prymasem przecież, pomagał tym, którzy no właśnie żyli w tym niepokoju, w stresie, potrafił sam odnaleźć pokój i jeszcze się nim podzielić. To jak on to robił? Psalmy, modlitwa, ale pewnie też poszukiwanie w tym wszystkim sensu.
8: Myślę, że przede wszystkim zaufanie do Boga, które miał od dziecka. Taka pewność, że jest Bóg nad tym wszystkim. I taka postawa po prostu wolności, takiej gotowości. Cokolwiek jest, trzeba służyć. Trzeba robić to, co mogę. A wtedy właśnie ta postawa też pomaga, że człowiek nie myśli o trudnościach, tylko myśli o tym, co ma do zrobienia. Wspominał ksiądz prymas, że nigdy nie było nalotu w czasie wieczornych modlitw i różańca, które codziennie odmawiali. I to im dawało pokój, że jest Bóg. Jest Bóg, który nad wszystkim czuwa.
7: Święci często jest tak, że przecinają się ich drogi. I tak samo było w przypadku księdza Wyszyńskiego i błogosławionej matki Róży Czackiej. Poznali się w Laskach. Czy oni się lubili?
8: No tak trudno to powiedzieć, czy się lubili. Ksiądz prymas miał wielką cześć dla matki Elżbiety. Różne decyzje podejmowali wspólnie. Ksiądz prymas wspominał, że kiedy była propozycja, żeby w Laskach oprócz szpitala wojennego był też skład broni, ksiądz Wyszyński obawiał się tego, ale matka poszła na całość i ksiądz Wyszyński mówił, budowałem się odwagą tej kobiety, że ona po prostu potrafiła tak służyć i to właśnie na różne sposoby, nie tylko niewidomym, ale też żołnierzom, że pozwoliła na to, żeby tam był szpital powstańczy i pozwoliła na to, żeby się tam spotykali powstańcy i właśnie, żeby był skład broni. To była postawa takiej wspólnoty. Oni rzeczywiście wtedy jakby wspólnie radzili sobie z tą trudną rzeczywistością. Ale w Laskach też przecięły się drogi księdza Wyszyńskiego i przyszłego Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. Pierwsze spotkanie tak zwanej ósemki w Laskach 1 listopada, kiedy te pierwsze 8, które chciały tworzyć miasto dziewcząt, spotkały się z księdzem Wyszyńskim. Odtąd już na zawsze Bóg te drogi złączył. Właściwie nie tylko do jego śmierci, ale aż do dzisiejszego dnia. I też to wszystko dokonało się w czasie okupacji w 1942 roku.
7: Ksiądz prymas często mówił, że ten czas w Laskach i szczególnie czas powstania warszawskiego to był moment, który bardzo mocno ukształtował jego charakter, ukształtował go wewnętrznie i nauczył go trwania w trudnościach, które potem w jego życiu miały przejść. Czy wspominał te historie z powstania warszawskiego szczególnie? Jak to wyglądało w jego opowieściach?
8: I kiedy słuchałam wspomnień księdza prymasa o powstaniu, to zawsze mnie zdumiewało to, że ksiądz prymas, który był zwolennikiem rozwiązań pokojowych, po tym, kiedy został prymasem, robił wszystko, żeby nie zginął żaden człowiek z jego powodu. Jednocześnie był pełen uznania dla powstańców, dla tych młodych chłopców, dziewcząt, towarzyszył im. Tak opowiadał, że kiedy był kapelanem już w tym szpitalu powstańczym, ci młodzi chłopcy, 15-16-letni, którzy byli tacy dzielni na froncie, kiedy przychodziło fizyczne cierpienie, operacje. Bali się tego cierpienia. I wspominał, że nie jeden prosił, dobrze, zgadzam się na operację, ale żeby ksiądz Wyszyński był przy mnie i trzymał mnie za rękę.
9: To też trudne zadanie.
8: Tak, i wspominał, że trzymał za rękę, dopóki nie zadziałało znieczulenie, a potem biegł do innych i wracał, kiedy kończył się zabieg, żeby być przy tym chorym. Jeden tak bardzo taki boży chłopak martwił się, że ma jeszcze tyle siły w sobie, że nie zdąży na święto w niebo wzięcia Matki Bożej. A ksiądz Wyszyński wziął go za rękę, wynosi mówi, nie było siły już w tej ręce. Zapewniłem go, zdążysz. I zdążył. Także było to takie towarzyszenie żołnierzom, młodym żołnierzom, jak dzieciom. Ale też nie poprzestawał na tym, żeby zajmować się tylko chorymi w szpitaliku. Ale jak wspomina, chodził po okolicznych lasach, rozgrzeszał żołnierzy w okopach, czasami zbierał rannych, czy opatrywał na miejscu, często chodził razem z siostrami. Wspomina, że kiedyś spotkali ludzi tak poszarpanych, że w żaden sposób nie daliby rady sami, zwłaszcza, że ci żołnierze byli z bronią. To byli rosyjscy żołnierze już. I gdyby zdjęli z nich broń, to by zarzucono im, że rozbrajają żołnierzy. A ksiądz Wyszyński zawołał drugi oddział, żeby ratowali tych. Oni machnęli tylko ręką. U nas ludzi mnogo. U nas dużo ludzi. I poszli. Mówi ksiądz Wyszyński, zrobiliśmy co mogliśmy, ale nie udało się tych ludzi uratować. Wspominał, jak kiedyś znalazł dziewczynę ranną w nogę. Rana była tak głęboka, że nie doniósłby jej do szpitala bez założenia opaski uciskowej, bo umarła bez upływu krwi, więc zdjął z siebie coś, chyba pod koszulkę, czy jakąś koszulę, którą miał. Założył opaskę uciskową powyżej rany, wziął dziewczynę na plecy i przyniósł do szpitala wojennego. Po latach przyszła elegancka pani podziękować księdzu Wyszyńskiemu za ocalenie. I to ja jestem tą dziewczyną, którą ksiądz wtedy w laskach przyniósł na plecach do szpitala.
9: Mówi pani o tym wielkim zaufaniu do Pana Boga, które cechowało księdza Wyszyńskiego, ale słyszałam też, że ten czas Powstania Warszawskiego szczególnie był to okres, kiedy ksiądz prymas Panu Bogu bardzo trudne pytania zadawał, bo widział wiele cierpienia. Zastanawiał się nad tym, dlaczego ci młodzi ludzie muszą umierać, dlaczego nasz kraj tak cierpi.
8: Odpowiedzią dla niego było to, tak jak wspominał, że on widział nie tyle walkę tych młodych ludzi, ile ich bezgraniczną miłość do ojczyzny. I to było dla niego takim wytłumaczeniem tego, że giną, tego, że walczą, tego, że nie można ich ocalić, że ta ofiara jakoś jest potrzebna. A w tym wszystkim wiedział, że idą do Boga. I to dla niego było największym pokojem, że nawet kiedy człowiek ginie, to się nie unicestwia, tylko żyje dalej.
9: Czy możemy uczyć się od księdza Wyszyńskiego tego, żeby o trudnych tematach w naszym życiu z Panem Bogiem rozmawiać? Bo czasami jest tak, że boimy się stawiać Bogu trudne pytania. A ksiądz Wyszyński od początku swojego życia, i szczególnie w tym czasie wojennym, nie bał się tego robić. Zwracał się z tymi trudnymi pytaniami do Pana Boga. Warto to robić?
8: W nas ludziach często jest taka postawa, że albo się boimy w ogóle Panu Bogu zawracać głowy naszymi sprawami, albo z kolei Pana Boga obwiniane za zło, które się dzieje. Nieraz pada pytanie, a gdzie był Bóg, kiedy ginęli ludzie w Oświęcimiu? I bardzo mądrą odpowiedzią jest powiedzenie, że Bóg był w nich, Bóg cierpiał w nich. I ta wiara, że Bóg nie jest jakimś prokuratorem, który stoi nad światem i karze nas za jakieś zło. Bóg nie jest autorem zła. Bóg się zmierza ze złem w solidarności z nami, ludźmi. Nie tylko na krzyżu, ale także dzisiaj. Bóg cierpi w tych ludziach. I dla księdza prymasa taką lekcją było to, że pewnego razu wyszedł na brzeg lasu i kłęby dymu, które wiatr przyniósł z płonącej Warszawy z resztkami papierów, spadały właśnie na ten las. I ksiądz prymas podniósł taki skrawek ocalały z tego pożaru. I na tym skrawku było napisane: będziesz miłował. Wziął tę karteczkę, przyniósł do sióstr, położył na ołtarzu. Powiedział: to jest dla mnie testament walczącej Warszawy.
10: To była chyba też dla niego duża lekcja przebaczania, bo pani powiedziała o tym, że widział też żołnierzy wrogich Polakom, ale patrzył na nich z szacunkiem i mimo wszystko dbał o to, żeby ocalić godność człowieka.
8: Tak, ta umiejętność widzenia człowieka jako człowieka. Czy to jest powstaniec, czy to jest żołnierz Armii Czerwonej, czy to jest żołnierz niemiecki, bo i tacy trafiali do szpitala wojennego, bo w szpitalu jest taka zasada, że przyjmują wszystkich żołnierzy. Wspominał, jak kiedyś lekarze niemieccy przynieśli mu zdjęcie powalonego posągu Chrystusa z kościoła Świętego Krzyża. Na posągu był napis Cur sum corda. I oni, pokazując księdzu prymasowi to zdjęcie, powiedzieli: jeszcze Polska nie zginęła.
10: I on żył potem tymi słowami.
8: Żył tymi słowami. Kiedy przyszedł dzień jego ingresu do Warszawy, mówił wtedy: po Warszawie trzeba chodzić z wielkim szacunkiem, bo jest omyta krwią największych Polaków, największych patriotów, młodych ludzi kochających ojczyznę. I on w tym wszystkim właśnie widział tę obecność Boga i miłość do ojczyzny.
10: Pani Aniu, a dzisiaj czasami pada takie pytanie, a po co było to powstanie? Może nie było potrzeby, żeby przelewać krew tych młodych ludzi, którzy zginęli za wolną Polskę? Może to wszystko było niepotrzebne? Co by ksiądz prymas na to nam powiedział?
8: Ksiądz prymas miał bardzo jasne przekonanie na ten temat. To sam mówił o powstaniu styczniowym, o powstaniu listopadowym. Pamiętam takie słowa księdza prymasa: czemu się dziwić ptakowi, który był wolny, a jest zamknięty w klatce, że się obija o te kraty, że traci pióra, że traci krew? Czemu się dziwić? I tu ksiądz prymas, który właśnie był z jednej strony zwolennikiem rozwiązań pokojowych, jednocześnie miał wielkie uznanie dla wszystkich powstań. Uważał, że nawet jeżeli powstania nie miały znaczenia militarnego, miały ogromne znaczenie moralne. Świadczyły o tym, że Polska żyje. Że Polska żyje w sercach ludzi. Że Polacy się nie poddali. I nawet jeśli te powstania były przegrane militarnie, były wygrane moralnie. I gdyby nie te powstania, gdyby nie to pragnienie wolności, a ksiądz prymas też mówi, wolność nie spadła nam z nieba. Ona była wykuwana przez wieki, kiedy walczyliśmy i kiedy wołaliśmy w niebo: Boże, coś Polskę, zmiłuj się nad nami.
10: A czy dzisiaj Polska jest w sercach Polaków tak mocno, jak była w czasach Powstania Warszawskiego?
8: Mnie się wydaje, że gdyby, nie daj Boże, przyszło jakieś nieszczęście na ojczyznę, ta iskra się odezwie. Bo młodzi ludzie mają w sobie wielką wrażliwość i dobroć. I kiedy jest jakieś wyzwanie, nie znamy siebie, dopóki nie stanęliśmy w takiej sytuacji. Pamiętam, że kiedy był ten czas komunizmu, to też nam się wydawało, że już ten ogień wystygł w sercach ludzi. Ale kiedy przyszedł czas Solidarności, Kiedy te miliony robotników stanęły do walki o wolność, o zrzucenie tego jarzma, zobaczyliśmy, że ten ogień w sercach ludzi nie zgasł. I ja mocno wierzę w to, że ten ogień nie zgasł w sercach młodych ludzi.
10: A co zrobić z ogniem nieprzebaczenia, które też dzisiaj w sercach Polaków czasami pojawia się wobec ogromnej

0: po wrogom, a może nie tyle wrogom, co nam, żebyśmy byli wewnętrznie wolni. I nasza reakcja pierwsza na ludzi dotkniętych wojną była znakiem, że w nas jest ta miłość Boża. Nie pytaliśmy wtedy, czy są spadkobiercami zbrodni wojennej z tego samego kraju. Patrzyliśmy, że to są ludzie. I wydaje mi się, że to patrzenie na człowieka ponad podziałami jest chyba jakimś wyjściem. No i to, co ksiądz prymas, co już wspominałam, powiedział mi o panu Gomułce: Bóg go kocha. To, co ja mam do powiedzenia. Czy ludzie byli zaślepieni jakąś ideologią, jakimś szatańskim opętaniem? I nie nam sądzić, ale pamiętać. Ksiądz prymas był za tym, żeby przebaczyć, ale pamiętać. Pamiętać w tym sensie, żeby się to nie powtórzyło i żeby, broń Boże, nie pójść w te ślady.
1: I niech to wspominanie będzie też okazją do tego, żebyśmy sobie przypomnieli, skąd jesteśmy, i żebyśmy pamiętali o modlitwie za wszystkich powstańców, za tych wszystkich także cywilów, którzy podczas Powstania Warszawskiego i podczas całej II wojny światowej zginęli. Bardzo dziękuję pani za dzisiejsze spotkanie. Anna Rastawicka z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję. Szczęść Boże.

0: Agnieszka Gorączkowska, gdzie byłabym? No i zbliża się godzina 12. Ja bardzo serdecznie chcę wszystkim Państwu podziękować za wspólnie spędzony poranek na antenie Radia Warszawa. Michał Tański, bardzo serdecznie Wam dziękuję, a w studiu jest już Michał Wichrowski.
1: Tak, dwóch Michałów się spotkało, Michał Wichrowski dziś wraz z Państwem do godziny 17 w ten wyjątkowy sierpniowy już dzień, sierpniowy południe, już za chwilę na naszej antenie fragment Pisma Świętego czyta Łaziętek, rozważania opracowała Aleksandra Morfel, a czyta Robert Pierzchała, czyli Słowo na wieki, Słowo na dziś.

0: Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Kapłani i prorocy zwrócili się do przywódców i do całego ludu tymi słowami. Jeremiasz zasługuje na wyrok śmierci, gdyż prorokował przeciw temu miastu, jak to słyszeliście na własne uszy. Jeremiasz zaś rzekł do wszystkich przywódców i do całego ludu. Pan posłał mnie, bym głosił przeciw temu domowi i przeciw temu miastu wszystkie słowa, które słyszeliście. Tak więc zmieńcie swoje postępowanie i swoje uczynki. Słuchajcie głosu Pana, naszego Boga. Wtedy ogarnie Pana żal nad nieszczęściem, jakie postanowił przeciw wam. Ja zaś jestem w waszych rękach. Uczyńcie ze mną, co wam się wyda dobre i sprawiedliwe. Wiedzcie jednak dobrze, że jeżeli mnie zabijecie, krew niewinnego spadnie na was, na to miasto i na jego mieszkańców. Naprawdę bowiem posłał mnie Pan do was, by głosić do waszych uszu wszystkie te słowa. Wtedy powiedzieli przywódcy i cały lud do kapłanów i proroków. Człowiek ten nie zasługuje na wyrok śmierci, gdyż przemawiał do nas w imię Pana naszego Boga. Achikam przeto, syn Szafana, ochraniał Jeremiasza, by nie został wydany w ręce ludu na śmierć.
1: Jakże mocne są te słowa wypowiedziane przez kapłanów i proroków. Człowiek ten zasługuje na śmierć. A przecież Jeremiasz mówił jedynie to, co Bóg mu polecił. Nie zmienił ani joty. Lud chciał go zabić, ponieważ prorokował nie po ich myśli. Odebrali słowa Boga jako słowa ludzkie wypowiedziane przeciw nim. Dopiero gdy Jeremiasz dwukrotnie zaznaczył, że to Pan go posłał oraz gdy z pokorą i spokojem oznajmił, że jest w ich rękach, wtedy się opamiętali. Jeremiasz w niebezpieczeństwie śmierci pozostaje wierny Panu Bogu, oddany swojej misji. Realizuje powołanie. Jeszcze raz przypomina ludowi, z czym Bóg przychodzi do nich. Zmieńcie swoje postępowanie i swoje uczynki. Słuchajcie głosu Pana, Boga waszego. Wtedy ogarnie Pana żal nad nieszczęściem, jakie postanowił przeciw wam. Jakże często jesteśmy zaślepieni, pochłonięci sprawami świata, swoją wizją życia z Bogiem. Zdarza się, że zapominamy o tym, co najistotniejsze. Nie słyszymy tego, co jest sednem słów kierowanych do nas przez Boga. A Bóg ma zawsze dobre intencje względem nas. Ja bowiem znam zamiary, jakie mam wobec was, wyrocznia Pana. Zamiary pełne pokoju, a nie zguby, by zapewnić wam przyszłość, jakiej oczekujecie.

0: Radio Warszawa na 106,2 FM na zegarach, punktualnie południe, czas na modlitwę. Anioł Pański.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi
3: i poczęła z Ducha Świętego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Oto ja, służebnica Pańska.
4: Niech mi się stanie według słowa Twego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: A Słowo ciałem się stało
4: i zamieszkało między nami.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
4: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
1: Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż, zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
4: Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
4: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Módlmy się o łaskę życia wiecznego dla zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
4: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
1: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
4: Amen.
1: Módlmy się za pracowników, słuchaczy i darczyńców naszego radia przez wstawiennictwo naszego patrona, błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego.
5: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i Jego Dziewiczej Matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego Królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Pan z wami.
4: I z duchem Twoim.
1: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
4: Amen.
1: Trwajcie w pokoju Chrystusa.
4: Bogu niech będą dzięki.
0: Czas na Ewangelię dnia, którą dziś komentuje ksiądz Wojciech Wielądek.

0: Ewangelii świętego Mateusza. W owym czasie doszła do uszu tetrarchy Heroda wieść o Jezusie. I rzekł do swych dworzan: to Jan Chrzciciel. On powstał z martwych i dlatego moce cudotwórcze w nim działają. Herod bowiem kazał pochwycić Jana i związanego wtrącić do więzienia z powodu Herodiady, żony brata jego Filipa. Jan bowiem upominał go: nie wolno ci jej trzymać. Chętnie też byłby go zgładził, bał się jednak ludu, ponieważ miano go za proroka. Otóż kiedy obchodzono urodziny Heroda, tańczyła wobec gości córka Herodiady i spodobała się Herodowi. Zatem pod przysięgą obiecał jej dać wszystko, o cokolwiek poprosi. A ona przedtem już podmówiona przez swą matkę powiedziała: daj mi tu na misie głowę Jana Chrzciciela. Zasmucił się król, lecz przez wzgląd na przysięgę i na współbiesiadników kazał jej dać. Posławszy więc kata, kazał ściąć Jana w więzieniu. Przyniesiono głowę jego na misie i dano dziewczynie, a ona zaniosła ją swojej matce. Uczniowie zaś Jana przyszli, zabrali jego ciało i pogrzebali je. Potem poszli i donieśli o tym Jezusowi.
1: We wspomnienie liturgiczne świętego Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa oddanego nauczaniu o chrześcijańskiej ascetyce i postępowaniu w walce z grzechami, przychodzi nam w tym roku rozważać opowiadanie o lęku Heroda i o straceniu Jana Chrzciciela. Niektórzy by powiedzieli, że to przypadek, że tak się po prostu złożyło. Ale przyjrzyjmy się postawie Heroda. Więzi proroka, bo ten ośmielił się napiętnować jego niegodziwe postępowanie, jakim był grzeszny związek z żoną jego brata, Filipa. Jednak wciąż słuchał, co Jan miał do powiedzenia. Ale czy słuchając głosu proroka postanowił zmienić swoje czyny? Jak wiemy, nie zmienił ich. Myślę, że w jakiś sposób możemy szukać analogii w naszym życiu. Słuchamy przecież wielu nauk, wielu konferencji, pewnie wiele też mówią kapłani podczas sakramentu pokuty. A jednak często potem nie zmienia się nasze postępowanie. Mądrze ksiądz kazania mówi, ale jednak zrobię po swojemu. Cała sprawa Heroda ma jeszcze dalszy ciąg, którego nie znajdziemy w Ewangelii. Otóż, aby mógł żyć z Herodiadą, musiał oddalić swoją prawowitą żonę, córkę króla Nabatejczyków, Aretesa. Ten najechał Heroda Antypasa i pokonał go. Później cesarz Kaligula zesłał Heroda na wygnanie do Galii, czyli do dzisiejszej Francji, gdzie ostatecznie zmarł. A więc cała potęga władzy Heroda upadła. Upór w grzechu prędzej czy później doprowadza do upadku człowieka, nawet w tym życiu. Najważniejsza jest umiejętność przyjęcia tego, co do nas mówi Bóg, także przez drugiego człowieka.

Kilka słów o prognozie pogody. Dziś zachmurzenie umiarkowane i może wystąpić również duże miejscami przelotne pady deszczu oraz burze z gradem. Ciśnienie natomiast 1013 hektopaskali. Maksymalna temperatura dziś ponad 30 stopni, jak na razie 29 w Warszawie, Otwocku i Piasecznie, również w Mińsku Mazowieckim, w Łomii, natomiast 30, Legionowie również 30. Wiatr słaby umiarkowany z kierunków zmieniających się. Sobota, pierwszy dzień sierpnia 2026 roku, 213 dzień roku, a do końca roku pozostało 152 dni, zaś do końca astronomicznego lata pozostało 52 dni. Imieniny świętują Alfons, Justyna i Nadia. Słońce wstało o 4.57, a zajdzie o 20.27. Michał Wichrowski, witam raz jeszcze w ten sierpniowy dzień.

0: Na zegarach 12.30, czas zatem na wiadomości z życia Kościoła. Michał Wichrowski, zapraszam. Warszawa modliła się za swoich bohaterów. Wczoraj w przeddniu rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego na Stołecznym Placu Krasińskich sprawowana była msza święta. Kiedy słucha się wypowiedzi naszych bohaterskich powstańców, to często obok takich słów jak wolność i niepodległość słyszy się słowo godność, mówił w homilii biskup polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz.
1: Powstańcy warszawscy podejmowali bowiem walkę nie tylko o wolność i niepodległość naszej ojczyzny, ale także w obronie deptanej i pogardzanej godności człowieka. Są takie słowa: godność, człowieczeństwo.
0: W czasie powstania większość mieszkańców tego miasta starała się godnie żyć i walczyć, mówił hierarcha.
1: Sanitariuszki i pielęgniarki Powstania Warszawskiego naśladowały bohaterską położną z obozów Auschwitz, Stanisławę Leszczyńską. Dlatego przyjmowały życie i troszczyły się o zdrowie i życie powstańców Warszawy, zarówno żołnierzy Armii Krajowej, jak i cywilów. Podobnie zachowywała się cała służba medyczna.
0: Biskup polowy przywołał w tym kontekście nauczanie papieża Leona XIV. Za Ojcem Świętym powtarzał, że świat bardziej ludzki należy budować na fundamencie, jakim jest relacja z Bogiem.
1: Zapomnienie o Bogu prowadzi do uwierzenia, że człowiek jest übermenschem, prawie Bogiem, któremu wszystko wolno. Tak myśleli Niemcy okupujący Polskę i Warszawę, a powstańcy warszawscy nie mieli złudzeń, kto jest prawdziwym Bogiem.
0: Po liturgii odbył się apel pamięci.
2: To są wiadomości z życia Kościoła.
0: Obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego mają bardzo szeroki wymiar. Swój program przygotował m.in. Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, znajdujące się w Świątyni Opatrzności Bożej. O godzinie 12 przedstawiciele muzeum wraz z biskupem pomocniczym warszawskim Piotrem Jareckim złożyli kwiaty przed pomnikiem Prymasa Wyszyńskiego przy Krakowskim Przedmieściu. W ten sposób przypominamy o mniej znanej karcie z życia prymasa, gdy pełnił on rolę powstańczego kapelana, mówił w poranku z Radiem Warszawa Edgar Sukiennik.
3: Gdy powstanie wybuchło, to podporządkował się rozkazom dowództwa i służył w tym powstaniu jako kapelan. Pamiętajmy, że był żołnierzem w stopniu porucznika, był kapelanem, więc był pełnoprawnym członkiem AK i wykonywał swoją posługę nie tylko w służbie Kościołowi, ale też i Polsce.
0: O 18:00 muzeum zaprasza na wyjątkowy spacer po Starym Mieście, zapowiadała Ewa Celińska-Pyśk.
4: To będzie spacer po Starym Mieście, ale spacer właśnie powstańczy. Po Starym Mieście, na którym toczyły się dramatyczne walki i na którym posługiwało wielu kapelanów Powstania Warszawskiego. I też przez pryzmat właśnie posługi kapłańskiej będziemy trochę opowiadać o powstaniu.
0: Dzisiejsza rocznica jest także okazją do przypomnienia o kolejnej edycji akcji Będziesz Miłował, poświęconej historii kapelana powstania.
4: Wiemy dzisiaj, że było około 150 kapelanów Powstania Warszawskiego. Niektórzy znani, bardzo znani, inni znani tylko z pseudonimów. No i postanowiliśmy przywrócić trochę pamięć o tych księżach, zakonnikach, siostrach zakonnych, którzy posługiwali. I stąd się wziął projekt Będziesz Miłował.
0: A szczegóły akcji dostępne są na stronie internetowej muzeum. Znamy papieską intencję na sierpień. W ramach ogólnoświatowej sieci modlitwy Leon XIV apeluje tym razem o modlitwę w intencji dzieła ewangelizacji w miastach. Wiemy, że miasta są powołane, by być miejscami wolności i możliwości, ale mogą też stać się przestrzeniami anonimowości i izolacji, mówi Leon XIV w wideo opublikowanym w internecie. Dlatego prosimy Cię dziś o odnowienie, spojrzenie z dol na odkrycie w życiu miejskim żyzny grunt dla ogłoszenia Twojej Ewangelii. Daj nam twórczą i głęboką wiarę, która nie powstaje w słowach, ale staje się ciałem poprzez proste i pełne miłości gesty. Uczyń nas kościołem, który wychodzi zdolnym dotrzeć do peryferii, by pocieszyć samotnych i siać braterstwo i więź zamiast ulegać obojętności. Obecnie to właśnie wielkie miasta są największymi terenami misyjnymi. Żyje tam niemal 45% ludności świata.

Od samego rana w Warszawie, nie tylko w Warszawie, uroczystości upamiętniające powstania warszawskiego już teraz o 14:00, natomiast rozpoczną się uroczystości przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej. Od godziny 15:00 ulicami Śródmieścia przejdzie Marsz Powstania Warszawskiego. Rozpocznie się on na Rondzie Dmowskiego, a zakończy na Placu Krasińskich. Natomiast godzinę W o godzinie 17:00 Warszawa zatrzyma się na minutę. Motorniczowie tramwajów, maszyniści metra i kierowcy autobusu zatrzymają pojazdy, kierowcy uruchamiają klaksony, a przy pomniku Gloria Victis na warszawskich Powązkach rozpoczną się główne uroczystości upamiętniające rocznicę. Natomiast o 18:30 zostaną złożone kwiaty w kurhanie na cmentarzu Powstańców Warszawskich, a o 20:30 na placu Piłsudskiego koncert Nie zakazane piosenki. O 21:00 natomiast rozpoczną się uroczystości na Kopcu Powstania Warszawskiego. Również o godzinie 17:00 w godzinę W na naszej antenie specjalna chwila zatrzymania i syreny upamiętniające wybuch Powstania Warszawskiego.

Bardzo wakacyjnie, bardzo bujająco. Ziggy Marley, The Melody Makers, Tomorrow People, a do 13 na naszej antenie Ed Sheeran, a także Miłość jak ogień przebój Edyty Bartosiewicz.

0: rok 1956 i 2026.
1: 70 lat.
0: 9 sobót nowenny w rocznicę jasnogórskich ślubów narodu polskiego.
1: Przygotujmy się wspólnie, by ponownie móc powiedzieć 26 sierpnia Królowo Polski, przyrzekamy.
0: Na nowennę do Maryi Królowej Polski zapraszamy w 9 kolejnych sobót o godzinie 18.30.
1: W Radiu Warszawa na 106,2 FM.
2: Trudno mi tą osobę uszanować, ale będę się uczył. Ja chcę podejść do niego z szacunkiem i z godnością, ale mi jest bardzo trudno. Wolę tak, żeby mówił katolik.
3: Chcesz zmieniać świat? Zacznij od siebie. A pomoże nam w tym błogosławiony ksiądz kardynał Stefan Wyszyński. Czas to miłość. ABC społecznej krucjaty miłości. Od poniedziałku do piątku po 9.15 i 20.20. Zapraszają Weronika Ostrowska i ksiądz Michał Dziedzic.
4: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o tym, że święty Jan Paweł II powinien zostać patronem polsko-ukraińskiego pojednania, a także na czym polega istota odpustu, w tym również tak zwanego odpustu porcjunkuli. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
6: Lepsze Mazowsze?
7: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
6: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
7: czekają na twój głos.
6: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
7: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
6: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
7: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
8: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
4: Po reklamie.
9: Na Mazowszu i w Warszawie zachmurzenie umiarkowane i duże miejscami przelotne opady deszczu oraz burze nawet z gradem. Temperatura wzrosła, bo już 32 stopnie w Warszawie, 33 w Wołominie, Radzyminie i Tłuszczu. Po drugiej stronie Wisły również 32 w Piaseczno, Tarczyn i Błonie 31. Ciśnienie nadal rośnie 1014 hektopaskali i rosnąć będzie. Wiatr słaby umiarkowany z kierunków zmieniających się. Michał Wichrowski przy mikrofonie, kłania się nisko. 1 sierpnia 2026 roku. Dziś 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Natomiast w tej godzinie na naszej antenie zapraszamy na audycję o Bieszczadach. Inaczej muzycznie tę godzinę rozpocznie Sorry Boys i Robert Gabliński.

0: przez te kilka chwil przenieśliśmy się do słonecznych włos, to Contungo i Namorati, ale już teraz przenosimy się do pięknych również Bieszczad. Razem z doktorem Łukaszem Bajdą odwiedzamy miejsca pomijane przez tradycyjne szlaki turystyczne. Poznajemy niezwykłe postacie związane z tym regionem oraz ich często zapomniane historie. Nie zabraknie również ciekawostek, wątków kulturowych i historycznych. Już teraz na antenie Radia Warszawa o Bieszczadach inaczej.
1: O Bieszczadach inaczej. Zapomniane historie, niezwykłe postacie, mniej znane szlaki. Zaprasza Łukasz Bajda, historyk i przewodnik beskidzki.
2: Bieszczady to, jak niektórzy mówią, dzika przyroda. Ja dosyć często staram się trochę ludzi z błędu wyprowadzić, że nie jest to taka dzika, pierwotna przyroda, ale teren, gdzie do II wojny światowej mieszkało dużo więcej ludzi i dopiero w wyniku trudnych wyroków historii Bieszczady opustoszały, a jak opustoszały, to ten teren zdziczał, więc ja jestem zwolennikiem stwierdzenia, że Bieszczady nie dzikie, a zdziczałe są. No ale to oczywiście to jest tylko terminologia. Jedno jest pewne, że na pewno jest to piękny region, gdzie bytują rzadkie zwierzęta. Jest to ostoja dużych drapieżników, że Bieszczady mają wspaniałe lasy, piękne zbiorowiska tych roślin wysokogórskich, alpejskie, subalpejskie. To wszystko, co chronione jest właśnie w granicach Bieszczadzkiego Parku Narodowego. I dzisiaj chciałbym trochę opowiedzieć Państwu o Bieszczadzkim Parku Narodowym. O największym parku narodowym w polskich górach, o jednym z większych pod względem powierzchni parków narodowych w naszym kraju, o parku narodowym, który odznacza się tym, że ponad 70% jego powierzchni objęty jest ochroną ścisłą, więc to przy dużej powierzchni parku też jest takim bardzo ważnym wynikiem. Nie każdy park ma tak duży odsetek swojej powierzchni objęty ochroną ścisłą. Ale też Bieszczadzki Park Narodowy, no to jest też to miejsce, gdzie ogniskuje się największy ruch turystyki pieszej, bo Bieszczadzki Park Narodowy obejmuje całość bieszczadzkich połonin w tej polskiej części Bieszczadów, czyli Bieszczadzki Park Narodowy to też te tereny, gdzie mamy najbardziej widokowe, najchętniej wybierane na wędrówki szczyty. I Bieszczadzki Park Narodowy istnieje już ponad 50 lat. Został utworzony w 1973 roku, ale historia powstania, czy też idea powstania Bieszczadzkiego Parku Narodowego to są lata 50. ubiegłego wieku, czyli od pomysłu do realizacji upłynęło prawie 20 lat. Czyli tutaj w 1955 roku Komisja Turystyki Górskiej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego na wniosek Władysława Krygowskiego, taki zasłużony krajoznawca, też człowiek, który w latach 50. razem z Edwardem Moskałą wytyczał bieszczadzki odcinek głównego szlaku beskidzkiego w tych powojennych warunkach. Autor jednego z pierwszych przewodników turystycznych po Bieszczadach, a tutaj jednocześnie też człowiek, który rzucił postulat ochrony tej bieszczadzkiej przyrody, tej zdziczałej bieszczadzkiej przyrody. I tutaj na wniosek Władysława Krygowskiego Komisja Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTK uchwaliła, że ważnym byłoby utworzenie Parku Narodowego. Oczywiście to nie PTTK jest od tworzenia parków narodowych, ale tu chodzi o ten wkład w ideę ochrony przyrody w Bieszczadach akurat ze strony turystycznej. I oczywiście tutaj środowiska naukowców, ludzi badających przyrodę dostrzegały od lat potrzebę ochrony przyrody w tym skrawku Karpat Wschodnich, jaki pozostał w granicach państwa polskiego po II wojnie światowej, i starania tych wszystkich ludzi, którym leżało na sercu dobro bieszczadzkiej przyrody, zostały uwieńczone w 1973 roku, kiedy utworzono Bieszczadzki Park Narodowy. Bieszczadzki Park Narodowy, który nie miał tak dużej powierzchni jak obecnie, był ponad 5 razy mniejszy, obejmował zaledwie 5,5 tysiąca hektarów i w takich dwóch częściach wówczas park był. Obejmował jedynie górne partie Połoniny Calińskiej oraz masyw Tarnicy i Halicza. To było znacznie mniej niż postulowali obrońcy przyrody i 16 lat trzeba było czekać na powiększenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego, który w 1989 roku osiągnął powierzchnię prawie 16 tysięcy hektarów i następne powiększenie było już znacznie szybciej, bo po 2 latach osiągnął prawie te współczesne rozmiary. Wtedy w 1991 roku mniej więcej w podobnym kształcie jak obecnie Bieszczadzki Park Narodowy obejmował już 27 tysięcy hektarów i jeszcze w następnych latach, jeszcze właśnie w dekadzie lat 90. w Bieszczadzki Park Narodowy zostały włączone opustoszałe doliny wsi Beniowa, Bukowiec nad Sanem, wsi Caryńskie, ale też nieco później pustoszałe doliny wsi położonych w Dolinie Górnego Sanu przy granicy z Ukrainą, Dźwieniacz Górny, Tarnawa Niżna i Tarnawa Wyżna, Sokoliki Górskie, te tereny z torfowiskami, tam gdzie jak udajemy się w głąb Bieszczadzkiego Worka, to tam jest taka enklawa Bieszczadzkiego Parku Narodowego tuż przy granicy z Ukrainą. Nieco wcześniej Bieszczadzki Park Narodowy razem z Parkiem Narodowym po stronie słowackiej wszedł w skład, utworzył Międzynarodowy Rezerwat Biosfery Karpaty Wschodnie, a od 1998 roku również dołączyli Ukraińcy ze swoimi formami ochrony przyrody i teraz mamy ten Międzynarodowy Rezerwat Biosfery, czyli formę ochrony przyrody polsko-słowacko-ukraińską, czyli mamy to główne, najcenniejsze jądro tego rezerwatu w postaci Bieszczadzkiego Parku Narodowego, ale otulina Bieszczadzkiego Parku po polskiej stronie i te formy ochrony przyrody na terenie Ukrainy i Słowacji także wchodzą w ten Międzynarodowy Rezerwat Biosfery. Tak jak już wspomniałem, Bieszczadzki Park Narodowy jest dużym parkiem narodowym i obejmuje ochrona ścisła 70% jego powierzchni. A co z pozostałymi 30%? Tam oczywiście jest możliwa ochrona czynna. Tam właśnie możemy zobaczyć to, co jadąc wielką obwodnicą bieszczadzką czasem widać, ten ograniczony wypas zwierząt, też wykaszanie łąk, nawet traktorami. To czasem ktoś się zdziwi, co to park narodowy, a traktor jedzie i kosi łąkę. A to jest właśnie zabieg ochrony czynnej, bo oprócz tego, że w Bieszczadzkim Parku Narodowym mamy te cenne zbiorowiska roślinności alpejskiej, subalpejskiej, że mamy różnego rodzaju endemity wschodniokarpackie, mnóstwo roślin występujących tylko właśnie w tej części świata, ale jest też cenne to, co człowiek przekształcił w wyniku prowadzonej przez kilka wieków na tym terenie gospodarki pasterskiej. I tutaj te doliny po dawnych wsiach z specyficznymi zbiorowiskami roślinnymi, przyrodniczymi są na tyle cenne, żeby je zachować, właśnie trzeba prowadzić wypasanie, wykaszanie łąk i właśnie to, co pozostało po niegdyś ludnych wsiach na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego, no i oczywiście nie tylko na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego, ale w ogóle na tych obszarach, które w wyniku trudnej dwudziestowiecznej historii zostały wyludnione, gdzie teraz nie ma zabudowy, a kiedyś stały setki czy wręcz tysiące domów, nazywane jest krainą dolin. I te zbiorowiska roślinne krainy dolin, które są po części skutkiem działalności pasterskiej, działalności człowieka, trzeba jakoś zachować i tu mamy pole do popisu dla ochrony czynnej. Oczywiście też w tej strefie ochrony częściowej, ochrony czynnej też jest prowadzona częściowo gospodarka leśna. Także tutaj warto zawsze o tym mówić, że jeżeli chodzi o formę ochrony przyrody, to nie jest tak, że park narodowy to zawsze i w całym jest teren, gdzie człowiek nie ingeruje. Czasem też ingeruje i to właśnie z myślą o dobru przyrody. Ale Park Narodowy to nie tylko obszar, gdzie no, prowadzi się ochronę i czasem, jak to niektórzy złośliwie mówią, ma się listę zakazu w zamian za zakup biletu na szlaki turystyczne. Ja się nie zgadzam z tą opinią, ale ją chciałbym przytoczyć no, trochę w takiej opozycji do tego, o czym chciałbym wspomnieć, że Bieszczadzki Park Narodowy, tak jak każdy park narodowy, to oczywiście też jest instytucja, która prowadzi badania naukowe, prowadzi działalność dydaktyczną, prowadzi działalność taką popularyzatorską, są te ośrodki edukacji przyrodniczej w Suchych Rzekach, w Wołosatem, ale jest też ośrodek właśnie edukacji w Ustrzykach Dolnych, przy którym jest Muzeum Przyrodnicze. Bardzo ciekawe Muzeum Przyrodnicze, co prawda nie jest na terenie Parku Narodowego, ale w Ustrzykach Dolnych, kiedy będziecie w Ustrzykach Dolnych odwiedzali nasze Bieszczadzkie Centrum Dziedzictwa Kulturowego FANTO, to czy przed odwiedzeniem nas i naszej multimedialnej wystawy, czy po odwiedzeniu, czy przed, niezależnie, udajcie się również do Muzeum Przyrodniczego Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Tam będziecie mieli dużą dawkę wiedzy na temat bieszczadzkiej przyrody, zarówno jeżeli chodzi o roślinność, o zwierzęta, ale też o geologię, ale również mamy element historii i kultury Bieszczadów na niedawno właśnie zmodernizowanej ekspozycji Muzeum Przyrodniczego w Ustrzykach Dolnych. Tutaj myśląc o tej działalności edukacyjnej, popularyzatorskiej, zawsze kiedy przechodzę koło Muzeum Przyrodniczego, to przypomina mi się ten fakt, że Bieszczadzki Park Narodowy już od wielu lat prowadzi programy edukacyjne dla szkół bieszczadzkich Zachowajmy Piękno i Walory Przyrodnicze Bieszczadów, gdzie młodzież z tych bieszczadzkich szkół poznaje walory przyrodnicze regionu, uczy się o ochronie przyrody i ja, będąc sam w szkole podstawowej czy gimnazjum, też uczestniczyłem w tym programie i konkursie, który na zakończenie takiego corocznego programu był dla młodzieży z tych szkół bieszczadzkich organizowany i też no, budzi to mój sentyment. Normalnie jak teraz tak powiedziałem, to się czułem, jakbym miał, nie wiem, 85 lat i podsumowywał swoje życie, także nie, może nie brnijmy w tą stronę, ale naprawdę ten walor taki edukacyjny i popularyzatorski dokonywany właśnie również przez tą instytucję, jaką jest Park Narodowy, też jest cenny i wydaje mi się, że warto o tym pamiętać. Ale jeżeli chodzi o udostępnianie terenu Parku Narodowego, to warto o tym powiedzieć, że na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego mamy 15 ścieżek przyrodniczych, czy też przyrodniczo-historycznych, które udostępniają obszar Parku Narodowego. Niektóre są położone w pewnym oddaleniu od tych najbardziej popularnych miejsc turystycznych i właśnie szczególnie w tej krainie dolin, tam w Dolinie Górnego Sanu czy w Dolinie Caryńskiego, jeżeli chcecie uniknąć tłumów, to polecam zaopatrzyć się właśnie w materiały edukacyjne Bieszczadzkiego Parku Narodowego i wybrać się w któreś z tych miejsc, gdzie z tablicami informacyjnymi ustawionymi i elementami takiej małej infrastruktury turystycznej mamy wytyczone szlaki, które pozwolą Wam trochę więcej dowiedzieć się o regionie. Teraz park prowadził takie działania na rzecz udostępnienia tych pozostałości po dawnej miejscowości Sianki. Także tam zrekonstruowano podmurówkę dworu, przeprowadzono prace porządkowe na terenie cmentarza i miejsca po cerkwi, także wytyczono tam zarys fundamentów, odsłonięto zarys fundamentów dawnej cerkwi. Są takie też specjalne tablice z pleksą, które potrafią no, uzmysłowić człowiekowi, jak to wyglądało, kiedy ta cerkiew czy ten dwór stał. Nawet taki ciekawy wynalazek jest jak peryskop historyczny, gdzie jak pójdziecie ścieżką w Dolinę Górnego Sanu, wytyczoną przez Bieszczadzki Park Narodowy, to możecie tam za pomocą tego peryskopu historycznego przenieść się w czasie i zobaczyć Sianki na podstawie zdjęć historycznych, takie jakimi były dawniej. A wracając jeszcze do Bieszczadzkiego Parku Narodowego i jego muzeum, to też jest bardzo ciekawe to, że pomyślano też, żeby ta ekspozycja w Muzeum Bieszczadzkiego Parku Narodowego była dostępna dla dzieci, więc tam też pewne atrakcje dla najmłodszych pomyślano, więc na pewno cała rodzina będzie zainteresowana, nie będzie się nudzić. A na pewno będzie to wspaniały wstęp do bieszczadzkich wędrówek albo podsumowanie, kiedy już po zwiedzaniu Bieszczadów chcielibyśmy uzupełnić wiedzę na temat przyrody naszego regionu.
1: O Bieszczadach inaczej. Audycja została przygotowana przez Radio Fara w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.

Dobre chwile z Radia Warszawa, Maxi Press, to White World, to już za nami na zegarach 34 minuty po godzinie 13. Broniący tytułu polscy siatkarze awansowali do finału Ligi Narodów rozegranym w chińskim Ningbo. Półfinale biało-czerwoni pewnie pokonali Słowenię 3-0, czyli w wyniku 25-16, 25-19 i 25-17 mecz trwał 80 minut. Najskuteczniejszym zawodnikiem triumfatorów był Wilfredo Leon, zdobywca 16 punktów, a finałowego rywala Polaków wyłoni starcie, które właśnie się rozpoczyna, Japonia-USA, a finał Ligi Narodów 2026 jutro w niedzielę o 13.30. Natomiast już teraz na 106,2 FM Mrozu, Izalia, Radio Warszawa, 106,2 FM, dobrze słuchać.

Radio Warszawa na 106,2 FM, 14 minut do godziny 14. Dziś polscy strażacy dołączą do walki z pożarami w Hiszpanii. Wylecieli dziś rano z polskiego lotniska Chopina, a w ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności od 1 do 30 sierpnia będą pełnić służbę w Hiszpanii i będzie pełniło ich 105 strażaków. Specjaliści od gaszenia pożarów lasów z modułu Grand Forest Fire Fighting będą działać w 3 35-osobowych zmianach, a w akcji wezmą udział strażacy z 7 województw. W okolicach Madrytu z powodu pożarów, lasów i traw ewakuowano już ponad 35 tysięcy osób, a dodatkowo około 20 tysięcy mieszkańców objęto nakazem pozostania w domach z uwagi na zagrożenie. Już teraz na 106,2 FM Krzysztof Krawczyk. Do 14 pojawi się także Nick Yor, a także CC Pension.

0: Sun Grace i południe.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Muzyczna podróż w czasie. Rock and roll, rock, blues, jazz, soul, funky, reggae i muzyka gospel. Muzyka klasyczna i rozrywkowa, audycje autorskie, ciekawi goście, okolicznościowe składanki. Dzisiejszego wieczoru na audycję o godzinie 17 Barwy Muzyki zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
3: Mam wiele marzeń. Marzy mi się na przykład morze, ale też wycieczka w góry, spacery po lesie i pyszne latte. Może na wynos? Latem marzenia się spełniają. Orzeźwiające latte na wynos od poniedziałku do piątku od 10 do 14 na antenie Radia Warszawa. Zapraszam, Zofia Kozorawska.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
1: Po reklamie.
0: Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże możliwe przelotne pady deszczu oraz burze i burze z gradem. Temperatura cały czas wysoka, 32 stopnie w Warszawie, 32 stopnie w Tarczynie, 30 w Żyrardowie, natomiast po drugiej stronie Wisły, Wołomin 33 stopnie, Mińsk Mazowiecki 32 i Radzymin również 33. Ciśnienie o dziwo spadło 1012 hektopaskali, ale znacznie rosnąć w godzinach późniejszych. Wiatr słaby umiarkowany z kierunków zmiennych.

Sobota, pierwszy dzień sierpnia, 213 dzień roku, w tej godzinie na antenie Radia Warszawa. Audycja sierpień, miesiącem trzeźwości, także dobre słowo pasterzy, a także fragment dzienniczka świętej siostry Faustyny o 15:00, transmisja koronki do Miłosierdzia Bożego. Muzycznie rozpoczyna sonata Mała dziewczyna z AK.

Przyznasz chyba, że to wielka była gra. Takie różne były końce naszych dróg. I nie wierzę, bym cię znowu ujrzeć mógł.

Radio Warszawa na 106.2. Dzisiaj przypada 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. W godzinę W zabrzmią dzwony w warszawskich kościołach, w hołdzie poległym i żyjącym mieszkańcom Warszawy. A o godzinie 18.30 zaś zaplanowano modlitwę między religijnym przy pomniku polegli niepokonani na cmentarzu powstańców Warszawy. Po niej odbędzie się złożenie kwiatów na kurhanie, w którym znajdują się prochy ponad 50 tysięcy mieszkańców stolicy. O godzinie 19.30 metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas będzie przewodniczył na cmentarzu Wolskim przy mszy świętej w intencji powstańców warszawskich. Dzisiaj i jutro w wielu kościołach stolicy i nie tylko będą sprawowane msze święte z modlitwą za ojczyznę i powstańców, ale też odbędą się koncerty i spotkania patriotyczne.

0: Cleo idą na zegarach 21 minut po godzinie 14, Radio Warszawa na 106,2 FM. Teraz audycja Sierpień, miesiącem trzeźwości, ksiądz Marcin Marsorek.
1: Sierpień, miesiącem trzeźwości.
2: Ksiądz Marcin Marsolek.
3: Sierpień, miesiącem trzeźwości. Kościół w sierpniu prosi nas, abyśmy zrobili coś dobrego dla świata. Kościół prosi o dobrowolny dar abstynencji i ofiarowali ten dar za ludzi, którzy sobie nie radzą. Jak co roku chcę Państwa zaprosić na chwilę refleksji. Zatrzymaj się na chwilę i pomyśl. Codziennie w sierpniu usłyszysz jedną refleksję o trzeźwości. Nie denerwuj się. Trzeźwość to nie tylko problematyka związana z alkoholem. Trzeźwość dotyczy życia. Często ludzie mówią, ja nie mam problemu. Może tak jest, ale ja nie o alkoholu chcę mówić, choć o nim wspomnę, bo to nie alkohol jest najważniejszy. Ale to, co jest najważniejsze, to jak ja sobie radzę z życiem. Czy nie uciekam od życia, od problemów życiowych właśnie w alkohol? Chcę Was zapytać, jak żyjemy? Czy żyjemy trzeźwo, czy pędzimy na złamanie karku? Wielu z nas narzeka, że nie mamy czasu. A ile czasu marnujemy przy telefonie? Ilu z nas żyje bardziej wirtualnie, a nie realnie? Codziennie przez rolkowanie, siedzenie w internecie dajemy sobie dobrowolnie ustawiać głowę, przeprogramować głowę. Łykamy treści, obrazy i tym żyjemy. Nasza głowa zamienia się w kosz pełen różnych kolorowych śmieci, które produkują co prawda dopaminę, hormon przyjemności. Godzinami karmimy się cyfrowymi przyjemnościami. Czy my jeszcze samodzielnie myślimy? Czy stosujemy w swoim życiu logikę, wyciągamy wnioski? Czy myślisz samodzielnie? Czy możesz żyć bez telefonu, bez komputera? Czy to, co robią z nami media, czy to, co my sami sobie robimy przy pomocy mediów, czy to jest trzeźwe, rozsądne, czy żyję trzeźwo, czy reaguję trzeźwo? Sierpień, miesiącem trzeźwości. Do usłyszenia, do jutra. Noga z gazu. Do zobaczenia.

0: Bardzo wakacyjny utwór w blasku słońca, Phil i Damian Skoczek.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: My się nie uczymy miłości ludzkiej. Pan Jezus nam nie powiedział: uczcie się miłości swojej. Moja miłość jest wzorem. Możesz jej się nauczyć. Dopiero to zrozumiesz, kiedy ty otworzysz się na miłość ode mnie, kiedy tą miłość przyjmiesz i kiedy zaczniesz słuchać moich słów.
3: Droga do świętości może być prosta? Tak, jeśli poznasz lepiej ABC społecznej krucjaty miłości błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zapraszamy cię na tę wakacyjną drogę w Radiu Warszawa od poniedziałku do piątku po 9.15 i po 20.20. Weronika Ostrowska i ksiądz Michał Dziedzic.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
1: Po reklamie.

0: Dramatycznie sprawiło się za sprawą Simply Reda na zegarach 18 minut do godziny 15. Czas na dobre słowo pasterze.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 14 marca 2025 roku. Nowenna jubileuszowa 500-lecia Krzyża Baryczków w Archikatedrze Warszawskiej.
3: Najbardziej dramatyczne chwile krucyfiks przeszedł w czasie powstania warszawskiego. 16 sierpnia 1944 roku katedra stanęła w płomieniach. Gdy o pożarze dowiedział się ksiądz Wacław Karłowicz z powstańczego szpitala przy ulicy Długiej, przybiegł do katedry i od strony ulicy Jezuickiej dostał się do środka. Wewnątrz większość wyposażenia trawił ogień. Tylko lewa nawa i kaplica Baryczków nie były jeszcze opanowane przez żywioł. Ksiądz Karłowicz wraz z dwiema sanitariuszkami harcerskiego batalionu Armii Krajowej Wigry, Barbarą Gancarczyk-Piotrowską, pseudonim Pająk, i Teresą Potulicką-Łatyńską, pseudonim Michalska, jedna z tych pań jeszcze żyje. Wynieśli cudowną rzeźbę z płonącej świątyni. O tym fakcie, jak i dalszych losach krucyfiksu wspominają w powstańczych pamiętnikach owe niewiasty. Figurę przenieśliśmy przez korytarzy koło zakrystii. Weszliśmy do bramy łączącej ulicę Jezuicką z podwórkiem ojców jezuitów. Tam ksiądz położył figurę na bruku i odjął ręce figury od korpusu, gdyż dalej była ona niesiona piwnicami. Piwnice były zatłoczone ludźmi. Szłam pierwsza, niosąc przed sobą ręce figury, i mówiłam, że niesiemy figurę cudownego Pana Jezusa. Ludzie się rozstępowali, klękali, modlili, płakali.
1: Dobre słowo pasterzy.

A new day has come. Nowy dzień nadszedł. To była oczywiście Celine Dion, piosenka, która śpiewa pięknie zarówno po francusku, jak i po angielsku. 7 minut do godziny 15, Radio Warszawa na 106,2 FM. O 15 przeniesiemy się do Krakowa, do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach, skąd transmitować będziemy dla Państwa korolkę do Miłosierdzia Bożego. Wcześniej jednak fragment świętej siostry Faustyny.

0: Godzina Miłosierdzia. Z dzienniczka świętej Faustyny.
1: O, jak wielkie szczęście napełnia duszę moją poznanie Boga, życie Boże. Pragnę się tym szczęściem dzielić ze wszystkimi ludźmi. Nie mogę zamknąć tego szczęścia we własnym tylko sercu, bo płomienie jego palą mnie i rozsadzają mi piersi i wnętrzności moje. Pragnę przechodzić świat cały i mówić duszom o wielkim miłosierdziu Boga. Kapłani, dopomóżcie mi w tym. Używajcie najsilniejszych wyrazów, mówiąc o Jego miłosierdziu.

Czekałem na Ciebie, aby się podzielić cierpieniem. Bo któż lepiej zrozumie cierpienie moje, jak nie oblubienica moja? Ukrzyżowany Jezu, adorujemy Cię w czasie, kiedy konasz na krzyżu. W tym czasie, w którym najpełniej objawiasz nam swoje miłosierdzie. To dla naszego zbawienia, dla mnie, wziąłeś krzyż na swoje ramiona. To dla mnie dźwigałeś go na Kalwarię. To z mojego powodu doświadczałeś ogromnych cierpień. To dla mnie na krzyżu umarłeś. Obrałeś królewską drogę krzyża, która nie była usłana różami, lecz pełna bólu. A jednak rozpaliła nadzieję na spotkanie się z Tobą w blasku zmartwychwstania. I dziś każdego z nas wzywasz na tę drogę. Na królewską drogę krzyża, która jest współpracą z Twoją łaską w codziennym obumieraniu sobie. W cichym znoszeniu dolegliwości choroby, własnej nieporadności, ograniczeń, trudnych doświadczeń. Czekasz na nas, by podzielić się cierpieniem, byśmy mieli pełny udział w dziele miłosierdzia. Tak, to także ono, to ofiarowane moje cierpienie stanowi akt miłosierdzia, jakim możemy przyczynić się do zbawienia własnego i świata. Dopełniając we własnym ciele Twoich udręk, dziękujemy Ci za to, że pierwszy przeszedłeś tę drogę, zostawiając doskonały przykład tym, którzy zechcą pójść Twoimi śladami, którzy po prostu Cię miłują. Powiedziałeś do świętej siostry Faustyny, że palą Cię płomienie miłosierdzia, że pragniesz je wylewać na duszę. Więc dla zasług Twojej bolesnej męki prosimy, wylej zdroje Twojej łaski na cały świat. Obdarz Kościół Święty nowymi powołaniami do służby w kapłaństwie, w życiu zakonnym i na misjach. Daj łaskę wzrastania w doskonałej miłości powołanym i spraw, by owocne było ich duszpasterzowanie i apostolstwo.

0: O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, to ja spełnię. Ufni w te słowa Jezu, pragniemy prosić o te łaski i doczesne dobrodziejstwa, które są zgodne z Twoją wolą, bo ona jest dla nas samym miłosierdziem. Prosimy więc o wierne jej pełnienie dla wszystkich ludzi, aby postępowali zgodnie z dekalogiem wypisanym w ich sercach. Dla pasterzy Kościoła, osób konsekrowanych i wiernych świeckich, prosimy o radykalizm życia ewangelicznego, aby w nich i przez nich objawiało się światu Twoje miłosierdzie. Błogosław naszej Ojczyźnie. Niech męczeństwo tych, którzy za jej wolność oddali swe życie, będzie zawsze w naszej pamięci i w sercach. Udziel potrzebnych łask chorym i konającym. Wysłuchaj próśb złożonych przed Twym cudownym obrazem, a także w sercach pielgrzymów i modlących się z nami przez transmisję. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, w Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki.
3: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie.
4: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion.
5: Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion.
0: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.

Uwielbiamy Cię, Jezu, za wszystkie dzieła Twego miłosierdzia, za to, że dałeś nam Maryję za matkę. Składamy Ci dziękczynienie za życie świętej siostry Faustyny, która wiernie wypełniała w swym życiu otrzymaną od Maryi radę: bądź odważna, nie lękaj się złudnych przeszkód, ale wpatruj się w mękę Syna mojego, a tym sposobem zwyciężysz. Dziękujemy za 25 lat profesji zakonnej 11 sióstr z naszego zgromadzenia, w tym Matki Generalnej. Wraz z Maryją, świętą siostrą Faustyną i naszymi siostrami jubilatkami uwielbiamy Twoje miłosierdzie.

Radio Warszawa na 106,2 FM. Była to transmisja koronki do Miłosierdzia Bożego, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Na zegarach 21 minut po godzinie 15. Czas na Ewangelię, którą dziś komentuje ksiądz Wojciech Wielądek.

0: Ewangelii świętego Mateusza. W owym czasie doszła do uszu tetrarchy Heroda wieść o Jezusie. I rzekł do swych dworzan: to Jan Chrzciciel. On powstał z martwych i dlatego moce cudotwórcze w nim działają. Herod bowiem kazał pochwycić Jana i związanego wtrącić do więzienia z powodu Herodiady, żony brata jego Filipa. Jan bowiem upominał go: nie wolno ci jej trzymać. Chętnie też byłby go zgładził, bał się jednak ludu, ponieważ miano go za proroka. Otóż kiedy obchodzono urodziny Heroda, tańczyła wobec gości córka Herodiady i spodobała się Herodowi. Zatem pod przysięgą obiecał jej dać wszystko, o cokolwiek poprosi. A ona przedtem już podmówiona przez swą matkę powiedziała: daj mi tu na misie głowę Jana Chrzciciela. Zasmucił się król, lecz przez wzgląd na przysięgę i na współbiesiadników kazał jej dać. Posławszy więc kata, kazał ściąć Jana w więzieniu. Przyniesiono głowę jego na misie i dano dziewczynie, a ona zaniosła ją swojej matce. Uczniowie zaś Jana przyszli, zabrali jego ciało i pogrzebali je. Potem poszli i donieśli o tym Jezusowi.
1: We wspomnienie liturgiczne świętego Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa oddanego nauczaniu o chrześcijańskiej ascetyce i postępowaniu w walce z grzechami, przychodzi nam w tym roku rozważać opowiadanie o lęku Heroda i o straceniu Jana Chrzciciela. Niektórzy by powiedzieli, że to przypadek, że tak się po prostu złożyło. Ale przyjrzyjmy się postawie Heroda. Więzi proroka, bo ten ośmielił się napiętnować jego niegodziwe postępowanie, jakim był grzeszny związek z żoną jego brata, Filipa. Jednak wciąż słuchał, co Jan miał do powiedzenia. Ale czy słuchając głosu proroka postanowił zmienić swoje czyny? Jak wiemy, nie zmienił ich. Myślę, że w jakiś sposób możemy szukać analogii w naszym życiu. Słuchamy przecież wielu nauk, wielu konferencji, pewnie wiele też mówią kapłani podczas sakramentu pokuty. A jednak często potem nie zmienia się nasze postępowanie. Mądrze ksiądz kazania mówi, ale jednak zrobię po swojemu. Cała sprawa Heroda ma jeszcze dalszy ciąg, którego nie znajdziemy w Ewangelii. Otóż, aby mógł żyć z Herodiadą, musiał oddalić swoją prawowitą żonę, córkę króla Nabatejczyków, Aretesa. Ten najechał Heroda Antypasa i pokonał go. Później cesarz Kaligula zesłał Heroda na wygnanie do Galii, czyli do dzisiejszej Francji, gdzie ostatecznie zmarł. A więc cała potęga władzy Heroda upadła. Upór w grzechu prędzej czy później doprowadza do upadku człowieka, nawet w tym życiu. Najważniejsza jest umiejętność przyjęcia tego, co do nas mówi Bóg, także przez drugiego człowieka.

Radio Warszawa na 106.FM, 23 minuty do godziny 16, do godziny 17, coraz bliżej czasu, czyli w godzinę W Warszawa zatrzyma się na minutę motorniczowie tramwajów, maszyniści metra, kierowcy autobusów zatrzymają pojazdy, a kierowcy uruchomią klaksony. Również wybrzmią sygnały syren upamiętniające wybuch powstania warszawskiego w godzinę W. Te chwile również na antenie Radia Warszawa.

Radio Warszawa na 106,2 FM, dobre chwile z Radiem Warszawa. Już teraz Tracy Chapman i jej szybki

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Rok 1956 i 2026.
2: 70 lat.
1: 9 sobót nowenny w rocznicę jasnogórskich ślubów narodu polskiego.
2: Przygotujmy się wspólnie, by ponownie móc powiedzieć 26 sierpnia Królowo Polski. Przyrzekamy.
1: Na nowennę do Maryi Królowej Polski zapraszamy w 9 kolejnych sobót o godzinie 18.30.
2: W Radiu Warszawa na 106,2 FM.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Gość niedzielny.
4: W najnowszym Gościu Niedzielnym o tym, że święty Jan Paweł II powinien zostać patronem polsko-ukraińskiego pojednania, a także na czym polega istota odpustu, w tym również tak zwanego odpustu porcjunkuli.
3: Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
5: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
0: Po reklamie.
6: Tu Radio Warszawa na 106 i 2 FM, minęła godzina 16. Zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu oraz burze i burze z gradem. Temperatura aktualnie spadła właśnie za sprawą zbliżającej się burzy i deszczów. W Warszawie 27 stopni, w Piasecznie 26, 24 w Otwocku i Wołominie 27 w Legionowie. Ciśnienie również spadło, 1010 hektopaskali. Jednak później zacznie rosnąć wiatr słaby umiarkowany z kierunków zmiennych. W czasie burz możliwe porywy wiatru do około 110 km na godzinę. Pierwszy dzień sierpnia, pierwszy dzień 8 miesiąca 2026 roku. Michał Wichrowski jeszcze przez najbliższą godzinę wraz z Państwem, bo punktualnie o 17 zajmie moje miejsce Wojciech Stefaniuk. W tej godzinie zapraszam na wiadomości z życia Kościoła, także na audycję Białe Gołębie.

0: W Warszawie godzina W zostanie upamiętniona także na Wiśle. O 15.30 rozpoczął się coroczny uroczysty rejs organizowany przez Fundację Rok Rzeki Wisły wraz ze wszystkimi organizacjami armatorami poprowiślanymi. Organizator wydarzenia Robert Jankowski z fundacji wyjaśnia, że Wisła była dla powstańców bardzo ważnym miejscem.
1: To była granica między dwoma światami. To była rzeka, o której jedni marzyli, żeby ją przepłynąć, inni marzyli, żeby też przepłynąć w drugą stronę i pomóc powstaniu. To była rzeka tragiczna, ale też rzeka zdecydowanie ważna strategicznie dla powstania. I to tutaj się tliły do końca ostatnie walki, kiedy powstańcy do ostatnich godzin niemalże liczyli na to, że dotrze do nich ocalenie.
0: Rejs jest organizowany od 2014 roku. Z każdym kolejnym wydarzeniem przybyła jednostek pływających mimo bardzo niskiego poziomu wody w Wiśle z południa Polski dopłynęło do Warszawy wielu gości.
1: Na pewno będzie więcej jednostek. W zeszłym roku było ponad 100. Już było to nie do policzenia. Zresztą nie o te rekordy chodzi. Tutaj chodzi o to, że jesteśmy wspólnie na rzece, że mamy wspólny cel i możemy oddać pokłon i bohaterskim miastu, i ludziom, i gościom też ważnym, których gościmy na naszym pokładzie, bo z nami płyną również uczestnicy Powstania Warszawskiego.
0: O godzinie 17 w symbolicznym miejscu zatopienia statku Bajka w okolicy Mostu Poniatowskiego zostanie złożony wieniec na Wiśle za tych wszystkich, którzy w rzece i na jej brzegach poświęcili życie podczas powstania.

0: Radio Warszawa na 106 i 2 FM. Jak co roku harcerze z całej Polski przyjechali do Warszawy na zwrot z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Druhny i druhowie spotkać można było m.in. w Muzeum Powstania Warszawskiego. Uczestnicy zwrotu zgodnie podkreślali, że dziś czują szczególną dumę z noszenia munduru harcerskiego.
1: Co czujesz 1 sierpnia, będąc w Muzeum Powstania Warszawskiego w mundurze harcerskim?
2: Wielką dumę, ogromną dumę. Wielki patriotyzm, to, że mogli się zebrać, swoją odwagę. Również czuli dumę i dzięki temu chcieli walczyć. To ich napędzało i to jest niesamowite. To jest straszne. Niezwykłe.
3: Ta chwila kształtuje nas jako Polaków. Nieważne, kim jesteśmy, jaki mamy kolor skóry, gdzie się urodziliśmy. Tego dnia o godzinie 17 wszyscy jesteśmy Polakami, wszyscy jesteśmy Warszawiakami. Myślę, że dla mnie chyba to jest najpiękniejsze i właśnie to jest takie uczucie dumy, pokory, bo do tej historii trzeba podchodzić z pokorą i wdzięczności za to, że możemy to być. Nosimy wartości, które mieli ci sami harcerze, młodsi, starsi, kiedy stawali do boju w Powstaniu Warszawskim.
4: Czuję się dumna, że mogłam założyć ten mundur po prostu dzisiaj. W tym dniu, 82. rocznica powstania.
0: Dokładnie 82 lata temu, 1 sierpnia 1944 roku do powstania stanęło około 45 do 50 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej, a siły polskie były jednak w większości źle uzbrojone, brakowało amunicji oraz zaopatrzenia bez wystarczającego wsparcia od zachodnich aliantów oraz przy Armii Czerwonej Warszawa skapitulowała po 63 dniach walk.

0: Na zegarach wybiła 16.30. Michał Wichrowski, zapraszam na wiadomości z życia Kościoła. Po raz kolejny w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego stanęli przy pomniku prymasa tysiąclecia, aby uczcić jego i ponad setki innych księży posługę jako kapela kapłanów Powstania. Uroczystości przed Kościołem Sióstr Wizytek przy krakowskim przedmieściu zorganizowało Muzeum Jana Pawła II i prymasa tysiąclecia. W spotkaniu wzięli udział harcerze, a także dziecięcy zespół muzyczny Promyczki Dobra z Nowego Sącza. Chcemy pokazywać młodym nieznane karty z życia prymasa Wyszyńskiego, jego posługę w powstaniu, ale także związki z harcerstwem, mówi Grzegorz Polak, wicedyrektor Wilanowskiego Muzeum.
1: Harcerstwa polskiego na obczyźnie w 1969 roku przyznało mu tytuł harcmistrza.
0: Przyjechaliśmy praktycznie z drugiego końca Polski, bo z Dolnego Śląska, ze Lwówka Śląskiego, po to, aby móc tutaj wspólnie z wszystkimi harcerzami, z powstańcami uczcić rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, mówiła uczestnicząca w uroczystości harcmistrzyni Kaja Kowalska.
2: Nie można ukrywać, że w dużej mierze Powstanie Warszawskie to było zorganizowane przez Szare Szeregi, które w Powstaniu Warszawskim, ale również w czasie II wojny światowej bardzo się angażowały w walkę o niepodległość.
0: Uczestniczący w uroczystości biskup pomocniczy warszawski Piotr Jarecki zwrócił uwagę w rozmowie z Radiem Warszawa na inne niezwykłe wspomnienia prymasa Wyszyńskiego z czasu powstania.
3: Taki nieprawdopodobny obraz. Mianowicie on znalazł kartkę nadpaloną, która w Laskach spadła przybywając z Warszawy, nadpalona i na niej napis „Będziesz miłował”. Czyli w sytuacji takiej nienawiści wielkiej, walki. Prawda? Przesłanie płynące z walczącej Warszawy, będziesz miłował.
0: Dziś w Warszawie wiele uroczystości, również o 18 odbędzie się także spacer po Starym Mieście, który będzie okazją do usłyszenia historii kapelanów Powstania Warszawskiego. Rozpoczynamy sierpień, który od lat jest w polskim kościele przeżywany jako miesiąc trzeźwości. W tym roku przeżywany go pod hasłem „Polska silna wiarą i trzeźwością”. Ważne jest także, aby Polacy doceniali wartość, a także wartość dobrowolnej abstynencji od alkoholu, mówi biskup Tadeusz Bronakowski, przewodniczący zespołu konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych.
4: Służy ona nie tylko zdrowiu fizycznemu i psychicznemu, ale jest także mocnym fundamentem rozwoju duchowego. O taką decyzję proszę wszystkich Polaków, nie tylko osoby wierzące. Trzeźwość bowiem jest to ogromna wartość dla całego narodu. To wielkie narodowe dobro.
0: Dziś w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego Radio Warszawa przypomni niezwykłą historię sióstr sakramentek z warszawskiego Nowego Miasta. Tuż przed godziną W o 16.37, a więc za chwilę po wiadomościach, zostanie wyemitowany reportaż Magdaleny Prokop-Duchnowskiej zatytułowany „Białe gołębie”. To opowieść o 34 siostrach benedyktynkach, sakramentkach, które zginęły 31 sierpnia 1944 roku podczas bombardowania klasztoru przy kościele świętego Kazimierza. W czasie powstania warszawskiego siostry utworzyły klauzulę, która przez 250 lat pozostawała zamknięta i przyjęły pod swój dach powstańców oraz mieszkańców Warszawy, udzielając im schronienia, opieki i pożywienia. Dzieliły się wszystkim, co miały, mówiła w poranku Radia Warszawa Magdalena Prokop-Duchnowska.
5: Ponieważ siostry od 100 lat prowadzą opłatkarnię, gdzie wypiekają opłatki, hostie i komunikanty, kiedy już zabrakło jedzenia, to siostry karmiły powstańców tymi opłatkami i skrawkami opłatków. I jest też tam historia kobiety, której mama, babcia i prababcia dzięki tym opłatkom i skrawkom opłatków przeżyły właśnie powstanie.
0: Ich śmierć była świadomą ofiarą, dodaje autorka reportażu.
5: Zachowały się takie akty, które siostry pisały własnoręcznie o tym, że składają to życie w ofierze i decydują się to zrobić. I to jest właśnie taka świadoma ofiara, przelanie krwi za to wszystko, co się działo.
0: A reportaż już za chwilę na naszej antenie.

0: Już teraz zapraszamy do wysłuchania reportażu Magdaleny Prokop-Duchnowskiej Białe Gołębie o 34 siostrach sakramentkach, które w powstaniu warszawskim oddały życie za Polskę, ginąc pod gruzami bombardowanego klasztoru w Nowym Mieście. To opowieść nie tylko o odwadze i poświęceniu, ale także o niezwykłych, symbolicznych i opatrznościowych zbiegach okoliczności. Ważnym elementem jest legenda o Białych Gołębiach, które miały wzbić się w niebo po bombardowaniu klasztoru. Mimo że nikt nie wie, czy to zdarzenie faktycznie miało miejsce, przywołuje je każdy z rozmówców. Realizacja dźwięków Anita Janczak.
1: Jak to wszystko się zawaliło i płonęło, to tam się po prostu zrobił taki kocioł, garnek po prostu i to wszystko, tak wysoka temperatura, że niemal można powiedzieć, że te ciała się ugotowały.
2: Z brzegu praskiego było widoczne, widać było tę unę po bombardowaniu, no to wiemy, że jest i pył, tak, te od gruzu i prawdopodobnie też jakiś dym, płomienie. W każdym razie mieszkańcy, którzy znali kościół i klasztor i działalność sióstr, zauważyli, że unoszą się długi czas gołębie nad tym miejscem. No i tak się przyjęło właśnie, że to te nasze siostry, ich dusze.
3: Rynek Nowego Miasta 2, warszawski klasztor benedyktynek, sakramentek od nieustającej adoracji Najświętszego Sakramentu. W klasztorze obowiązuje klauzura, co oznacza, że osoby z zewnątrz nie mają do niego wstępu. Z siostrą Marią Józefiną, zakonnicą odpowiedzialną za kontakt ze światem zewnętrznym, umówiłam się w rozmównicy, specjalnym pomieszczeniu, w którym siostry przyjmują gości.
4: Cześć Boże!
1: Te znaki zewnętrzne klauzury, czyli kraty, wysokie mury, to, że nie wychodzimy z klauzury poza wypadkami takimi koniecznymi, jak na przykład do lekarza czy na wybory. Nie powiedziałabym, że to nas izoluje od świata tak, że nie mamy z nim kontaktu. Wręcz przeciwnie, czasem wydaje się, że te sprawy świata są w nas jeszcze bardziej obecne i dzięki temu możemy się modlić za ten cały świat, który nas otacza.
4: Ale teraz jak rozmawiamy, dzieli nas jednak ta żelazna krata, więc w pewien sposób oddzielone jesteśmy.
1: Tak, to nas ma chronić. Chronić nas przed zbyt dużą ilością bodźców, zbyt dużą ilością różnych rzeczy, które mogą napływać i nas rozpraszać. Przez tyle lat, a jesteśmy tutaj na rynku Nowego Miasta od 1688 roku, więc no mnóstwo czasu. To do tego 6 sierpnia 1944 roku tutaj było zamknięte i tutaj naprawdę nie można było wejść. Data symboliczna, bo to jest święto przemienienia pańskiego, kiedy Pan Jezus objawia swoją chwałę na górze Tabor. No i można powiedzieć, że my jakieś takie przemiany doznałyśmy wtedy, kiedy no, te drzwi i klauzury zostały otwarte ze względu na powstańców i na tych, którzy poszukiwali schronienia.
3: W sierpniu 1944 roku w klasztorze Sakramentek rozegrał się dramat. Ale nie z tego powodu tu przyjechałam. Ujęła mnie niesamowitość, a może nawet cudowność tego, co się tu wydarzyło. Zaraz po wojnie o śmierci sióstr było bardzo głośno. Z czasem jednak zakonnice świadomie zaczęły tę historię wyciszać. Uznały, że nie chcą rozgłosu, że ich powołaniem jako zgromadzenia kontemplacyjnego jest życie w ciszy i ukryciu. Dlaczego dziś, po ponad 80 latach od tamtych wydarzeń, gdy ich świadkowie już nie żyją, sakramentki próbują tę historię nie tylko odtworzyć, ale i wyjąć na światło dzienne? I skąd pomysł na próbę beatyfikacji 34 zmarłych pod gruzami klasztoru sióstr?
5: Stasia, pakuj się w sekundzie. W sekundzie pakuj się, bo tu będzie piekło i jedziesz z nami do Rumunii. A babcia ten do tej pory mówi: o mój Boże, Władziu, co ty wygadujesz? Ja bym miała opuścić Warszawę, opuścić? A nieważne, co tu się będzie działo, ja tu zostaję. No jak chcesz, ty decydujesz.
3: Udaje mi się dotrzeć do Hanny Grzejszczak. Jej rodzina ocalała z powstania warszawskiego tylko dzięki pomocy sakramentek.
5: I później jak wybuchło powstanie, to właśnie kanałami rynek Nowego Miasta 2 tam się znalazły. Mamusia moja, Helena z babcią Stanisławą Blicharską i tam była też Franciszka Żukiewicz, ta moja prababcia.
1: I siostry starały się wydawać różne rzeczy, które gdzieś dostawały same, dzieląc się tym, czy to były ziemniaki, czy to były ubrania, czy to były skrawki, czy tak zwane ścinki od pieczenia opłatków. Pani Hanna Grzejszczak opowiadała o tym z wielką taką wdzięcznością dla sióstr, że faktycznie gdyby nie te skrawki, to tam jej mama, babcia i prababcia by umarły po prostu z głodu.
3: Zachowała się kronika pisana w trakcie powstania przez jedną z sióstr. Czytamy w niej, że zakonnice z narażeniem życia przynosiły wodę i gotowały dla cywilów. W klasztorze uruchomiono też szpital polowy. Operacje przeprowadzano w rozmównicach. Rannych przybywało i mimo zachowania szczególnej ostrożności, szpitala nie udało się ukryć przed Niemcami. W odwecie hitlerowcy nasilili atak na klasztor.
6: 12 sierpnia 1944 roku. Przeżyliśmy noc prawdziwie koszmarną. Niemcy po południu puścili na nas tak zwaną szafę. Są to jakieś straszne, nowoczesne bomby rozsadzające i buchające płomieniem. Gdy od Pragi runęła ta szafa, przeleciała przez ogród jak lawina ognia, paląc i niszcząc wszystkie rośliny i drzewa i zatrzęsła posadami klasztoru. Podmuch powietrza był tak silny, że w zakrystii i innych miejscach powyrywało drzwi i okna. Zakonnice czekające na spowiedź poprzewracało, szarpiąc na nich welony i habity i obsypując gruzami. Dzięki Bogu nikt z nas nie zginął. Podziemia napełniły się jękami ciężko rannych. Wszyscy byli strasznie przerażeni i oszołomieni.
3: Dopiero kilka lat temu sakramentki rozpoczęły zbieranie materiałów o dramatycznych wydarzeniach, które rozegrały się w klasztorze w sierpniu 1944 roku.
1: Odkąd zaczęłyśmy projekt Sakramentki 44, który ma nam pomóc w zbieraniu informacji i w przygotowaniach do ewentualnego rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego naszych sióstr, no to faktycznie udało nam się nawiązać kontakt z wieloma rodzinami.
3: Odzyskanie imion, twarzy i życiorysów wszystkich zmarłych sióstr jest niezbędne do rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego. Jedną z zakonnic, którą udało się zidentyfikować, a nawet dotrzeć do jej krewnych, jest siostra Małgorzata Kuźmińska.
7: Pochodziła z takiej miejscowości Brzezia, która dzisiaj jest w sąsiedniej parafii, ale wtedy była w parafii Słubice i tutaj w tym kościele została ochrzczona w 1918 roku. Pochodziła z takiej wielodzietnej rodziny, bo 12 dzieci, 6 chłopców i 6 dziewcząt. I ona była najmłodszą z rodzeństwa.
3: Spotykam się z proboszczem parafii Świętego Marcina, księdzem Romanem Batorskim i panem Sławomirem Ambroziakiem, historykiem zaangażowanym w odkrywanie losów siostry Małgorzaty.
8: Ponieważ wiemy, jak wyglądała historia po 1945 roku, że nie robiono obchodów wybuchu Powstania Warszawskiego i wielu innych rzeczy, w związku z tym minęły kolejne pokolenia, gdzie ludzie raczej się nie chwalili tym, pomimo że wiedzieli o takich sytuacjach, no to nawet bali się rozmawiać ze znajomymi, po prostu nie podnoszono tego tematu. I teraz dla nas jest też wielką trudnością, że po takim czasie, kiedy już przychodzą kolejne pokolenia, musimy to odkrywać, co kiedyś było proste i jasne.
3: Przychodzimy do parafii i na parkanie wisi plakat z wizerunkiem, ze zdjęciem siostry Małgorzaty Kuźmińskiej i z napisem: urodziłam się w parafii Słubickiej, zginęłam śmiercią męczeńską 31 sierpnia 1944 roku. Ofiarowałam swoje życie za Kościół i Polskę. Siostra Maria Katarzyna od Wszystkich Świętych, Małgorzata Kuźmińska.
8: Jest taka grupa osób, gdzie jednym samochodzikiem wyjeżdżamy do Warszawy i bierzemy udział tam we mszy świętej, intencji beatyfikacji sióstr. Ta msza odbywa się w każdą ostatnią niedzielę miesiąca. W zeszłym roku z progu tej świątyni na tę pamiątkę żeśmy wypuścili już jednego białego gołębia, który wyfrunął do góry i skierował się w stronę Warszawy.
3: Co takiego wydarzyło się w sierpniu 1944 roku, że tylu osobom zależy na beatyfikacji sióstr? W kronice czytamy.
6: Poniedziałek, 28 sierpnia 1944 roku. Niemcy rzucają ulotki, aby przejść na ich stronę, inaczej grozi nam śmierć. Ksiądz prałat i matka wielebna uradzili, by wysłać delegację do dowództwa polskiego i dopiero z pozwoleniem naszej polskiej władzy legalnie opuścić schronę. Delegacja wysłana do dowództwa polskiego powróciła z wiadomością, iż dowództwo absolutnie nie zgadza się na przejście naszych schronów do Niemców. Byłoby to całkowitym załamaniem dla naszych żołnierzy, twierdzili. Gdyby kapłani i zakonnice na czele ludności cywilnej opuścili swe posterunki, przechodząc do nieprzyjaciela. W takim postawieniu sprawy przez dowództwo polskie widzimy wyraźnie wolę Bożą dla nas. Mamy wytrwać na stanowisku, na jakim postawił nas Bóg, mężni i ufnie, tak długo jak zechce, gotowe w każdej chwili na śmierć.
1: Tak jak wszystkie zakony benedyktyńskie, składamy trzy śluby. Ślub stałości miejsca, ślub nawrócenia obyczajów i ślub posłuszeństwa. Oprócz tego mamy czwarty ślub, który właśnie jest nazywany potocznie ślubem żertwy, czyli ślub nieustającej adoracji w charakterze ofiary. To znaczy my, składając śluby i składając profesję zakonną, zobowiązujemy się do tego, że nasze życie jest oddane całkowicie Panu Bogu i On zrobi z tym, co będzie chciał. Czyli oddajemy jakby swoje życie w takiej, można powiedzieć, ofierze zastępczej za te grzechy, które popełniają inni.
4: 34 siostrom sakramentkom w Powstaniu Warszawskim przyszło oddać to życie w taki dosłowny sposób.
1: Tak, tak. Niektórzy właśnie mówią, że jakby to była taka kwintesencja, ukoronowanie tego ślubu żertwy, że faktycznie siostry, które zginęły tutaj w Powstaniu Warszawskim, złożyły jeszcze taki dodatkowy akt ofiarowania swojego życia za Polskę i one oddały to swoje życie świadomie.
3: Ze wszystkich przebywających w klasztorze podczas Powstania Warszawskiego sióstr tylko 12 nie złożyło dodatkowego aktu. Aktu ofiarowania życia, który był świadomą decyzją o tym, że są gotowe zginąć za Polskę. Akt złożyły 34 zakonnice.
4: Skąd wiadomo, że siostry nie zrobiły tego pod presją bądź z jakichś takich motywów innych niż być powinny?
1: To wyglądało tak, że siostry, które miały takie wewnętrzne natchnienie, żeby taki akt złożyć, przychodziły do matki przeoryszy i prosiły o zgodę na złożenie takiego aktu, ponieważ przyjmujemy, że to Pan Bóg przyjmuje przez ręce matki przeoryszy, przyjmuje tą ofiarę i daje na to zgodę. W trakcie tego, jak to się działo, to siostry o sobie nawzajem nie wiedziały.
3: U siostry Małgorzaty Kuźmińskiej decyzja o złożeniu ofiary z siebie okupiona była ogromnym cierpieniem. Ta zaledwie 26-letnia, zwykle skryta sakramentka, pewnego dnia wybuchnęła głośnym płaczem. Zapytana o powód wyznała: Pan Jezus żąda ode mnie ofiary, a ja się opieram i strasznie się boję.
1: Przez długi czas z tym walczyła i wiedziała, że jak poprosi matkę przełożoną i ona się nie zgodzi, no to z niej to zejdzie. Ale matka przełożona, ponieważ rozeznała to, a też warto powiedzieć, że matka Byszewska nie była taka skłonna do przyjmowania takich objawień, powiedzmy prywatnych, czy jakichś wizji, jednak od razu się zgodziła po przebadaniu tej sprawy, żeby siostra Małgorzata złożyła tą ofiarę ze swojego życia. Było widać, że ona pod koniec już była coraz bardziej spokojna i jak przyjęła to już naprawdę świadomie, oddała to swoje życie dobrowolnie i świadomie. Pomimo walki wewnętrznej, która się w niej rozgrywała i tego, że faktycznie na początku to było dla niej bardzo trudne, bo trzeba powiedzieć, że to była młoda dziewczyna i całe życie było przed nią, to jednak to pragnienie realizowania woli Bożej i oddania się Panu Jezusowi zwyciężyło. Po wojnie siostry znalazły taki akt oddania, który ona napisała własną ręką. Niestety to potem zginęło i już się nie odnalazło.
4: I jak to było z siostrą Celestyną Wielowiejską?
1: Ona była bardzo blisko matki przeoryszy, była taką jej zaufaną siostrą, więc wiedziała, że te siostry przychodziły co jakiś czas i składały te akty. Sama się sobie dziwiła, że nie ma w niej takiego wewnętrznego pragnienia. Może ona też powinna złożyć taki akt.

0: Już i czołgi wjechały na Nowe Miasto i waliły w mury kościelne, a bombowce raz po raz zniżały się tuż nad nami, zrzucając swój ładunek coraz bliżej naszych murów.
1: Zaczęło brakować wody do picia. No to jak zaczyna brakować wody, to jest koniec. To już muszą się ludzie poddać. Albo się poddacie, albo przejdziecie na naszą stronę, ułatwicie oczywiście nam. Krowy te rzucano i to wszystko płonęło, paliło i musieli pojedynczo wychodzić. Ale było, że tylko w własnych siłach i po kolei wychodzili. Ta moja prababcia nogi miała chore, no, rany i nie była w stanie o własnych siłach, a nie wolno było podtrzymywać, bo może by ją wywlekli, czy jak, no ale co, po drodze by rozstrzelali, no bo przecież to trzeba było tuptać do Pruszkowa, pieszo.
2: Klasztoru nie opuściła żadna z sakramentek. Zostałyby opiekować się tysiącem cywilów, zbyt słabych, by pójść do Pruszkowa.
0: Czwartek, 31 sierpnia 1944 roku. Warkot aeroplanów nieco przycichł, jakby się oddalił, z uczuciem pewnej ulgi. Lecz zawsze w poważnym skupieniu siostry otoczyły wieńcem tabernakulum i rozpoczęły adorację wynagradzającą. Zwykle, gdy bombowce warczały nad nami, odmawiano wspólnie jakieś błagalne modlitwy, dziś przeciwnie. Zapanowała wielka cisza, pełna powagi śmierci. Nagle straszny wstrząs, ciemność, krzyk ludzi i wołanie komendanta. Spokojnie państwo, to tylko filar. Pomylił się biedny komendant, to nie był filar, ale całe sklepienie kościelne zapadło się z cichym poszumem, grzebiąc pod swymi gruzami nasze zakonnice i do tysiąca cywilnych osób.
3: W ostatnich nawet minutach przed bombardowaniem siostry jakoś tak opatrznościowo się przemieszczały po tych podziemiach. Siostra Klara, która skończyła reparację, czyli taką długą adorację wynagradzającą, poszła pod chór, ponieważ to jest miejsce, pod chórem to było miejsce, które nie zostało zburzone. Te siostry, które były pod chórem, ocalały. Ta siostra Klara skończyła tą adorację, poszła pod ten chór, żeby powiedzieć matce przeoryszy o tym. I matka przeorysza chciała ją zatrzymać pod tym chórem, mówiąc, że powinna teraz odpocząć. A ona mówi, że nie, bo czuje, że Pan Bóg ją woła przed ołtarz, przed Najświętszy Sakrament. No i poszła, to było po godzinie, około godziny 15. No a wiemy, że o 16 było już bombardowanie i to miejsce, w którym siostra Klara była, w tamtym miejscu siostry zginęły niemal od razu. Pod kościołem stworzyła się jakby taka, można powiedzieć, przestrzeń, że jak to wszystko się zawaliło i płonęło, to tam się po prostu zrobił taki kocioł, garnek po prostu i to wszystko, tak wysoka temperatura, że niemal można powiedzieć, że te ciała się ugotowały po prostu. Mm-hmm. Więc one stężały i w takich pozycjach, w których to bombardowanie je zastało, to w takich potem siostry je odnalazły, czyli część sióstr klęczała, część stała z rozłożonymi rękami w modlitwie. Jedna siostra, jak siostra Flawia, szła do góry po drabince, nie wiem, razem z różnymi osobami, które może chciały w ten sposób uciec przez takie małe okienko, które tam było. Więc oni jakby zastygli w tych pozycjach, w których zostało ich bombardowanie. To jest dosyć takie no, przerażające, jak się o tym myśli.
4: Czyli wierzą siostry, że wszystkie te, które złożyły ślub, oddały to życie, to faktycznie zginęły, znalazły się w odpowiednim czasie i odpowiednim miejscu w tym momencie, kiedy to bombardowanie było, a te, które tego nie zrobiły, znalazły się w takich pozycjach, które gwarantowały im ocalenie, choć tego nie wiedziały i nie były
3: tak,
4: do końca
3: świadome. Tak, no nie wiedziały tego, bo na przykład były takie siostry jak siostra Michaela, ona była wtedy jeszcze postulantką, i ją siostra Józefa bardzo mocno agitowała, żeby oddała swoje życie właśnie za ojczyznę i ona w ogóle nie była tym zainteresowana za bardzo. No i faktycznie znalazła się w jakimś takim miejscu, w jakimś takim przysmyku podczas tego bombardowania, że nie zginęła, przeżyła. No a potem jako architekt odbudowywała klasztor. Siostry wyszły tutaj po bombardowaniu i szły takie biedne w obdartych habitach. Podobno one były w ogóle białe te habity, aż od tego pyłu całego. I wtedy matka Celestyna zaczęła płakać do jednego z kapłanów, że nie ma już sakramentek. Wtedy ten kapłan miał zwrócić uwagę właśnie na to, że jeśli Bóg wam zostawił przeorysze, to będą sakramentki. No i fakt jest taki, że zostało sióstr 12, czyli dokładnie

Dokładnie tyle, ile potrzeba według naszych konstytucji, czyli według naszego prawa, żeby utrzymać nieustającą adorację Najświętszego Sakramentu. Więc to jest taka liczba symboliczna, można powiedzieć. I wiemy ze stuprocentową pewnością, że żadna z tych sióstr nie złożyła takiego aktu, które przeżyła.

0: Niektórzy w to powątpiewają, niektórzy mówią, że tak było naprawdę. Fakt jest taki, że to na pewno była historia, która się bardzo szerokim echem rozniosła w tamtym czasie po Polsce całej, ponieważ opowiadała nam o tym pani, której mama była koleżanką ze szkolnej ławki. Jednej z naszych sióstr, która zginęła, i ona to słyszała od swojej mamy, że ta mama mówiła, że z wielkim przekonaniem, że dla niej to nie jest legenda, tylko tak naprawdę było. Że po bombardowaniu z tych tłumanów kurzu, które się uniosły, w górę uniosły się stado białych gołębi, które miało właśnie symbolizować tą ofiarę sióstr i to, że ich dusze, jak takie czyste dusze, uleciały ku niebu wprost. To jest bardzo piękna historia, no, która gdzieś tam pokazuje bardziej to, nawet jeśli się nie wydarzyło, ale to, jak warszawiacy i Polacy tamtych czasów widzieli ofiarę sióstr. Że faktycznie oni widzieli w tym taki znak oddania się, to była śmierć taka ofiarowana Panu Bogu.
1: Czy ponad 80 lat temu wydarzył się cud? Czy siostry doczekają beatyfikacji sakramentek, które świadomie oddały życie za miasto, Polskę, świat i Kościół? Wracam do Słubic, gdzie udaje mi się dotrzeć do rodziny siostry Małgorzaty, jednej z tych, które zginęły pod gruzami klasztoru.
2: Spotykam się z bratankiem siostry Małgorzaty Kuźmińskiej, panem Edwardem Kuźmińskim. Pan Edward jest na lekach, a stan jego zdrowia uniemożliwia normalną komunikację. Choć nic nie mówi, towarzyszy nam podczas tego spotkania. Wspomnieniami o rodzinie dzieli się ze mną jego żona, pani Stanisława Kuźmińska.
3: Też opowiadał, że on jeszcze przed wojną jeździł rowerem, no i tą siostrę odwiedzał. 100 kilometrów rowerem jechać, to nie było to takie łatwe. Pracowała w ogrodzie, no i zawsze mówił, że nie mógł tam do klasztoru wejść. To rozmawiali przez furtę. Tam mieli, jak też opowiada, masę warzyw, mieli oczywiście kwiaty i inne, no i też to właśnie wspomina jako ten taki, że był taki po prostu raj wśród kwiatów, wśród ptaszków, no taka elegancja, jak to też mówił. Ona była taką ważną osobą i oni to wiecznie przeżywali, że oni wszyscy przeżyli, a ona jedna nie. Jak tam po wojnie pojechał, a kiedy wspomniał ten moment, jak ten klasztor wyglądał, to łzy dziurkiem z oczu płynęły. Czyli zawsze, że w jak straszny sposób zginęła. Że taka wielka ruina, no i jakieś gołębie. Ale to nie wiem, czy tamci miejscowi opowiedzieli, czy tenś mówi, że te o tych białych gołębiach, które się tam podrywały, no, że tam przylatują jakieś białe gołębie.

Minęła właśnie godzina 17, to jest ta 17. Dziś jest 1 sierpnia 2026 roku. Dokładnie 82 lata temu wybuchło Powstanie Warszawskie.

0: 6 minut po godzinie 17, Wojciech Stepaniuk, witam po dłuższej przerwie i nieobecności na antenie Radia Warszawa. No i rozpoczynamy audycję Barwy Muzyki.
1: Barwy Muzyki. Zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
2: Witam serdecznie przemiłych słuchaczy Radia Warszawa. Zgodnie z zapowiedzią moim Państwa gościem dzisiejszego wieczoru będzie polski satyryk, piosenkarz, autor tekstów, publicysta, aktor, pan Jan Pietrzak. Dobry wieczór, panie Janie, kłaniam się, witam bardzo, bardzo serdecznie.
3: Witam wszystkich zgromadzonych, witam moje uszanowania.
2: To jak to było, panie Janie, z tym poczuciem humoru, dowcipami, śmiesznymi tekstami? Czy już te talenty pan przejawiał w dzieciństwie, czy może później? No bo czasy nie były lekkie, przecież też pan przeżył powstanie warszawskie jako dziecko.
3: No to dużo wątków w jednym pytaniu, proszę księdza.
2: Tak, tak. To,
3: dużo wątków. Czasy były ciężkie, moje dzieciństwo dramatyczne po prostu, trudno powiedzieć ciężkie. Ja się wychowałem w gruzach Warszawy, rodziny straciłem dużą część, więc to nie było o czym żartować. Moje poczucie humoru rozwinęło się jak wyszedłem z wojska, bo po wojnie trafiłem do wojska, do kompanii małoletnich. Byłem wiele lat, ale jak z wojska wyszedłem już jako taki ukształtowany, prawda, człowiek mniej więcej, to dopiero zacząłem się interesować jakimiś formami życia niewojskowymi. Chodzić do kabaretów, do teatrów. Jednym słowem, życie teatralno, takie estradowe bardzo mnie wciągnęło, bo okazało się, że mam jakieś inklinacje. No i oczywiście zacząłem się tym interesować. Doszło do tego, że zacząłem pracować. I potem jak się występowałem w klubie Hybrydy, najpierw mówiąc wiersze w estradzie poetyckiej, to się okazało, że trzeba co pewien czas zażartować na estradzie, jednakże nie można tylko poważnie,
2: tak poważnie,
3: tylko
2: tak,
3: że publiczność oczekuje jakiegoś... Ja zacząłem te żarty tam jakoś fabrykować, bardzo amatorsko, no ale doszło do tego, że po roku, dwóch powstał kabaret, gdzie żarty już były takim tworzywem naturalnym tego kabaretu. Studencki kabaret Hybrydy, 7 lat prowadziłem, miał wielkie sukcesy, no i potem się rozwinęła moja droga w tym kierunku.
2: Panie Janie, a te wiersze to były pana, czy jakiś poetów? No,
3: różne, różne. Na początku,
2: tak
3: na początku były to wiersze ogólnie znanych poetów, a zwłaszcza młodych poetów, bo tam w klubie Hybrydy w latach 60., mówię o początku lat 60., była taka formacja młodych poetów. Wydawali swoje pismo. To było całe pokolenie, które wyrastało już w tamtym okresie.
2: No to oczywiście i Edward Stachura, i Rafał Wojaczek, i Andrzej Bursa, prawda?
3: No,
2: Ryszard Bruno Milczewski.
3: Tam akurat Bursy nie było, ale no Grochowiak, prawda?
2: Grochowiak,
3: Śliwonik,
2: tak.
3: Tam byli
2: tak.
3: Pisarze. Krzysztoń, Janusz Krasiński. No,
2: o, było, Krzysztoń, znakomity.
3: Była taka grupa młodych ludzi, którzy uprawiali poezję i prozę, pisali dramaty i przy klubie Hybrydy. I mnie to wciągnęło, zwłaszcza po moim okresie wojskowym, po wychowaniu w gruzach i w koszarach. Bardzo mnie ciągnęło do jakiejś kulturalnej działalności. I to tak z przypadku zupełnie zostałem aktorem kabaretowym.
2: A czy miał pan i ma pan do dzisiaj jakieś wzorce aktorskie, polskie, światowe, mistrzów słowa, oryginalnego dowcipu, czy błyskotliwego poczucia humoru?
3: Nie, żadnych takich wzorców nie mam.
2: Nie, żadnych nie. Jakichś takich...
3: Nie miałem. Oceniam po prostu różnych ludzi. Widzę, co robią na scenie.
2: Ale nawet światowych. Pan Andrzej Rosiewicz opowiadał na przykład, że bardzo, najbardziej cenił z aktorów Charlie'ego Chaplina.
3: No. To proszę pozdrowić Andrzeja Rosiewicza i Charlie'ego Chaplina też ode mnie.
2: Dobrze.
3: Bardzo ich obu lubię. Natomiast ja swoją jakby działalność tą artystyczną może dosyć nieświadomie prowadziłem. Ja nie miałem takiej świadomości.
2: Rozumiem.
3: Przez wiele lat, że ja będę aktorem, że będę życie spędzał na scenie. To dla mnie był przypadek pewien. Taki rodzaj zabawy, odreagowania mojej straszliwej, dramatycznej młodości, dzieciństwa, żeby gdzieś być w jakimś towarzystwie, bawić się, śpiewać piosenki. To było coś nowego. Nie przymierzałem się w ogóle do tego, że będę aktorem, a kiedy taką świadomość złapałem, to już byłem na tyle świadomy, że wiedziałem, co ja mam robić. miałem swój sposób, swój styl istnienia
2: swoją
3: na estradzie.
2: Swoją drogę taką też.
3: Swój styl istnienia na estradzie. W ten sposób mówimy o sprawach formalnych, ale również to się związało z tym, co mam robić, o czym mam mówić, w jaki sposób mam mówić. Dla mnie zawsze pasją były sprawy społeczne, żeby mówić o sprawach ważnych.
2: Tak.
3: Miałem na tym tle nawet później, jak kabaret mój się rozwinął, częste konflikty z kolegami, którzy uważali, że jak napisali ładną piosenkę, to wystarczy. Ja mówię, ładna to jest, to nie wystarcza. Musi być o czymś, musi być istotna. Do nas przychodzą ludzie, kupują bilety, żeby się dowiedzieć czegoś ważnego. Od nieważnych rzeczy mają instytucje takie, prawda, państwowe i rządowe. Niech tam plotą androny. U nas muszą przyjść i dowiedzieć się, że tu warto było przyjść, bo my mówimy coś niebanalnego, istotnego dla społeczeństwa. Taka była moja filozofia, bardzo prosta. Bo chodziło o to, jak młodzi ludzie jeszcze z takim statusem amatorskim się przebijają do jakiegoś świata artystycznego, to muszą wnosić coś nowego, oryginalnego, nie powielać.
2: Tak.
3: Także ja nigdy nie myślałem o tym, że ktoś, będę kogoś naśladował, czy mi się... Oczywiście mam swoich fanów, że kogoś lubiłem, kogoś nie, ale tak jak każdy człowiek, cała publiczność. Natomiast mój styl się wypracował na takiego ambitnego samouka, prawda? I to było pierwsze, można powiedzieć, takie, teraz to się mówi stand-up. Pierwsze takie występy stand-up to ja robiłem w klubie Hybrydy. To właśnie ten styl, którego nie znałem, bo wcześniej nie byłem w Ameryce. Ale prywatna rozmowa jakby z papierosem w zębach. Wszyscy palili papierosy. Wtedy papierosy nie szkodziły nikomu. To była dość dziwna sytuacja.
2: Nawet niektóre papierosy się nazywały sporty. Potem trzeba było zmienić na popularne.
3: Więc w ten sposób sobie gaworzyłem. Opowiadałem żarcik, coś potem mówiłem poważną piosenkę. Śpiewałem poważną piosenkę, potem coś. Potem znowu coś gaworzyłem z papierosem w zębach i spacerując po estradzie. Tak to mi odpowiadało. W ten sposób łatwiej mi było. Miałem dookoła zawodowych aktorów, którzy odgrywali. Stawał na scenie, wchodził w rolę. Już był tym, był tamtym, tego zagrał tamtego. Ja, ponieważ takich szkół nie kończyłem i nie miałem takiej potrzeby w ogóle, uważam, że wystarczy, że mam coś istotnego do powiedzenia. I to będzie, i to wystarczy. No i tak się to sprawdziło. Do tego stopnia, że z klubu studenckiego Hybrydy mnie wyrzucono właśnie już po kilku latach za demoralizację młodzieży socjalistycznej, jak stwierdzili. Dlatego, że mówiliśmy o rzeczach niewygodnych dla partii i przekraczaliśmy cenzorskie zapisy, więc to były awantury ciągle. W końcu mnie wyrzucono. No i wtedy dopiero zdecydowałem, że będę uprawiał ten zawód. Jak mnie wyrzucili.
2: A no właśnie. Panie Janie, a czy zgodzi się pan z takim określeniem, to kiedyś powiedział Jean-Baptiste Poquelin, bardziej znany jako Molière, mianowicie, że ludzi bardziej dotyka to, jak się ich ośmiesza, niż wydobywa na światło złe cechy charakteru.
3: No pewnie tak, no.
2: Prawda?
3: To nieprzyjemnie być ośmieszanym, prawda?
2: To może być największa broń nawet, bym powiedział,
3: to jest oczywiste,
2: momentami taka,
3: ale to,
2: przestrzeni publicznej, jeśli chodzi o opinię, prawda?
3: No tak, tak, no wielu ludzi rzeczywiście bało się śmiechu mojego też, i czy też z mojego pokolenia, tego pokolenia lat 60., 70., bo to była nowa jakość, to już starzy przedwojenni artyści wymierali powoli, prawda? Chodzili z życia publicznego i kulturowego i pojawiało się młode pokolenie 20-30-latków, którzy na inny sposób sobie kpili, ale jednak ta cecha kulturowa, bo to jest polska cecha żartowania, pewien dystans, ironia do rzeczywistości, zresztą bardzo potrzebna społeczeństwu, zwłaszcza w chwilach zagrożenia, czy w chwilach dramatów jakichś. Jest bardzo potrzebny taki wentyl odreagowania, że nie tylko można się wściekać, ale można również wyszydzić kogoś coś. I to zafunkcjonowało. I tych szyderstw na tematy społeczno-polityczne, różne, ogólnonarodowe. No, mój kabaret przysporzył bardzo wiele. Nawet pod koniec już jak nas wyrzucali, to rzeczywiście mogę przyznać, że mieli powody, bo już nasze żarty były dosyć mocne. I uderzały bezpośrednio w podstawy ustrojowe, w głupotę władzy, w nikczemność władzy. Dostałem taką teczkę moich kwitów na mój temat z IPN-u. Wydałem książkę, jak obaliłem komunę i tam właśnie wynotowali setki moich żartów, które obalają komunę. Także mam zaświadczenia od kompetentnych ludzi wiedzieli, że walczę z ustrojem, że obalam komunę, szydzę ze Związku Radzieckiego i tak dalej, i tak dalej. To wszystko wielokrotnie zostało spostrzeżone, zanotowane. No i stąd zacząłem mieć straszne kłopoty poważne.
2: Panie Janie, a umiejętność rozśmieszania, tym bardziej w konstruktywnej krytyce skłaniania do refleksji, to chyba jedna z najtrudniejszych form artystycznej działalności?
3: Myślę, że dosyć trudno jest, zwłaszcza żartować, żeby z rzeczy istotnych jeszcze żartować. Jak ja mówiłem, wprowadźcie socjalizm na Saharę, po tygodniu piachu zabraknie, publiczność ryczy ze śmiechu. Ale przecież ja mówię rzecz fundamentalną. Prawda? No i tak dalej. Ja prowadziłem takie narracje, że mówiłem o sprawach kompletnie ważnych, absolutnie ważnych, ale starając się nadać im, prawda, jakąś formę lekką, lekkostrawną. Więc na tym polegała potęga tego kabaretu. Ja i potem moi koledzy, których tam zacząłem się przybierać i kabaret się rozwijał i tak dalej, stworzyliśmy specyficzny styl. Mówić zabawnie, ale o rzeczach ważnych. Nie mówić o głupstwach.
2: Tak.
3: Czym się zajmują, no, powiedzmy, obecnie istniejące kabarety, czyli satyra obyczajowa. Żart, że ktoś się potknął, że komuś tam spodnie spadły albo coś, to no, to też ma swoje miejsce w przyrodzie, ale dla nas to nie było ważne. Myśmy próbowali znaleźć takie rzeczy, żeby one dotykały istotnych problemów naszego kraju, naszego społeczeństwa.
2: Kiedyś pan Marek Gaszyński, który był moim gościem i go spytałem o kabaret starszych panów, no to powiedział, że już dzisiaj takich artystów nie ma. Generalnie rzecz biorąc i mówi, takiej sztuki już nie ma.
3: No nie, bo to byli świetni zawodowo, przecież to był świetny kabaret profesjonalny.
2: Tak,
3: z tym, że to był kabaret, zwracam uwagę, jednak telewizyjny. Oni nawet jak próbowali grać, to pojedynczo grali aktorzy. Natomiast całego kabaretu na ogół dla publiczności nie wystawiali.
2: Bo to jednak wymaga, nagrywali programy w telewizji.
3: Programy telewizji, to jest zupełnie inna praca, inna sytuacja. Ale ja ich bardzo szanuję, bo zresztą na ten temat miałem z Jeremim i z Jerzym Wasowskim często rozmawialiśmy. Dobrze ich znałem, starszych panów, świetni ludzie. Mieli już, jak przyszły te zmiany w Polsce, była Solidarność, prawda, to mieli taki ten, że oni, że Janek, ty byłeś odważny, ty, a my nie, tak, takie były rozmowy. Ja mówię, wasza odwaga polegała na czym innym. Nasza odwaga nie formułowana wprost polegała na zachowaniu stylu, pewnych zachowań,
2: wierności
3: obyczajów,
2: też,
3: które przepadły. Ich, proszę sobie wyobrazić dzisiaj taki kabaret,
2: no
3: żeby
2: tak.
3: Jest niemożliwe.
2: W ogóle by
3: oni
2: to nie
3: byli
2: śmieszyło.
3: Za elegancko
2: nie
3: ubrani.
2: Śmieszyło.
3: Oni mówili jak cywilizowani ludzie. Zachowanie tego stylu już było wyłomem w tamtej subkulturze tej kabaretowej, w tamtych czasach.
2: Tak.
3: Więc ja ich bardzo doceniam. Bardzo doceniam. Oczywiście inna ścieżka, inny kabaret, ale świetny.
2: To posłuchajmy pana Jana Pietrzaka. W pierwszej części audycji na początku zagramy takie utwory jak Jeszcze żyjemy, Jasne niebo i Oto.

wszystkie kolory ujrzeć, poznać wszystkie kwiaty, smak każdej wody znać, każdej ziemi zapach, widzieć, słyszeć, wiedzieć, czuć, najgłębiej, najdalej, innym cząstkę siebie móc, ofiarować w dani.

0: złota. Powracamy do naszego gościa, pana Jana Pietrzaka. Panie Janie, chyba w 1960 roku związał się pan z Estradą Poetycką Klubu Studenckiego Hybrydy. Już coś na ten temat żeśmy rozmawiali. Kierował pan Studenckim Teatrem Kabaretu. Proszę powiedzieć o tym doświadczeniu, bo z tego, co czytałem, 3 sceny: dramatyczna, kabaretowa i pantomima.
1: Tak.
0: I to tak jakoś było realizowane i wyglądało. Szeroka oferta. Słucham pana.
1: Bo to był klub studencki właśnie dla wszystkich. To na moich oczach powstawało. Wcześniej, jak ja tam przyszedłem, tam był jazz, dominował.
0: No tak.
1: W Hybrydach. Bo zwłaszcza, że jazz był zakazany w czasach stalinowskich, więc lata 50. to była taka euforia, że gramy jazz. I to byli świetni jazzmeni, czołówka światowa, mogę powiedzieć, wybitni ludzie grali.
0: Pewnym paradoksem później było to, że to był jeden z najlepszych w Europie festiwalów. Jazz Jamboree, prawda?
1: Powstał Jazz Jamboree, tak. Kongresowej. Oni to tego tak. To się rozwijało i tak dalej. Ale, tak. Ale Hybrydy były taką kolebką.
0: Rozumiem.
1: Więc to ludzie przychodzili na jazz, a takich form właśnie teatralnych było niewiele. Tam ktoś próbował jakąś sztuczkę, zagrał 2 razy, padło i dalej nie grał. Natomiast tutaj podstawą była ta grupa poetycka, czyli zbierali się ludzie zainteresowani popularnością, no z natury rzeczy. Ktoś słuchał tego, co napisali młodzi ludzie piszący poezję, prawda? Więc i te wieczory poetyckie przetwarzały się właśnie w takie spotkania już bardziej artystyczne, bo oni szukali dobrych recytatorów, były takie nabory, ogłaszali, że kto to. I ja przyszedłem kiedyś i zdałem taki ten, no, przyjęli mnie do Estrady Poetyckiej. Bo chciałem tam przychodzić, mieć legitymację, bo ja już wtedy pracowałem w fabryce telewizorów, jak mnie z wojska wyrzucili, to pracowałem wtedy. I przychodziłem, szukałem w Warszawie wszystkich okazji, żeby gdzieś o kulturę się jakąś otrzeć. I tam mnie przyjęli, zacząłem występować, powiedziałem raz, najpierw Leśmiana powiedział wiersz, prawda, o tym chruśniaku,
0: malinowym chruśniaku.
1: Cudowne
0: tak.
1: Wiersze Leśmiana.
0: Tak.
1: No miałem takie swoje ulubione i przyjęto mnie. No w każdym razie zacząłem mówić wiersze. A jak się mówi wiersze i ktoś inny mówi, to byli ci młodzi poeci. Oni mówili swoje młode jakby utwory, napisane wczoraj, przedwczoraj. I to się takie środowisko stworzyło, które bardzo się polubiło. Lubiliśmy się tam spotykać, mówić te wiersze. No i tak powstały formy bardziej takie już skoncentrowane, czyli właśnie
0: tematyczne
1: to,
0: takie.
1: Tematycznie, że właśnie ktoś ma satyryczne kawałki, jakiś wierszyk w typie Załuckiego, wtedy byli tacy poeci piszący wyłącznie satyry, więc to też była jakaś taka domena specjalna, która tam się pojawiła. No i ja tam się załapałem, to był przypadek kompletny. No, ale to nie o to chodzi, przecież nie chodzi o moją prywatną ścieżkę życiową. Każdy jakieś przypadki ma w życiu, które potem stymulują jego poczynania. Więc ja tutaj nie upatruję tutaj żadnych dziwactw. Chodziło o to, że ja byłem człowiekiem zupełnie odstawionym od sfer kultury, bo moje życie przebiegało w dramatycznym czasie, młode życie, wojny, którą wywołali. No. Hitler ze Stalinem nas zamordowali, mi dużą część rodziny, a potem były gruzy Warszawy, głód, brud, smród i zupa z pokrzyw, które sam zbierałem nad Wisłą, prawda, bo nie było co jeść. Więc to jak wyrasta się z takiego dzieciństwa, to człowiek szuka dla siebie jakichś innych form bytu. I stąd trafiłem do tego klubu i tam się przyswoiłem jakoś.
0: Panie Janie, w tym klubie rozwijała się też kariera wielu sławnych aktorów, piosenkarzy, mistrzów słowa. Czy to też za pana jakby, jeśli tak można powiedzieć, poleceniem, czy wyławiał pan też takie talenty aktorskie i zapraszał do tego kabaretu? I jacy to byli aktorzy z tych bardziej znanych?
1: Jeżeli już, jak już kabaret stał się na tyle popularny, że zaczęli ludzie przychodzić,
0: tak.
1: I że chcą grać, no to oczywiście zacząłem się zastanawiać, kogo wziąć, kogo nie
0: zaprosić,
1: i tak dalej. No,
0: tak.
1: Naturalna sprawa. Dbałem o to, żeby byli to z najwyższej półki.
0: Same asy, tak.
1: Artyści, tak. Więc
0: chyba Piotr Frączewski, z tego co...
1: Tak,
0: czytałem.
1: Piotr Frączewski grał tam. Między ale pierwszy, Wojtek Siemion, świetny zresztą, no, taką potem miał
0: chyba
1: w filmie,
0: Wojciech
1: tak,
0: Przoniak też, chyba
1: Wojtek
0: też.
1: Przoniak był, no, mnóstwo aktorów świetnych, ale to trochę późniejsze lata. To są lata kabaretu pod egidą.
0: To do tego dojdziemy.
1: Tak. Żeśmy założyli kabaret pod egidą i to już był kabaret bardziej świadomy i już z pewną pewną premedytacją dobierałem kolegów, przede wszystkim profesor szkoły teatralnej Kazimierz Rudzki, który...
0: Wspaniały.
1: Wspaniały aktor i doskonały człowiek w sensie takim ironicznym, taki prawdziwy ironista, czyli on ze wszystkiego potrafił zrobić...
0: Też grał takie role takich osób.
1: Świetny. Także tak. Jednym sobie, jak się pojawili tacy ludzie, Kraftówna w pierwszym programie, Anka Prucnal, artystka z STS-u do nas przyszła.
0: I kobieta w ogóle w tamtych czasach.
1: Przy okazji, tak. więc to zupełnie była już inna bo to mówiliśmy o tych pierwszych latach moich, co innego. A tutaj to już była placówka, która miała pewną renomę, nasza egida, i ludzie pchali się drzwiami, oknami. Także ja nie miałem problemu z wyborem. Dla mnie najważniejsze było, żeby wybrać jak najlepszych ludzi. To mnie, niektórzy koledzy, co ty robisz, to jest wybitny aktor, to nas wszystkich tu przyćmi. Właśnie o to chodzi. Niech będzie wybitni. Po to brałem wybitnych, żeśmy my, ambitni samouty, się też przyłączyli do nich, a nie odwrotnie. Tak. I tak to wyglądało. Moja filozofia tamtych lat.
0: Posłuchajmy ponownie pana Jana Pietrzaka. Zagramy takie utwory jak Święte Słowa, Nielegalne Kwiaty i Generacja.

prawnuki. Hej, filomatów następcy. Hej, filaretów prawnuki. Za morza bzdur zasadniczych, za Himalajów nonsensu wracają słowa, które się liczą, dopóki mamy głowy i serca, dopóki w głowach myśli krążą, niezarażone pogardą.

filaretów prawnuki, gdy banał sięgnie zenitu, mózg stanie z głuchej niechęci, zawsze w godzinie szczytu ktoś krzyknie, a jednak się kręci.

nim kurz przysypie marną pamięć, pochłonie nas historii mrok, powinno zostać powiedziane. Był taki rok, 82 rok. Wiele polskich kwiatów rozkwitało już.

za gość dziki trzy. Liczyć krwawe pręgi, długo łykać łzy takich drogich kwiatów.

Donieśli dziś mleka, a tu życie ucieka i codzienność doskwiera jak pienikowi siekiera. Śpiew skowronka nad ranem, nieocenzurowany, budzi lęki niejasne, że nadchodzą dni straszne. Smuga cienia wciąż szersza, mija młodość nie pierwsza, słońce jakby mniej ostre, kumpel zasnął pod mostem. Wredne życie się przetacza jak po gruzie, niepotrzebne głupie dni połyka czas. Pokolenie utraconych złudzeń, generacja zmarnowanych szans. Pokolenie utraconych złudzeń.

Racja, oszustwo, chamstwo, draństwo, poróbstwo. W tym królestwie talonów but określa świadomość. Krdzą zwątpienia przeżarte, głowy niegdyś otwarte, przegryzione sumienia, podmienione marzenia. Nalać jeszcze jednego, ależ panie kolego, niepotrzebne medycyny i tak zaraz wypiję. Otopimy nasze wierne serca w wodzie, zanim wreszcie nagła krew zaleje nas. Pokolenie utraconych złudzeń, generacja zmarnowanych szans. Pokolenie utraconych złudzeń,

0: robiło się w świecie. Rozumiecie i wiecie, te inflacje, recesje, stresy, biesy, depresje. Jak lądują chłopaki, kto pozostał nam z paki? Tamten w Wiedniu, ten w Pronie, inny łowi o konie. Wszyscy jadą gdzieś w lasy, a ja czuję się czasem, jakbym stał z chustką w dłoni sam na pustym peronie. Ogrążeni w otępieniu i obłudzie, może kiedyś spróbujemy jeszcze raz. Pokolenie utraconych złudzeń, generacja zmarnowanych szans. Pokolenie utraconych złudzeń, generacja zmarnowanych szans.
1: Powracamy do naszego gościa, pana Jana Pietrzaka. No właśnie ten temat już tak bardziej szeroko byśmy rozwinęli. Kabaret pod egidą. Niezwykła historia, wspaniałe przedstawienia, świetne teksty, wszystko na najwyższym poziomie i też wierna publiczność. Spragniona wysokiej kultury, inteligencji, dowcipów. Proszę powiedzieć o tym jeszcze tak bardziej szerzej.
2: No doszło do tego, że do nas zaczęli przychodzić ludzie no naprawdę z górnej półki. Profesorowie Uniwersytetu, profesor Kotarbiński, profesor Tatarkiewicz.
1: Historia filozofii, tak?
2: Tak, stały uczestnik, profesor Aleksander Geisztor.
1: Stały
2: uczestnikiem
1: sztuki,
2: był.
1: Tak.
2: On jeszcze w hybrydach przychodził i potem się przeniósł do tego. Więc mówię to takie nazwiskami, które teraz pamiętam. Z pisarzy, bywalcy to byli Konwicki.
1: Proszę.
2: Tadeusz Konwicki był wiernym zwolennikiem ze swoim kolegą Guciem Holoubkiem.
1: Chciałem zawsze, o nim powiedzieć
2: zawsze
1: właśnie.
2: Przychodzili, tak,
1: Holoubek.
2: Zawsze z
1: Gustawem
2: przychodzili.
1: Łapicki,
2: kiedyś posadziłem ich na kaloryferze, bo nie było miejsca, bo mały jest, to potem mi całe życie wypowiadali, jak sobie podgrzali to i owo, siedząc na kaloryferze w moim kabarecie. Ale to oczywiście dygresja. Pokoleniowa była jeszcze sprawa, że przychodzili, bo jeszcze żyli ludzie, Melchior Wańkowicz był.
1: Nawet.
2: Tak. Początek 60-tych lat jeszcze żył, prawda? Przyszedł też na przedstawienie.
1: Wspaniale.
2: No jednym słowem Stanisław Dygat, Jerzy Andrzejewski, to mówię o takich nazwiska, które teraz mi tak się kojarzą, ale z tych grupy młodych poetów, pisarzy, Marek Nowakowski, uczestnik, Irek Iredyński, no później Himilsbach, który napisał pierwsze opowiadanie takie do gazety Droga Kariery, o swojej karierze na cmentarzu. Było tak strasznie
1: śmiesznie. Kamieniarzem był zawodem.
2: Tak, strasznie śmiesznie było to opisane. Ja go wcześniej nawet nie znałem, ale przeczytałem to, zadzwoniłem tam, dotarłem przez jakichś ludzi znajomych i mówię, czy ja to mogę wziąć do kabaretu. Wziąłem to do kabaretu, Wojtek Siemion to wziął, takim proletariackim stylem przeczytał to na początek, a potem się nauczył na pamięć. I był świetny monolog kabaretowy. Przyszedł Himilsbach, niestety był już troszkę na gazie, bo on niestety dosyć...
1: Rzadko nie był.
2: Tak. I przyszedł, ja zobacz, co ty zrobiłeś, te poważne kawałki, a tu ludzie się śmieją. Ja wiem, właśnie o to
1: chodziło.
2: Najwyższy stopień uznania, że potrafić napisać o dramatach, żeby ludzie się mogli pośmiać. To jest bardzo, bardzo trudna sztuka. No ale to tylko podaję to jako incydent. Kiedy zacząłem jakoś tak publicznie już bardziej być znany i ten mój kabaret, to właśnie całe pokolenia przedwojennej inteligencji przychodziły. Więc to było bardzo zobowiązujące, bo oni pamiętali dawne kabarety. Nawet muszę powiedzieć, że moja świętej pamięci mama, która nie chciała się pogodzić z tym, że ja rzuciłem pracę w dziale konstrukcyjnym telewizji i że rzuciłem wojsko, że nie jestem oficerem, ale nie chcę. I potem w telewizji pracowałem jako fachowiec wybitny, prawda, w dziale technicznym. I nie chciała przyjść na żaden mój występ. Była obrażona. Parę lat.
1: Proszę.
2: No, ale w końcu jakaś ciotka przyszła, sprawdziła i zabrali ją w końcu do tego. Mówi, słuchaj, synku, tak się rozpłakała się. Ostatni raz w kabarecie byłam w 36 roku, rok przed moim urodzeniem.
1: No tak.
2: Nie myślałam, że tego czegoś podobnego dożyję, że ty będziesz występował w kabarecie. Do głowy mi nie przyszło. Mnie też nie przyszło do głowy, ale...
1: A generalnie podobało się bardzo.
2: Jak w pewnym momencie, jak zobaczyła, jak to idzie, jak publiczność odbiera.
1: Tak,
2: przede
1: tak.
2: wszystkim, jaki to ma odzew, jak to jest istotne dla wszystkich ludzi, którzy siedzą na widowni, jak czekają na te nasze słowa, na te nasze żarty. My mieliśmy takich fanów. zagorzałych. I poza tym ta właśnie otoczka inteligencji jeszcze przedwojennej, która jeszcze żyła, była bardzo istotna, bo dodawała nam pewnych tutaj skrzydeł, no, że możemy w tej branży zaistnieć, tak jak kabarety przedwojenne funkcjonowały w Warszawie.
1: Panie Janie, to jeszcze jedno pytanko w tym naszym pierwszym spotkaniu. Mianowicie był pan związany i piastował funkcję sekretarza redakcji tygodnika Szpilki. Proszę coś na ten temat powiedzieć, bo to też była bardzo, bardzo znana gazeta, bardzo popularna.
2: No to była naturalna ścieżka, jak tam kabaret prowadziłem, przychodzili redaktorzy Szpilek naturalnie, bo tam podobna branża.
1: No
2: szukali
1: tak.
2: Żarty, pisali jakieś recenzje, jakieś teksty prosili, żeby im dać do druku. No i w ten sposób w pewnym momencie szukali sekretarza redakcji i mnie przyjęli na sekretarza redakcji. Ja nie miałem żadnego zatrudnienia etatowego. I tam przyszedł jakiś gość i zaproponował, że był sekretarzem redakcji. No tak się zaczęła moja współpraca z Szpilkami. A było to rzeczywiście przechowalnia pewnej też wartości staroświeckich bardzo.
1: Tak, tak.
2: Bo ci ludzie wszyscy pracowali w jakichś przedwojennych, typu Ery Klipiński, prawda, czy no tam Marianowicz, tam były takie nazwiska. Pracowali przed wojną w takim tego rodzaju prasie. I po wojnie oczywiście to było wszystko... Umówmy się na 50%, bo nie można było w komunizmie mówić wszystkiego, co się chce. Mhm. Ale można było w tej rzeczywistości znaleźć sobie taką ścieżkę, właśnie jak Szpilki znalazły, że jeżeli nie możemy wszystkiego powiedzieć, to chociaż piszmy tak i róbmy tak, żeby można się pośmiać z tego, co wolno. No i tak to było. To było trochę chore, to nie było normalne, bo nie było normalne państwo. No, ale w tej materii mieli duży dorobek i fajnych ludzi bardzo zdolnych. Bardzo wartościowych. Przenieśli pewien model kultury takiej, prawda, ironicznej dowcipu z czasów przedwojennych, bo to się odczuwało z tego środowiska właśnie. Mhm. Oni byli, jakby pielęgnowali tamtą przedwojenną kulturę.
1: Ja pamiętam właśnie, że tak w dzieciństwie, że to pismo się cieszyło taką dużą popularnością.
2: Tak.
1: Tak, tak. I na wysokim poziomie. Panie Janie, bardzo dziękuję za to pierwsze spotkanie. Na koniec naszego pierwszego, przemiłego spotkania z panem Janem Pietrzakiem posłuchamy takich utworów jak Przesłanie pana Cogito z tekstem wybitnego poety Zbigniewa Herberta i wreszcie utwór Mój los. Tak naprawdę można też przetłumaczyć, bo jest to utwór kanadyjskiego wykonawcy Paula Anki My Way, czyli Moja droga. Przypomnę, że kiedyś ten utwór bardzo rozpopularyzował Frank Sinatra, ale też w lekkiej parodii zaśpiewał go Johnny Rotten z zespołu The Sex Pistols. Audycje Radia Warszawa powstają dzięki Państwu wsparciu, do którego bardzo zachęcamy. Zapraszamy na www.radiowarszawa.com.pl. Informacje znajdą Państwo w zakładce Wspieraj. Ponadto zachęcam też do słuchania podcastów właśnie moich audycji z bardzo ciekawymi gośćmi. Też trzeba wejść na stronę Radia Warszawa, kliknąć zakładkę audycje i wreszcie podcasty i tam pojawi się moja strona, gdzie Państwo będą mogli posłuchać moich archiwalnych wywiadów z różnymi innymi gośćmi. I ja już się z Państwem żegnam i serdeczne do usłyszenia.

Bądź odważny, gdy rozum zawodzi, bądź odważny. W ostatecznym rachunku jedynie to się liczy. A gniew twój bezsilny niech będzie jak morze. Ilekroć usłyszysz głos poniżonych i bitych, niech nie opuszcza ciebie twoja siostra, pogarda dla szpiclów, katów, tchórzy. Oni wygrają, pójdą na twój pogrzeb i z ulgą rzucą grudę, a kornik napisze twój uładzony życiorys.

i nie przebaczaj, zaiste nie w twojej mocy przebaczać w imieniu tych, których zdradzono o świcie. Strzeż się jednak dumy niepotrzebnej, oglądaj w lustrze swą błazeńską twarz, powtarzaj, zostałem powołany, czy nie było lepszych?

Strzeż się oschłości serca, kochaj źródło zaranne, ptaka o nieznanym imieniu, dom zimowy, światło na murze, splendor nieba. One nie potrzebują twego ciepłego oddechu, są po to, aby mówić, nikt cię nie pocieszy. Czuwaj, kiedy światło na górach daje znak, wstań i idź, dopóki krew obraca w piersi twoją ciemną gwiazdę.

0: To była audycja Barwy Muzyki księdza Roberta Chodyny.
1: Reklama.
2: Lepsze Mazowsze?
1: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
2: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
1: czekają na twój głos.
2: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
1: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
2: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
1: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
3: O reklamie.
4: To jeszcze spojrzymy na najświeższe doniesienia synoptyków. Burzowo jeszcze będzie dzisiaj w Warszawie i okolicach. Temperatura maksymalna 26 stopni, to dzisiaj wieczorem. Noc powinna być ciepła i troszeczkę deszczowa. Jutro natomiast synoptycy przewidują burzę z deszczem i w najcieplejszym momencie dnia słupki rtęci pokażą 32 stopnie Celsjusza. Wiatr będzie wiał z prędkością do 40 km na godzinę, to w porywach. Ciśnienie 1017 hektopaskali. Minuta po godzinie 18 i rozpoczynamy kolejną godzinę naszego spotkania. Ta godzina będzie poświęcona głównie muzyce, ale też pojawi się dobre słowo papieża Leona XIV, ale też również nowenna do Maryi Królowej Polski. To tak mniej więcej o godzinie 18.30. Warto więc z Radiem Warszawa zostać, a za moment oczywiście dawka muzyki.

Już mi ciebie nic nie wróci, nie przyniesie. Moja mała dziewczynko z akwarium.

0: Mamy w tej chwili 19 minut po godzinie 18. Słuchacie Radia Warszawa. Oczywiście dzisiaj jest 1 sierpnia 2026 roku. Jest to 82. rocznica Powstania Warszawskiego. Na warszawskich powązkach wojskowych przy pomniku Gloria Victis odegranie hymnu państwowego salwa honorowa rozpoczęła główne obchody 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Modlitwę w intencji poległych powstańców warszawskich odmówił biskup polowy Wojska Polskiego ksiądz Wiesław Lechowicz. Zawierzył Bogu ojczyznę i uczestników tamtych wydarzeń.
1: Okaż łaskę zbawienia, wiecznego przebywania w Twojej obecności. Żyjącym błogosław, by cieszyli się zdrowiem i siłami, satysfakcją z pięknego i dobrego życia oraz zasłużonym szacunkiem i wdzięcznością ludzką. Niech ich bohaterski przykład poświęcenia dla wolności ojczyzny i obrony godności człowieka ożywia we wszystkich Polkach i Polakach gotowość służenia ojczyźnie i stania na straży jej bezpieczeństwa i pokoju.
0: W uroczystościach na powązkach wojskowych uczestniczyli prezydent Karol Nawrocki, marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, a także powstańcy warszawscy i mieszkańcy stolicy. A co o 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego mówią warszawiacy?
2: Dzięki tym ludziom, którzy brali udział w powstaniu, możemy żyć w tak ładnej teraz Polsce. Trzeba się cieszyć tym, co mamy, bo naprawdę nasz kraj jest bardzo ładny i czasem go chyba nie doceniamy.
3: Oddanie życia to jest największe, co możemy oddać za wolność ojczyzny. Oby nigdy więcej te czasy nie wróciły, abyśmy nigdy nie musieli stać na miejscu tych młodych ludzi. Takiej decyzji podjęcia, obrony tego kraju, obrony naszych miast, rodzin, domów. To była ogromna tragedia, która oby nigdy w życiu się nie zdarzyła nam, naszym dzieciom, naszym wnukom.
4: Warto o nich pamiętać, bo dzięki nich tak jakby mamy Polskę, wolną, niepodległą.
0: No i właśnie, cześć i chwała bohaterom. Tymczasem 21 minut po godzinie 18 na naszej antenie czas teraz na dobre słowo.
5: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
6: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Zasady nauki społecznej Kościoła. Punkty 65 i 66. Zasada powszechnego przeznaczenia dóbr. Wśród rozlicznych wymiarów dobra wspólnego szczególnego znaczenia nabiera zasada powszechnego przeznaczenia dóbr. Zasada ta przypomina nam przede wszystkim, że dobra ziemi, gleba, woda, powietrze, zasoby naturalne zostały dane przez Boga całej rodzinie ludzkiej, aby podtrzymywały życie wszystkich, zarówno dzisiaj, jak i w przyszłych pokoleniach. Oraz że każdej osobie przysługuje pierwotne prawo do korzystania z tych dóbr. Święty Jan Paweł II przypominał, że Bóg dał ziemię całemu rodzajowi ludzkiemu, aby utrzymywała wszystkich jego członków, nie wykluczając ani nie wyróżniając nikogo. W konsekwencji nie jest zgodne z planem Bożym, by rozporządzać tym darem tak, że z jego dobrodziejstw korzystaliby jedynie nieliczni. Dzisiaj jesteśmy wezwani uznać, że owo powszechne przeznaczenie obejmuje nie tylko dobra materialne, lecz także dobra niematerialne i kulturowe. Istnieje prawo do własności prywatnej, które ma swój sens i właściwą sobie funkcję, ale zawsze pozostaje podporządkowane powszechnemu przeznaczeniu dóbr. Według świętego Jana Pawła II podporządkowanie to stanowi złotą regułę życia społecznego i pierwszą zasadę całego porządku społeczno-etycznego. Tradycja Kościoła postrzegała własność jako środek służący strzeżeniu dóbr i zarządzania nimi tak, aby mogły one lepiej służyć dobru wspólnemu. Ponieważ tradycja chrześcijańska nigdy nie uznawała prawa do własności prywatnej za absolutne i nienaruszalne. Społeczna funkcja własności nie powinna być uważana za zwykłą opinię teologiczną, lecz za pewną doktrynę Kościoła, obecną już w Piśmie Świętym i u ojców. Dlatego papież Franciszek przypomniał, że solidarność przeżywana w całej swej głębi oznacza także zwrócić ubogiemu to, co mu się należy. Dzisiaj do dóbr przeznaczonych powszechnie dla wszystkich musimy zaliczyć także nowe formy własności, patenty, algorytmy, platformy cyfrowe, infrastrukturę technologiczną i dane. W kontekście, w którym bogactwo narodów coraz bardziej zależy od wiedzy i technologii, gdy dobra te pozostają skupione w rękach nielicznych, bez odpowiednich form dzielenia się nimi i dostępu do nich, powstaje nowa nierównowaga sprzeczna z powszechnym przeznaczeniem dóbr i pogłębiająca przepaść między włączonymi a wykluczonymi, między tymi, którzy mogą uczestniczyć w rewolucji cyfrowej, a tymi, którzy pozostają na jej marginesie.

0: takie patriotyczne utwory będą się pojawiały do 19 na naszej antenie jeszcze. Tymczasem 18.30 minęła czas, więc na nowennę.
1: Nowenna do Maryi Królowej Polski przed 70. rocznicą jasnogórskich ślubów narodu.
2: Przyrzekamy strzec trwałości i świętości rodziny.
3: Matko Chrystusowa i Domie Złoty, przyrzekamy Ci stać na straży nierozerwalności małżeństwa, bronić godności kobiety, czuwać na progu ogniska domowego, aby przy nim życie Polaków było bezpieczne. Przyrzekamy Ci umacniać w rodzinach królowanie Syna Twego, Jezusa Chrystusa, bronić czci imienia Bożego, wszczepiać w umysły i serca dzieci ducha Ewangelii i miłości ku Tobie, strzec prawa Bożego, obyczajów chrześcijańskich i ojczystych. Królowo Polski, przyrzekamy.
2: Rodzina jest dziełem Boga, kolebką naszego życia na ziemi. Kardynał Wyszyński pisał: w życiu człowieka i ustroju życia społecznego rodzina jest społecznością najstarszą, najpierwszą i najpotrzebniejszą. Kiedy dzisiaj szatan ze szczególną nienawiścią uderza w rodzinę, trzeba prawdziwie oprzeć się na Bogu, w każdej sytuacji szukać Jego pomocy. Prymas pisał: wasza rodzina z Boga poczęta ma mieć Boga w swym łonie. Musicie więc dbać o dobro rodziny, o to, by Bóg był nie tylko jej gościem, ale obywatelem i ojcem. Dzieci najmilsze, proszę was, nigdy o tym nie zapominajcie. Niech rodzina chrześcijańska ma obyczaje katolickie. Niech zaczyna dzień od modlitwy, a zwłaszcza pamięta o wspólnej modlitwie wieczornej, kiedy łatwiej jest wszystkim zebrać się razem. Niech mąż, żona i dzieci klękają do wspólnej rodzinnej modlitwy. Fundamentem trwałej rodziny jest nierozerwalne, sakramentalne małżeństwo, które wyraża się w oddaniu całkowitym, nieodwołalnym, w wierności przysiędze małżeńskiej. Współżycie dwojga ludzi jest wzajemnym darem tak zupełnym, że może być dozwolone tylko małżonkom, należącym prawnie jedno do drugiego na zawsze. Oddanie się dusz, wyrażające się przez oddanie ciał, ma pełną swą wartość i szlachetność ludzką tylko wtedy, gdy jest nieodwołalne i stałe, jak to ma miejsce w małżeństwie chrześcijańskim. Jakie będą rodziny, taka będzie Polska. Prymas Wyszyński przypomina, że w trudnym czasie niewoli i zaborów wiara i polskość przetrwały w rodzinach. I dzisiaj rodzina jest ostoją ducha chrześcijańskiego i polskości. I dlatego trzeba bardzo czuwać nad tym, aby dochować wierności Chrystusowi, strzec prawa Bożego, bronić rodzinę przed zepsuciem moralnym i przed bezbożnictwem.
3: Maryjo, Panno wierna, przepraszamy Cię za brak wierności przysiędze małżeńskiej, za tysiące rozwodów w naszej ojczyźnie, za egoizm i brak odpowiedzialności. Królowo Polski, przepraszamy Cię. Maryjo, służebnico pańska, przepraszamy Cię za to, że w tylu naszych rodzinach brakuje pokoju, zrozumienia i miłości, słowa o Bogu i wspólnej modlitwy, a nasze życie małżeńskie i rodzinne tak często dalekie jest od planu Bożego. Królowo Polski, przepraszamy Cię. Maryjo, nasza Królowo, przepraszamy za brak otwartości na dar życia w naszych rodzinach, za grzeszne unikanie potomstwa, od którego zależy przyszłość naszej ojczyzny. Królowo Polski, przepraszamy Cię.
2: Matko Najświętszej Rodziny, prosimy o świętość naszych rodzin, o wierność, miłość i zgodę, o męstwo w pokonywaniu trudności, jakie niesie codzienne życie. Królowo Polski, prosimy Cię. Maryjo, Królowo Wyznawców, prosimy o mocną wiarę, abyśmy mieli odwagę ufać Bogu, przyjmować nowe życie jako największy Jego dar, z Bogiem rozwiązywać wszystkie problemy w naszych małżeństwach i rodzinach. Królowo Polski, prosimy Cię. Maryjo, nasza Królowo, otocz opieką wszystkie rodziny w naszej ojczyźnie, aby były silne Bogiem, świadome odpowiedzialności za przyszłość narodu, który przestanie istnieć, jeśli zabraknie rodzin i dzieci. Królowo Polski, prosimy Cię.

0: ciszę. Stare miasto, spokojniutkie. Za prochownią bawiły się pomiędzy kocimi łbami dzieci.
1: Kwadrans do 19 pozostał, no to już godzinę i 45 minut temu Warszawa na chwilę się zatrzymała, 82. rocznica powstania warszawskiego. Zawyły syreny, zabiły dzwony i po raz kolejny pięknie mieszkańcy Warszawy, ale również pewnie ci przyjezdni pamiętali o tych wydarzeniach sprzed 82 lat. Można sobie ciekawe filmy w internecie zobaczyć, jak to wyglądało w mieście Warszawa. Być może ktoś z Państwa był na żywo i oglądał, patrzył, jak to wszystko wygląda. Te oficjalne uroczystości, ale również te mniej oficjalne organizowane z potrzeby ducha, po prostu ktoś tak czuł i zorganizował chociażby pokaz RAC. To jest też piękne na swój sposób. I dlatego gramy taką muzykę na antenie Radia Warszawa, taką troszeczkę patriotyczną do 19, a może nawet i potem. Warto słuchać nas.

świecie pełnym zgiełku zatrzymaj się na chwilę. 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk Sopot spotkamy się, aby wspólnie przeżyć coś naprawdę ważnego. Modlitwa, muzyka i wspólnota. Festiwal Prosta Droga do Boga. Dobro za dobro, bo są wartości, które trzeba przekazywać dalej. Wejdź na stronę drogadoboga.com i dołącz do nas.

0: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
1: Po reklamie.
2: No i punktualnie 19 na naszej antenie. Słuchacie Radia Warszawa. Czas więc na wiadomości z Watykanu.
3: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
4: Rozniecajcie nadzieję w cierpiących sercach, powiedział papież do młodzieży w Peru. W Kamerunie miały miejsce Krajowe Dni Młodzieży. Zakończył się wakacyjny obóz stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia w Siedlcach. Ksiądz Paweł Rytel-Andrianik, aktualności z Watykanu. Tego, czego doświadczycie podczas tego dnia, nie zachowujcie tylko dla siebie. Niech nie pozostanie jedynie na zdjęciach w waszych telefonach czy filmach zamieszczonych w mediach społecznościowych. Dzielcie się tym, wskazał papież w wideoprzesłaniu do młodzieży w Peru z okazji Narodowego Dnia Młodzieży.
5: Pewność żywej obecności Pana pośród nas jest tym wewnętrznym ogniem, który pobudza nas do odwagi i wyjścia ze strefy komfortu, którą tworzy indywidualizm.
4: Papież nawiązał także do hasła wydarzenia – bądź odważny, Chrystus żyje. Ojciec Święty powierzył Peruwiańczyków wstawiennictwu Matki Bożej i zachęcił, by byli solą i światłem Chrystusa.
3: Wiadomości ze świata.
4: W kameruńskiej diecezji Bertua dobiegły końca 6 Krajowe Dni Młodzieży. Przebiegały one w duchu modlitwy, braterstwa i formacji.
5: Skarbem Jezusa Chrystusa jesteś Ty, drogi młody człowieku. W Jego oczach jesteś cenny, wskazał nuncjusz apostolski w Kamerunie, arcybiskup José Avelino Betancourt. Zaprosił on każdego młodego człowieka, by powierzył Bogu swoje trudności związane ze szkołą, studiami, pracą, rodziną czy zdrowiem. Tak jak człowiek, który sprzedaje wszystko, by nabyć pole zawierające skarb, tak i młodzi ludzie są wezwani, by postawić wszystko na Chrystusa, jedynego, który jest w stanie prawdziwie wypełnić życie, zachęcił nuncjusz apostolski.
4: 800 stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia przeżywało wakacyjny obóz w Siedlcach. Przybyli oni na zaproszenie biskupa siedleckiego Kazimierza Gurdy. Był to czas budowania relacji z Jezusem między sobą i ze wspólnotą Kościoła. Hasłem tego wydarzenia były słowa Jezusa – jesteście moimi przyjaciółmi. Tak relacjonuje ten wakacyjny obóz Kacper Kowalczyk z Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.
6: Zawsze niedziela na obozie jest takim czasem, kiedy to stypendyści wychodzą do ludzi, wychodzą do mieszkańców miasta, które je przyjmuje. Dlatego też odwiedziliśmy w tą niedzielę wszystkie siedleckie parafie, nie tylko, bo także jedną podsiedlecką parafię, aby tam opowiadać z jednej strony o fundacji, podzielić się tym, jak fundacja wpływa na nasze życie, jak to stypendium pomaga nam się rozwijać, jak także duchowo nas prowadzi to nauczanie Jana Pawła II, jak te relacje między sobą budujemy w fundacji.
4: Spotkanie młodych komentuje także biskup pomocniczy siedlecki Grzegorz Suchodolski.
7: Jednym z najpiękniejszych widoków, który wzruszył nas duszpasterzy, to był widok adoracji w Pratulinie. Wtedy akurat padał bardzo rzęsisty deszcz i młodzież klęczała na placu przed Najświętszym Sakramentem. Większość z nich była pod namiotami, ale około 100 młodych osób klęczało na chodniku w rzęsistym deszczu, adorując Jezusa Chrystusa.
3: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
2: To jeszcze zobaczmy, co w pogodzie, moi drodzy. No to tak jak mówiłem przed godziną, powinno być jeszcze burzowo w Warszawie i okolicach. Te burze będą przelotne. Niemniej jednak spoglądam za nasze radiowe okno w tym momencie. Niebo troszeczkę zachmurzone, ale nie pada i to jest chyba ta dobra wiadomość. Jutro natomiast w najcieplejszym momencie dnia słupki rtęci pokażą 26 stopni, zachmurzenie umiarkowane. No i też burzowo będzie, wiatr w porywach do 12 km na godzinę. A wysłuchacie Radia Warszawa, prawie 5 minut po godzinie 19. W tej godzinie też troszkę muzyki na pewno się pojawi na naszej antenie. Tak więc myślę, że warto z nami zostać. No i będziemy się z Państwem umawiać na pewne różne tematy, bo ja się będę odzywał i o pewnych fajnych sprawach mówił na naszej antenie, więc zostańcie z nami. Mazowsze za moment na naszej antenie. Będzie Mazowsze i taki fajny utwór, który się na pewno Państwu spodoba. Oczywiście pozostajemy w duchu 82. rocznicy Powstania Warszawskiego.

0: patriotyczne piosenki na antenie Radia Warszawa jak najbardziej. Gramy i grać jeszcze będziemy, a tymczasem prawie 14 minut po godzinie 19.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Najważniejsze tematy, nie tylko lokalne.
3: O pogodzie, o korkach i wydarzeniach w stolicy i okolicy.
2: Poczuj z nami rytm miasta. Od poniedziałku do piątku od 16 do 18.
3: Michał Opaciński,
2: Bartłomiej Graczak.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: No właśnie, na antenie Radia Warszawa czas teraz na kolejną odsłonę, a w zasadzie pierwszy odcinek audycji pod tytułem Sierpień miesiącem trzeźwości. Ksiądz Marcin Marsolek. Audycja w ramach wejścia prezenterskiego. Ona się będzie tutaj pojawiała właśnie. No bo jak Państwo wiedzą, sierpień miesiącem trzeźwości jest już jakiś czas kultywowany i tak będzie tym razem. I w ramach tego na naszej antenie będą pojawiały się takie właśnie krótkie rozważania na ten temat. I już teraz pierwsze rozważanie, bardzo proszę.
2: Sierpień miesiącem trzeźwości.
3: Ksiądz Marcin Marsolek.
4: Sierpień miesiącem trzeźwości. Kościół w sierpniu prosi nas, abyśmy zrobili coś dobrego dla świata. Kościół prosi o dobrowolny dar abstynencji i ofiarowali ten dar za ludzi, którzy sobie nie radzą. Jak co roku chcę Państwa zaprosić na chwilę refleksji. Zatrzymaj się na chwilę i pomyśl. Codziennie w sierpniu usłyszysz jedną refleksję o trzeźwości. Nie denerwuj się. Trzeźwość to nie tylko problematyka związana z alkoholem. Trzeźwość dotyczy życia. Często ludzie mówią, ja nie mam problemu. Może tak jest, ale ja nie o alkoholu chcę mówić, choć o nim wspomnę, bo to nie alkohol jest najważniejszy. Ale to, co jest najważniejsze, to jak ja sobie radzę z życiem. Czy nie uciekam od życia, od problemów życiowych właśnie w alkohol? Chcę Was zapytać, jak żyjemy? Czy żyjemy trzeźwo, czy pędzimy na złamanie karku? Wielu z nas narzeka, że nie mamy czasu. A ile czasu marnujemy przy telefonie? Ilu z nas żyje bardziej wirtualnie, a nie realnie? Codziennie przez rolkowanie, siedzenie w internecie dajemy sobie dobrowolnie ustawiać głowę, przeprogramować głowę. Łykamy treści, obrazy i tym żyjemy. Nasza głowa zamienia się w kosz pełen różnych kolorowych śmieci, które produkują co prawda dopaminę, hormon przyjemności. Godzinami karmimy się cyfrowymi przyjemnościami. Czy my jeszcze samodzielnie myślimy? Czy stosujemy w swoim życiu logikę, wyciągamy wnioski? Czy myślisz samodzielnie? Czy możesz żyć bez telefonu, bez komputera? Czy to, co robią z nami media, czy to, co my sami sobie robimy przy pomocy mediów, czy to jest trzeźwe, rozsądne? Czy żyję trzeźwo, czy reaguję trzeźwo? Sierpień miesiącem trzeźwości. Do usłyszenia, do jutra. Noga z gazu. Do zobaczenia.

Sanitariuszka Małgorzatka. Tak się nazywa ten utwór, który Państwo przed chwilą usłyszeli w swoich radioodbiornikach, a wykonała go Filharmonia imienia Romualda Traugutta. 23 minuty po godzinie 19. Jeszcze warto dodać, że około 19.40 nadamy na naszej antenie audycję Agroinfo. Jest to audycja poświęcona rolnikom i skierowana do rolników właśnie. Agroinfo, blisko rolnika, to tak mniej więcej o 19.40 na antenie Radia Warszawa właśnie. Piosenki patriotyczne w związku z tym, że dzisiaj przypada 82. rocznica wybuchu powstania warszawskiego, gramy na antenie Radia Warszawa, więc jeżeli są wśród naszych słuchaczy tacy, którzy tego typu muzykę lubią, to niech zrobią głośniej radio, bo jeszcze troszkę pogramy. Ale z racji tego, że taka ważna rocznica, ważna dla Warszawy, to i też takie utwory muszą się pojawić na antenie naszego radia, bo inaczej być nie może.

27 minut do godziny 20. Słuchacie Radia Warszawa, oczywiście małe TGD i godzina W. Tak się nazywał ten utwór, który przed chwileczką wybrzmiał na naszej antenie. A tymczasem powstanie warszawskie, rocznica polegli, niepokonani. W 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego na Woli pod pomnikiem polegli niepokonani złożono kwiaty na kurhanie, w którym znajdują się prochy ponad 50 tysięcy mieszkańców stolicy i powstańczego wojska. Do zgromadzonych przemówili nieobecna w tym miejscu Wanda Traczyk-Stawska. No i tutaj generalnie w ten sposób między innymi uczczono 82. rocznicę Powstania Warszawskiego. 24 minuty do godziny 20:00. My gramy dalej.

To oczywiście Sorry Boys i Robert Gawliński, utwór zatytułowany Dzień Dobry. Tymczasem 19 minut do 20. Po 20 na naszej antenie, jak zawsze w sobotę, audycja zatytułowana Księga. Tak więc trzy odsłony tej audycji na pewno pojawią się między 20 a 21, więc też myślę, że warto z Radiem Warszawa zostać. A dwie kolejne propozycje muzyczne przed nami, no to pierwsza z nich już teraz.

0: Sound Grace i utwór zatytułowany Południe. 3,5 minuty do godziny 20, tak jak powiedziałem wcześniej, po godzinie 20 kolejna odsłona audycji Księga na antenie Radia Warszawa. To już za chwil kilka dosłownie, ale jeszcze wcześniej sprawdzimy, co też ciekawego w pogodzie się dzieje, więc myślę, że trzeba z nami zostać, żeby najświeższe doniesienia synoptyków poznać, ale zanim jeszcze te doniesienia synoptyków, to obowiązki.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Świat wewnętrzny kościoła to skarbiec, który mieni się najpiękniejszymi kamieniami. Postaramy się go dla Was, drodzy słuchacze, otworzyć wraz z moimi gośćmi, którzy będą gośćmi w Szkole RUT, czyli Radiowym Uniwersytecie Teologicznym, w poniedziałek po 22. Serdecznie zapraszam, Grzegorz Kozłowski.
3: Mamy Boga, który mówi nam, że w naszym życiu, jeżeli cokolwiek by się stało niedobrego, kiedy On z nami jest, to zawsze to się może zakończyć jakimś dobrem.
4: 10 prostych drogowskazów na drodze do świętości to właśnie ABC społecznej krucjaty miłości błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zapraszamy Cię na tę wakacyjną drogę w Radiu Warszawa od poniedziałku do piątku po 9.15 i po 20.20. Weronika Ostrowska i ksiądz Michał Dziedzic.
5: Audycja Country Club w Radiu Warszawa już od 23 lat na antenie.
6: Każdą niedzielę o godzinie 17.05.
5: Duża porcja muzyki country i amerykany zarówno w wykonaniu artystów amerykańskich, jak i polskich i europejskich.
6: Zapraszają
5: Jerzy Głuszyk
6: i Maciek Świątek.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: Zapraszamy do folwarku Księżnej Anny. Wyjątkowego miejsca w sercu pięknego Podlasia nad Bugiem. Oferujemy komfortowe noclegi, restauracje z wykwintnymi podlaskimi specjałami premium oraz profesjonalną organizację wesel i imprez okolicznościowych. Odpocznij, zasmakuj regionalnej kuchni i przeżyj wyjątkowe chwile w niepowtarzalnej atmosferze. Folwark Księżnej Anny. Tradycja, smak i gościnność. Więcej na naszych mediach społecznościowych.
1: O reklamie.
0: To zobaczmy, co w pogodzie, moi drodzy. 26 stopni jutro, zachmurzenie umiarkowane, no i czasami może pojawić się deszcz przelotnie i nawet burze. Wiatr w porywach do 12 km na godzinę, ciśnienie 1020 hektopaskali. Ale tak popatrzmy jeszcze, co nas czeka.

W pogodzie przez najbliższe kilka dni, no burzowo będzie, na pewno w poniedziałek, w czwartek i piątek, tak tutaj przynajmniej synoptycy przewidują, no i temperatura powyżej 30 stopni, więc będzie grzało. Ale można powiedzieć, że to w końcu prawdziwe lato przeszło. Dzisiaj pierwszy dzień sierpnia 2026 roku, no to pewnie się uczniowie mało cieszą, bo połowa wakacji już za nami i miesiąc pozostał do rozpoczęcia roku szkolnego, tak więc już powoli można myśleć o tym, żeby wyprawki szkolne kupować, bo już trzeba powoli o tym myśleć. W każdym razie cieszmy się jeszcze z tego miesiąca wakacji, bo on minie szybko. Ja wiem, co mówię. Minie szybko. Gramy.

0: Artystka, która nazywa się Lęka, no i też wybrzmiała na antenie Radia Warszawa. 8 minut po 20 zapowiadana audycja Księga.
1: Księga. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
3: Na wieki wieków, amen.
2: Mamy sierpień, to znaczy, że już lada moment ruszają pielgrzymki. Niektóre już ruszyły jak z daleka. Pielgrzymowanie zawsze mi się będzie kojarzyło. A chodziłem trochę. Ksiądz chodził, nie?
3: Raz byłem na całej pielgrzymce i raz byłem na jednym etapie. Ledwo to przeżyłem. Ale wtedy ważyłem 160 kilo. I to było uciążliwe. No ale tak, doświadczenie pielgrzymki jest moim doświadczeniem.
2: Pielgrzymowanie kojarzy mi się z pragnieniem.
3: W ogóle? Wyschnięciem, takim pragnieniem, czy napojów,
2: wody? A to jest trochę wiele pragnień, bo z jednej strony tak fizycznie to się pragnie, jak się idzie, chce się człowiek napić, bo po prostu cały czas mu w gębie wysycha, a jeszcze jak to jest upał potworny i też można być głodnym generalnie i niewyspany, bo się wstaje bardzo wcześnie rano i tam jest takich wiele fizycznych pragnień mamy po prostu do zaspokojenia.
3: Bo jest jeszcze inne pragnienie, jak rozumiem, pan ma na myśli, które nas pcha do tego, żeby na tą pielgrzymkę iść.
2: Tak. Po coś się tam idzie? Po co?
3: No to są też ciekawe pytanie. Najbardziej taka poprawna opowieść to, żeby dojść do Matki Bożej, do Częstochowy, ale też, że może spotkać się z Panem Jezusem. Czasami po to, żeby poznać jakąś dziewczynę, chłopaka, żeby dobrze przeżyć czas. To też są pragnienia, tak, to prawda.
2: No właśnie, bo pragnienie też jakiejś wolności, zostawienia wszystkiego, być bliżej Boga. To są bardzo ważne pragnienia. Dzisiaj może o tych pragnieniach porozmawiajmy, bo do tego też skłaniają czytania biblijne, a zaczynamy od czytania z Księgi proroka Izajasza, rozdział 55, werset od 1 do 3.

0: Tak mówi Pan. Wszyscy spragnieni przyjdźcie do wody. Przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy. Kupujcie i spożywajcie. Dalejże kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko. Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem, i waszą pracę na to, co nie nasyci? Słuchajcie mnie, a jeść będziecie przysmaki i dusza wasza zakosztuje tłustych potraw. Nakłońcie uszu i przyjdźcie do mnie. Posłuchajcie mnie, a dusza wasza żyć będzie. Zawrę z wami wieczyste przymierze. Niezawodne są łaski dla Dawida.
1: Mówi Bóg: przyjdźcie do mnie, posłuchajcie mnie, a dusza wasza żyć będzie. Czyli przede wszystkim pragniemy życia. Chyba na wielu poziomach, nie?
2: Mhm.
1: Prawdziwego, gdzieś wewnętrznego, ale w ogóle życia.
2: I życia się trzymamy kurczowo i za wszelką cenę, to prawda. I często myślimy o życiu w kategoriach tylko i wyłącznie życia doczesnego i wiecznego. No, potrafimy na różne sposoby zabiegać o to, żeby to życie swoje przedłużać, żeby je uczynić wygodniejszym, może piękniejszym.
1: A to jest dusza wasza.
2: Bardziej zdrowym. A tutaj jest mowa o duszy. Mhm. Tak, o duszy. Czyli, no właśnie, czyli znaczy, że gdzieś Pan Bóg nas trochę zaprasza dzisiaj do tego, żebyśmy oderwali swoje umysły od tego, co ziemskie, i zwrócili je w kierunku Pana Boga. W nim szukając odpowiedzi na pytanie o to, co naprawdę jest ważne i do czego warto dążyć, o co warto zabiegać.
1: Jeżeli moja dusza nie pragnie, to ja nie przyjdę, bo jeżeli bym przychodził do Boga po rzeczy materialne, jeśli bym przychodził po spełnienie potrzeb mojego ciała, to nic z tego nie będzie. Bo to nie chodzi o takie wino i takie mleko, ale chodzi o coś wewnętrznego, czyli moja dusza pragnie.
2: A to pragnienie jest głęboko wpisane w nasze życie. Ja dość często wracam, tydzień temu też do tego wracałem, do świętego Augustyna, który mówił: stworzyłeś nas, Boże, dla siebie i niespokojny jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Tobie, mój Boże. Pan Bóg nas zaprasza do tego, żebyśmy odkryli Jego jako cel naszego istnienia, jako najwyższą wartość, o którą warto zawalczyć, o którą trzeba zabiegać, o którą trzeba zadbać, na którą trzeba się otworzyć i którą warto do swojego życia zaprosić. A ponieważ Pan Bóg jeszcze bardziej jest spragniony budowania relacji z nami, tego, żebyśmy my byli blisko Niego, to Bóg ciągle ze swojej strony udziela nam łaski i pociąga nas do siebie więzami miłości po to, by te najgłębsze pragnienia naszego istnienia, naszego serca mogły zostać zaspokojone. I mówi: we mnie spocznie twoje serce.
1: Wszyscy spragnieni. Czy można sobie to pragnienie zagłuszyć w ogóle?
2: Można. Na różne sposoby świat dzisiaj nam proponuje zaspokajanie naszych pragnień. Możemy znaleźć pragnienia takie doczesne, przyziemne, możemy znaleźć takie pragnienie na chwilę, zacząć się skupiać na tym, czego ja dzisiaj chcę.
1: Ale to są te za pieniądze.
2: No to są te za pieniądze. I świat chce nam sprzedać wszystko, co tylko ma do dyspozycji i cały jak gdyby katalog tych rzeczy, które moglibyśmy kupić od świata, co kupić moglibyśmy w galeriach, co moglibyśmy kupić, poszukując rozmaitych naszych przyziemnych, doczesnych tęsknot. No ten katalog jest coraz większy i kosztuje coraz więcej. A nas na to nie stać. A nawet jeżeli jest na to stać, to się okazuje, że kiedy ja już to wszystko mam, kiedy już kupiłem to, co już wydałem, nawet wszystkie pieniądze na to, co chciałem, to wcale nie jestem szczęśliwszy, wcale nie jestem spokojniejszy, wcale nie ma we mnie radości. I to słowo mówi o tym pragnieniu, które nawet jeżeli próbujemy je zagłuszać, to nie da się go do końca zagłuszyć. Ponieważ Pan Bóg jest większy niż wpływy tego świata i ostatecznie zawsze przyjdzie taki moment w naszym życiu, w którym Pan Bóg powie: to nie tego świata potrzebujesz, nie tych różnych spraw, za którymi do tej pory ganiałeś, potrzebujesz mnie, potrzebujesz relacji ze mną. I porusza to moje serce, by ono zaczęło pragnąć czegoś więcej niż to, co widać, czegoś więcej niż to, za czym do tej pory goniłem. A to moje pragnienie może się rodzić tylko i wyłącznie z tego, że to Bóg pierwszy zapragnął mnie. Bóg zapragnął relacji ze mną. Bóg mnie stworzył z miłości dla siebie i uzdolnił mnie do miłości. Dlatego On mi daje to najgłębsze pragnienie, które tylko On jest w stanie zaspokoić i na dodatek zaspokaja to moje pragnienie za darmo.
1: I to jest ciekawe, czy tak za darmo, bo Tu jest napisane, tu przepraszam za przewrotkę teologiczną. Kupujcie i spożywajcie. Dalej, że kupujcie bez pieniędzy. To nie jest napisane, bierzcie, bo nic nie kosztuje. Jest napisane, kupujcie. Za co?
2: No za nic, za darmo.
1: Nie
2: to
1: za
2: jest
1: darmo.
2: Jedyny taki handlarz. No.
1: Nie za darmo, wcale nie za darmo.
2: A to za co w takim razie?
1: No za siebie, bo jak ja wchodzę w te relacje, to poświęcam siebie.
2: A, i tu jest ta przewrotka teologiczna, rozumiem. No i bardzo dobrze. Ale...
1: Bo to nie jest tak, że ja mogę tego banana urwać. Mhm. Może żartobliwie, ale mogę zwinąć, prawda, ze stoiska i zjewać, no bo jest za darmo. Nie, no jak poważnie do niego podchodzę.
2: To prawda.
1: Butelkę wina zwinę i za rogiem szybko duszkiem wypiję, potem zobaczę, czy bym nie mógł puchnąć następnej.
2: To prawda, ale myślę sobie tak, że jeżeli nawet mam tak niskie motywacje na samym początku, to jeżeli ja skosztuję tego, co od Pana pochodzi, co jest dobre, to ja zrozumiem szybko, że to jest coś więcej.
1: I wrócę.
2: I wrócę. Jeżeli chociaż skosztuję chociaż troszeczkę, że dobry jest Pan, że to, co On mi daje, zaspokaja moje serce w dużo większym stopniu niż to wszystko, za czym być może do tej pory ganiałem, to ja będę chciał po to wrócić, będę chciał tego więcej, bo będę widział, że to jest coś, co trwa. Nie jest to coś płytkiego, ale coś głębokiego, coś, co nie przemija, coś, co porusza moje serce i motywuje mnie do tego, żebym sam stawał się lepszy, bo korzystam z tego pokarmu, przyjmuję ten pokarm, który od Niego pochodzi i rzeczywiście to jest tak, że jestem gotów w tym momencie zrezygnować trochę z siebie, oddać siebie po to, żeby móc więcej przyjąć Jezusa i tego, co od Niego pochodzi.
1: Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem i waszą pracę na to, co nie nasyci? Można się pomylić. O tym już mówiliśmy, że można się napracować i zapracować i mieć wielkie plany, ale czuć wewnętrzną pustkę. I to nawet można pod koniec życia załapać, że ja wszystko przeputałem na rzeczy, które wydałem, a nic z tego nie mam.
2: No i lepiej pójdą niż wcale. Nawet jeżeli na końcu życia, to jest fajnie, tak? To Pan Jezus mówił do Żydów, prawda, że prawdziwym chlebem to jest dopiero ten, który ja wam dam. Że Mojżesz dawał wam chleb z nieba, tak? Ale prawdziwym chlebem, który zaspokaja wszelki głód, jestem ja sam. Mówi, kto spożywa moje ciało, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. To jest niesamowite w Panu Bogu, że On mi się tak bardzo, takim bardzo namacalny sposób daje, żebym ja mógł rzeczywiście wypełnić sobą, znaczy wypełnić Nim całe swoje istnienie, żebym mógł wypełnić Nim całą swoją pustkę, żebym zaspokoić mógł całe moje pragnienie. A jeżeli wpuszczam Jezusa do mojego wnętrza, do tej przestrzeni, w której żyję, do mojej doczesności, to On sprawia, że to moje pragnienie Jego staje się jeszcze większe. A pragnąc Jezusa, no pragnę wszystkiego, co z Jezusem jest związane, czyli pragnę nieba, pragnę Boga, pragnę przyjąć pragnę ostatecznie przyjąć to, co On dla mnie przygotował, co On mi chce dać. Rozumiem, że to, co od Niego pochodzi, jest najlepsze dla mnie.
1: Za chwilę posłuchamy świętego Pawła.

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian, rozdział 8, wers 35 i od 37 do 39.

0: bracia, któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co jest wysoko, ani co jest głęboko, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
1: Niesamowite słowa świętego Pawła, ale proste pytanie do nich od razu. Naprawdę nikt nas nie zdoła odłączyć? A my sami się nie możemy odłączyć?
2: My sami możemy się odłączyć, ale nikt nie jest w stanie nas odłączyć od miłości Pana Boga i należy to rozumieć w ten sposób, że to Boża miłość jest niezmienna. Boża miłość nie zależy od moich nastrojów, nie zależy od moich słabości, nie zależy od moich potknięć, grzechów, nie zależy ode mnie. Boża miłość jest darem bezinteresownym. Bóg mnie kocha takiego, jakim jestem. Bóg przyjmuje mnie zawsze takiego, jakim jestem. Zawsze mnie akceptuje i chce mieć mnie dla siebie, stworzył mnie dla siebie. Więc w tym sensie nic mnie nie odłączy od miłości Pana Boga. Bóg nigdy nie przestanie mnie kochać. Bóg nigdy ze mnie nie zrezygnuje. Bóg nigdy nie przestanie o mnie walczyć. To ja mogę w swojej wolności zamknąć się na Pana Boga, mogę się od Niego odłączyć, ale Bóg się ode mnie nigdy nie odłączy, Jego miłość nigdy ode mnie nie odstąpi.
1: Bo czytam te słowa, utrapienie, ucisk, prześladowanie, głód, nagość, niebezpieczeństwo, miecz. To są dramatyczne historie, dramatyczne rzeczy, ale to oznacza, że ja mam być tak silny w tej miłości, w tej wierze, w tym zjednoczeniu? Jak to w ogóle rozumieć?
2: Nie, to znaczy, że Bóg jest tak bardzo wierny mi. I Bóg w tych wszystkich tutaj rzeczach, które przed chwilą zostały odczytane, które nam Paweł dał, czyli tak naprawdę to jest doświadczenie życia człowieka w tym świecie, doświadczenie życia człowieka po grzechu pierworodnym. Nie żyjemy w raju, bardziej żyjemy w niebie, żyjemy na ziemi, żyjemy pośród różnego rodzaju ucisków, prześladowań, niesprawiedliwości, głupoty, pychy i wszystkich możliwych innych grzechów. I to nas dotyka. My sami te grzechy też często popełniamy. Doświadczamy tego zła ze strony innych ludzi. A Pan Bóg w swojej wierności mówi: ja jestem przy tobie zawsze. Cokolwiek by się nie działo w twoim życiu, ja ciebie nigdy nie opuszczam. Pytanie o to, gdzie jest Bóg, albo Boże, gdzie ty jesteś, prawda, jest pytaniem starym jak świat. Pytanie z obozu koncentracyjnego, pytanie z łagrów sowieckich, pytanie z rzezi wołyńskiej, pytanie z różnych innych doświadczeń takiej krańcowego zła. To pytanie się w nas rodzi, a Pan Bóg odpowiada: gdyby jestem pierwszą ofiarą tego całego zła, które ciebie dotyka. Bóg jest tam obecny jako pierwszy, który wziął na siebie całe zło tego świata i to widać bardzo mocno w tym, co uczynił Jezus Chrystus, przyjmując na siebie całe to zło i umierając na krzyżu. Więc Bóg jest wierny nam i nawet jeżeli doświadczamy największych udręk i zniszczenia ze strony świata, ze strony grzechu, jego konsekwencji, to Bóg zawsze jest blisko nas i Bóg nas wtedy kocha jeszcze bardziej, bo jeszcze bardziej tej miłości potrzebujemy.
1: I to znów taka przewrotka, bo to z tego wynika, że to Bóg nas pragnie.
2: No przede wszystkim, tak? Bóg nas wybrał, to święty Paweł w liście do Efezjan, często do tego wracam. Bóg nas wybrał przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. A jakżeśmy to wszystko zawalili w momencie grzechu pierworodnego, to z miłości przeznaczył nas przez Jezusa Chrystusa, abyśmy na nowo mogli się w tej relacji z Nim odnaleźć. I to Jezus Chrystus bierze na siebie zło całego świata, żebym ja mógł z Bogiem być. I Bóg to pragnienie nas ma tak wielkie, że On poświęcił wszystko, żebyśmy mogli osiągnąć cel naszego istnienia. Ja myślę sobie tak, że Paweł, który to pisze, no już tak powiedzmy sobie w drugiej połowie, daleko posuniętej drugiej połowie swojego życia chrześcijańskiego, to on też pisze to ze swojego własnego doświadczenia.
1: No bo zna już utrapienie, ucisk, prześladowanie, głód, nagość, niebezpieczeństwo, miecz, wszystko zna.
2: Zna to już tak doświadczenie autopsji jako apostoł, ale też on myślę, że tutaj w pamięci może mieć i swoje życie przed nawróceniem. kiedy on Boga zupełnie nie rozumiał i Boga zupełnie nie znał, chociaż mu się wydawało, że uczony w piśmie i faryzeusz, to nawet na tamtym etapie swojego istnienia on wie, że Bóg go nigdy nie opuścił i Bóg zawsze go szukał i Bóg o niego walczył. A wydarzenie pod Damaszkiem, kiedy Paweł doświadczył spotkania z Jezusem zmartwychwstałym, jest tego najlepszym dowodem. Tak? Bóg nie machnie ręką na człowieka, nawet jeżeli czyni największe zło, nawet jeżeli najbardziej się myli, a takim był Szaweł przed nawróceniem, to Bóg też, ta miłość Boga nie odstępuje od człowieka. I on wie o tym, tutaj nawet używa takiego mocnego stwierdzenia, jestem pewien, ani śmierć, ani życie. Nic nie jest mnie w stanie odłączyć od miłości Boga, która jest w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. I on to napisał w innym miejscu. Nie, przepraszam, to nie on to napisał. On to też pisał, ale w innym miejscu napisał o tym jeszcze lepiej, jeszcze trafniej święty Jan. W swojej Ewangelii, w 3 rozdziale, kiedy mówi, tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto wierzy w Niego, nie zginął, ale miał życie wieczne. To jest miłość Pana Boga.
1: To piękne, bo te pragnienia, tak patrzę, że te pragnienia się spotykają i że Bóg pragnie nas, my pragniemy Boga i ci, którzy idą na pielgrzymkę, idą, bo Go pragną, ale On, to jest miłość. Ja sam chodząc przeżywałem też to oczyszczenie podczas drogi, tą przemianę wewnętrzną, kiedy się wychodziło, myśląc o wszystkim, a już po 3 dniach, będąc w pewnym rytmie, człowiek potrzebował tylko się położyć na chwilę pod drzewem, wypić szklankę wody czy butelkę i po prostu iść. I czuł się zadbany, napełniany, ogarnięty, bezpieczny. To niesamowite. I właśnie w tej drodze, w tym ubóstwie spotykały się te dwa pragnienia. No bo jak człowiek jest ubogi, to może tylko ubogi może tak naprawdę prosić o tę wodę. Nawet nie trzeba dużo prosić, trzeba po prostu przyjść.
2: Trzeba przyjąć. Na pewno to bycie ubogim, bycie prostym, takim prostaczkiem ewangelicznym.
1: Czyli wolnym.
2: Wolnym. Od przywiązania do różnych spraw tego świata, do siebie samego przede wszystkim, czyni mnie o wiele bardziej otwartym na to, z czym Pan Bóg do mnie przychodzi. Tak? Bo nie skupiam się na sobie, ale otwieram się na perspektywę Jego patrzenia na moje życie i na Jego pragnienie. I czując się upragnionym przez Pana Boga, sam zaczynam pragnąć Go coraz bardziej i tęsknić za Nim. Czy da się tak przeżyć całe życie? No, oczywiście, że się da, no bo przykłady świętych to wyraźnie potwierdzają. Nawet jeżeli to nie jest całe życie, tylko część od momentu nawrócenia. Ale niewątpliwie w nas powinno być takie dążenie. Świadomość, że to jest cel i sposób realizacji tego celu też jest jakoś mi podany. Ja potrzebuję Jezusa, który jest drogą i całe moje życie jest pielgrzymką, tak? Ja pielgrzymuję z Jezusem. Idę z Nim, idę za Nim, jestem Jego uczniem, daję Mu się poprowadzić, nie muszę znać do końca drogi, bo Jezus jest drogą, więc jeżeli znam Jezusa, to znam i drogę, a cel, który jest mi obiecany, a którego nie potrafię zrozumieć, ale mogę za Nim tęsknić, im bardziej odkrywam Jezusa, On mi pomoże ten cel osiągnąć. Więc to jest bardzo fajne, że pozwolić się poprowadzić Jezusowi, poprowadzić Bogu taką drogą, jaką On chce mnie poprowadzić, zgodzić się na to, że On wie, co jest dla mnie dobre i nawet jeżeli ja niektórych aspektów mojego życia nie rozumiem i trudno mi się zgodzić i na siebie samego i na okoliczności życia, na to, że nie jestem doskonały, że nie jest to wszystko tak, jak ja sobie wymarzyłem, poukładałem, to zgodzić się na to, że Jezus wie lepiej, jest chyba najlepszą drogą do tego, by ten cel osiągnąć możliwie szybko.
1: Za chwilę posłuchamy Ewangelii.

Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd łodzią na pustkowie osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych. A gdy nastał wieczór, przystąpili do niego uczniowie i rzekli: miejsce to jest pustkowiem i pora już późna. Każ więc rozejść się tłumom, niech idą do wsi i zakupią sobie żywność. Lecz Jezus im odpowiedział: nie potrzebują odchodzić, wy dajcie im jeść. Odpowiedzieli mu: nie mamy tu nic prócz 5 chlebów i 2 ryb. On rzekł: przynieście mi je tutaj. Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziąwszy 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby, dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do syta, a z tego, co pozostało, zebrano 12 pełnych koszów ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było około 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci.

0: To jest taka opowieść o pragnieniu, któremu Jezus wychodzi naprzeciw. Mm-hmm. Bo on ujrzał wielki tłum. No, tłum może siedzieć w blokach, nie musi akurat stać razem. Ale on co robi? Po pierwsze, lituje się nad nimi i uzdrawia ich chorych. Pierwsza rzecz to jest taka, że nie można powiedzieć materialna, bo choroba nie jest materialna, ale jest cielesna.
1: No jest rzeczywistością, która niszczy w jakiś sposób człowieka. Jest cierpieniem, które człowieka niszczy, miażdży. Ale teraz zobaczmy, że zanim to pragnienie Jezusa, to jest jeszcze pragnienie tych ludzi.
0: Tak, właśnie o tym mówię, że oni pragnęli.
1: Oni pragnęli, tak. I oni, kiedy się dowiedzieli, że Jezus gdzieś tam w jakimś miejscu się znalazł, na pustkowie osobno się udał, tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za nim pieszo. Pokonały pewną drogę, pewien trud pokonały, żeby spotkać się z Jezusem, żeby zaspokoić swoje pragnienie, które mieli w stosunku do Jezusa. Przyziemne, prawda? No bo wiemy tutaj, że chodziło głównie o te choroby w tym momencie, ale z drugiej strony, można powiedzieć, od czegoś trzeba zacząć. Kiedy patrzymy na inne opisy ewangeliczne, to tam jest zawsze powiedziane, że ci ludzie pierw słuchali Jezusa, że tam było dużo nauczania o Królestwie, o Bogu, o Ojcu, o miłości, dużo takiej nauki, głoszenia tego, jak żyć, żeby stać się uczniem Królestwa, uczestnikiem Królestwa Bożego. A potem następował ten moment zaspokojenia tych potrzeb też, no właśnie, głodu, tak? Głodu. Ale kiedy Pan Jezus patrzy się na tych ludzi, to widzi ich te wszystkie pragnienia, widzi to, co się w nich dzieje, widzi ich wszystkie potrzeby. I gdzieś w tym spojrzeniu Jezusa jest także pragnienie, żeby zadośćuczynić tego, co się dzieje w człowieku. Temu, co się dzieje w człowieku. Zadośćuczynić naszej nędzy. Bóg pragnie nam pomagać. Bóg pragnie nas uzdrawiać. Bóg nas stworzył zdrowymi, chce mieć nas zdrowymi. Chce mieć nas wolnymi od różnych grzechów, od różnych uzależnień. Chce mieć nas szczęśliwymi. Więc Pan Bóg, kiedy patrzy się na nas, lituje się nad nami, ponieważ widzi w nas nie to, co On sam zamierzył, a to, co grzech w nas w jakiś sposób zeszpecił, zranił i co zniszczy.
0: I to jest jedna rzecz, czyli interwencja. To jest interwencja. I teraz oni już są, można powiedzieć, uzdrowieni.
1: Jakoś tam zaopatrzeni jeszcze w Słowo Boże, można byłoby powiedzieć.
0: Tak. I jeszcze można powiedzieć, bo też uzdrowienie chorób, no w Biblii też tak jest, że choroba to jest też działanie złego ducha.
1: Tak.
0: Że to jest głębokie dotknięcie. To też nie jest tylko, może tak powiedziałem, że to tylko fizyczne. To jest też głębokie dotknięcie, bo to jest też wypędzanie demonów tak naprawdę.
1: W jakimś stopniu na pewno tak, oczywiście, że tak. No bo choroby nie pochodzą od Pana Boga, są konsekwencją grzechu. I czasami jest tak, że za wieloma chorobami wprost stoi zły duch jako ich sprawca. Więc uzdrawiając, Pan Bóg także uwalnia nas pod panowania całego tego zła, tego świata i tego osobowego. No i tego zła, które się we mnie dzieje na skutek choroby, która może sprawiać to, że ja nie tylko czuję się nieszczęśliwy, ale staję się też jakoś tam niezdolny do tego, żeby otwierać się na coś więcej niż tylko ta moja choroba, bo żyję w tym świecie swojej choroby, tylko o tym myślę, nic innego nie widzę.
0: I to jest taki proces, to jest przepiękne tutaj, jeżeli tak to można interpretować, bo no, wpierw ich pouwalniał tych różnych dramatów i teraz oni to są, może być wolni, tak? Mogą sobie pójść do wiosek i coś zjeść, on się już nimi nie będzie przejmował. Nie. On właśnie bierze na siebie ich życie teraz.
1: Tak, chociaż widać, że uczniowie mieli troszeczkę inną koncepcję.
0: No bo oni to widzieli z perspektywy
1: ludzkiej.
0: Tak.
1: Są głodni, prawda, mogą osłabnąć, więc odpraw ich, niech sobie... To jest właśnie to, że my często, i oni to mówią do Jezusa. Oni już wiedzą o Jezusie bardzo wiele, apostołowie, znają Go, widzą Jego cuda, znaki, a mimo wszystko przychodzą do Jezusa i mówią, mamy rozwiązanie problemu. Jest problem i my mamy już rozwiązanie tego problemu.
0: I ty zrób tak.
1: Ty to zrób tak, jak my chcemy. Hmm. Tak? I tutaj to jest, zobaczcie, jak to jest często w naszym życiu obecne, że my przychodzimy do Pana Jezusa z gotowym rozwiązaniem naszego problemu. Tylko zrób, Panie Boże, tak, jak my chcemy, a będzie dobrze. Tymczasem Pan Jezus mówi zupełnie coś innego. Pokazuje apostołom to, co im do tej pory umyka. Że ich zadanie to jest coś więcej niż zarządzanie zasobami ludzkimi i rozwiązywanie problemów ludzkich mocą człowieka, ale ich zadanie to dać ludziom coś, co będzie realnym pokarmem, co będzie budowało ich życie, podtrzymywało życie, rozwijało życie. Pan Jezus mówi, wy dajcie im jeść. I teraz czego doświadczają apostołowie? Jaka jest ich odpowiedź? Oni mówią, nie mamy tu nic. prócz. Zatem dodałem, nie mamy tu nic. To, co my mamy, to jest nic. To w żaden sposób niczemu nie posłuży. I może być tak czasami, że my patrzymy, kiedy jest tak, ludzie wierzący uświadamiamy sobie, że no może coś powinniśmy zrobić, w końcu jesteśmy uczniami Pana Jezusa, w końcu jesteśmy chrześcijanami, jesteśmy zaangażowani być może w jakieś wspólnoty kościelne, różnego rodzaju ruchy. No, trzeba byłoby coś tutaj zrobić, ale my nie mamy nic. Albo mamy bardzo niewiele. A cóż to jest?
0: Nawet jak jesteśmy Caritasem, to albo inną organizacją, to też bied tego świata i nieszczęść nie zaspokoimy. Nie zaleczymy. To jest piękne, bo to, co możemy dać tutaj, to możemy dać Jezusa.
1: Dokładnie. I możemy dać też to, co my mamy swojego, od Pana Boga otrzymanego oczywiście, czyli powiedzmy sobie te 5 chlebów i te 2 ryby. To możemy dać. To jest jakiś potencjał. Powiemy sobie po ludzku, to jest niewiele.
0: No 12 akurat. Okay. No nie najedzą się, ale głodni nie będą.
1: No tak, ale to jest niewiele. My pewnie nie mamy 12, tylko mamy 5 tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. Więc no, nie ma czym dzielić. Ja niewiele mam, ale Pan Jezus mówi, jak nawet masz niewiele, to przyjdź z tym do mnie. Oddaj mi to, co masz niewiele, żebym ja mógł to pomnożyć. Bo tu, jak gdyby chce Pan Jezus powiedzieć, tu nie chodzi o ciebie. Tu nie chodzi o to, co ty możesz zrobić. Ty nie masz tych ludzi nakarmić swoją własną mocą. Bo ci ludzie nie potrzebują ciebie. Tak jak pan przed chwileczką pięknie powiedział. Potrzebują mnie, potrzebują Jezusa.
0: No bo ja też, widząc trud bliźniego, też nie jestem w stanie go na głębokim poziomie zaspokoić.
1: Ależ oczywiście, że tak. Ja tak mam tą posługę, przychodzą czasami ludzie z jakimiś swoimi problemami, chcą jakiegoś uwolnienia. Przychodzą do egzorcysty. Przychodzą do wstawiennika, proszę mi pomóc. I przedstawiają swoją historię życia, różnego rodzaju tarapaty, trudności, które doświadczają. I ja, kiedy sobie tego słucham, to ja, ksiądz Łukasz Turek, nie mam im nic od siebie do zaproponowania. Ja nie jestem w stanie problemów rozwiązać. Przychodzą ludzie do konfesjonału i dzielą się dramatami swojego życia. Ja nie mam nic, Łukasz Turek, co mógłbym tym ludziom dać. Mam tylko i wyłącznie Jezusa. I bardzo często staram się wtedy pokazać, że ty nie potrzebujesz mnie. Ty potrzebujesz Jezusa. A ten Jezus dziś jest obecny w twoim życiu, dziś jest przy tobie. On dziś widzi twoją biedę, on dziś widzi twój głód. On dziś widzi twoją bezradność. On dziś działa w twoim życiu. Ty dzisiaj potrzebujesz Jezusa. I dzisiaj Jezus przychodzi do ciebie i mówi, dam ci jeść, mam dla ciebie pokarm, mam dla ciebie rozwiązanie twojej sytuacji. I moim zadaniem jako ucznia Jezusa Chrystusa, każdego z nas zadaniem jako ucznia Pana Jezusa, jak Pan Jezus mówi, wy dajcie im jeść, to mówi, dajcie im prawdziwy chleb. Dajcie im prawdziwy chleb z nieba, czyli dajcie im mnie. Przyprowadźcie ich do mnie.
0: To jest trochę symbol Eucharystii?
1: Zdecydowanie, nie tylko trochę, ale wprost. Pan Jezus o tym mówił, kto spożywa moje ciało, ma życie wieczne. Ma życie wieczne. Jeżeli ma życie wieczne, to ma także i to życie tutaj. To życie wieczne się tu zaczyna, tu. Więc Pan Jezus, kiedy ja przyjmuję Eucharystię, to przyjmuję przecież Jezusa.
0: Czyli ona zaspokaja moje głębokie pragnienie.
1: Wszystkie pragnienia jest w stanie wypełnić mnie, ma mnie wypełnić w 100%. Pytanie tylko, czy ja przyjmując Jezusa, przyjmuję Go na 100%. Czy przyjmuję Go do każdego aspektu mojego życia. Czy ja Go wpuszczam do siebie wszędzie tam, gdzie On chce wejść i powinien wejść. Bo tak nawiązując do twierdzy duchowej świętej Teresy Wielkiej, ja mam mnóstwo pomieszczeń w moim domu, w moim życiu duchowym. Mam mnóstwo pomieszczeń. I na wielu może być napisane, to jest moje prywatne, nie wchodzić. Wiele jest innych takich, które ja się boję sam tam zajrzeć, bo to jest coś, co mnie bardzo boli, coś, co mnie bardzo zraniło. I może być tak, że ja przyjmuję komunię świętą, ale przyjmuję Pana Jezusa tylko i wyłącznie, jak to jedna siostra zakonna mówi, jak księdza po kolędzie. Ja go wpuszczę tylko i wyłącznie do tego jednego mieszkania, pokoju, które wysprzątałem. To tutaj ksiądz może być, ale te wszystkie pozostałe, to ksiądz tam nie zagląda. Więc chodzi o to, żeby kiedy przyjmuję Jezusa chleb żywy, żeby napełnić się Nim, pozwolić Mu napełnić moje życie na 100%. Każdy zakamarek mojego serca.
0: Amen.
1: Amen.
0: I w drogę.
1: I w drogę.
0: Jeżeli ktoś odczuwa chęć wsparcia tworzenia tych audycji, audycji Księga, będziemy za to bardzo wdzięczni. Wszystkie informacje na stronie radiowarszawa.com.pl, zakładka Wspieraj Nas. I dobrej drogi życzą
1: ksiądz Łukasz Turek
0: i Paweł Kęska.
2: Księga.

0: No i tą piękną piosenką kończymy muzycznie tę godzinę naszego spotkania. 8,5 minuty pozostało do godziny 21. Mniej więcej o 20.55 wiadomości z życia Kościoła, a potem o 21.00 transmisji apelu jasnogórskiego z kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. No a o 21.30 zapraszamy Państwa do wspólnej modlitwy, czyli na różaniec. Ale zanim wiadomości z życia Kościoła, to jeszcze troszkę obowiązków.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Country Club, audycja z muzyką country, folk i americaną, już od 23 lat na antenie Radia Warszawa.
3: Można nas słuchać będzie już jutro o godzinie 17.05.
2: Duża porcja muzyki country i amerykany, zarówno w wykonaniu artystów amerykańskich, jak i polskich i europejskich.
3: Zapraszają
2: Jerzy Głuszyk
3: i Maciek Świątek.
4: Świat wewnętrzny Kościoła to skarbiec, który mieni się najpiękniejszymi kamieniami. Postaramy się go dla Was, drodzy słuchacze, otworzyć wraz z moimi gośćmi, którzy będą gośćmi w Szkole RUT, czyli Radiowym Uniwersytecie Teologicznym, w poniedziałek po 22.00. Serdecznie zapraszam, Grzegorz Kozłowski.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Gość niedzielny.
6: W najnowszym Gościu Niedzielnym o tym, że święty Jan Paweł II powinien zostać patronem polsko-ukraińskiego pojednania, a także na czym polega istota odpustu, w tym również tak zwanego odpustu porcjunkuli.
5: Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
7: Lepsze Mazowsze?
8: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
7: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
8: czekają na Twój głos.
7: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
8: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
7: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w Twoim regionie.
8: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
1: Po reklamie.
9: Wiadomości z życia Kościoła. Michał Wichrowski, zapraszam. Rozpoczynamy sierpień, który od lat w polskim Kościele przeżywany jest jako miesiąc trzeźwości. W tym roku przeżywamy go pod hasłem Polska silna wiarą i trzeźwością. Ważne jest także, aby Polacy doceniali wartość dobrowolnej abstynencji od alkoholu, mówi biskup Tadeusz Bronakowski, przewodniczący zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw Polski, do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych.
10: Służy ona nie tylko zdrowiu.

0: pieszek.
1: I dla niego to, co się działo już po wojnie, to była jakaś katastrofa. Nagle z 1 litra do 2,5. Potem zaczęło się to wspinać co roku wyżej i wyżej, ale on jako ojciec narodu widział, że to w tą stronę idzie. I dlatego umieścił tą sprawę w bardzo ważnym tekście Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego.
0: Zwycięska pani Jasnogórska, przyrzekamy stoczyć pod twoim sztandarem najświętszy i najcięższy bój z naszymi wadami narodowymi. Przyrzekamy wypowiedzieć walkę lenistwu i lekkomyślności, marnotrawstwu, pijaństwu i rozwiązłości. Brzmiały śluby składane na Jasnej Górze przed 70 laty.
2: To są wiadomości z życia Kościoła.
0: Jasna Góra ma nowego kustosza. Funkcję tę od dziś 1 sierpnia podjął ojciec dr Krzysztof Wendlik, który w ostatnich latach był przeorem klasztoru Paulinów w Warszawie. Jak powiedział, nową funkcję przyjmuje z ufnością, bo najważniejsze w życiu jest pełnić wolę Bożą.
3: To są zadania, których sobie nigdy nie kreowałem, nie wymyślałem, więc od tej strony jestem spokojny, że to nie jest mój pomysł, tylko Pan Bóg ma pewien plan i trzeba według tego planu iść, postępować, bo wtedy człowiek jest szczęśliwy, spełniony i też realizuje ten zamiar Boży, więc ja tak odczytuję te różnego rodzaju zadania, które Boża opatrzność stawia przed człowiekiem. No, najważniejsze w życiu jest pełnić wolę Bożą i wtedy człowiek jest na dobrym, właściwym miejscu.
0: Ojciec Wendlik zwrócił uwagę, że w nowej funkcji kustosza z pewnością pomocne będą doświadczenia, które zebrał m.in. przy organizowaniu pielgrzymki warszawskiej.
3: To doświadczenie organizacji jednej z najbardziej znaczących pielgrzymek w Polsce na pewno pomaga w zrozumieniu człowieka, który tutaj przychodzi, ponieważ najpierw przybywając na Jasną Górę właśnie w pielgrzymce i też widząc od strony takiej kogoś, kto jest za to odpowiedzialny, nagle staje się po drugiej stronie, więc po tej stronie człowieka, który ma tych pielgrzymów przyjąć i rozumie się tego człowieka, który przychodzi. To jest niezwykle, myślę, ważne, istotne. W ogóle te relacje w Kościele, takie, powiedział, na wzór ewangeliczny.
0: Rola kustosza sanktuarium koncentruje się przede wszystkim na wymiarze duszpasterskim oraz godnym przyjmowaniu pielgrzymów. Nowy kustosz Jasnej Góry, ojciec dr Krzysztof Wendlik, zastąpił na tym stanowisku ojca Waldemara Pastusiaka, który kustoszem jasnogórskiego sanktuarium był przez 8 lat. Papież Leon XIV zakończył swój wakacyjny wypoczynek w Castel Gandolfo i wrócił do Watykanu. Przed nim aktywny czas sierpnia. O tym, jak wakacje spędza papież i co planuje na kolejny miesiąc, Kacper Kowalczyk.
4: 23 dni. Tyle trwał urlop Leona XIV w Castel Gandolfo. Ojciec Święty wrócił do tradycji spędzania tam letniego czasu. Urlop w przypadku papieża nie oznaczał jednak braku aktywności. Papież spędzał czas na modlitwie, lekturze i, jak sam przyznał, odrobinie sportu. W czasie papieskich wakacji nie było środowych audiencji, ale Leon XIV nie zrezygnował ze spotkań z wiernymi. Trzykrotnie modlił się z nimi niedzielną modlitwą Anioł Pański. Co więcej, 11 lipca papież przyjął w swoich ogrodach blisko 200 osób na obiedzie, w tym 35 dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, pochodzących z diecezji rzymskiej. 18 lipca wziął udział w koncercie zorganizowanym w jego rezydencji przez diecezję Albano. 20 lipca odwiedził klasztor benedyktyński na Monte Cassino, a 22 lipca był w sanktuarium Trójcy Świętej w Valle Pietra oraz w klasztorach świętego Benedykta i świętej Scholastyki w Subiaco. W sierpniu Leon XIV uda się m.in. na spotkanie z młodzieżą w Asyżu. Będzie też celebrował publiczną przeświętą z okazji wniebowzięcia Maryi Panny oraz uda się z wizytą duszpasterską do Rimini. Kacper Kowalczyk, Radio Warszawa.

0: Maryjo Królowo Polski, Twój wierny sługa błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński na początku sierpnia 1956 roku z więzienia w Komańczy pisał do stróżów Jasnej Góry o zbliżającej się uroczystości odnowienia ślubów królewskich. Gdy będziecie wnosić obraz po stopniach ku ołtarzowi, zatrzymajcie się na moment przy balustradzie, by cały lud mógł dokładnie w pełnym słońcu ujrzeć rodzicielkę Słońca Sprawiedliwości. Jakże ważne jest, Maryjo, aby dokładnie zobaczyć Twoje rysy, pełne miłości oczy i rany zadane Ci zbrodniczą ręką. Jakże ważne jest, aby kontemplując Twoje święte oblicze, skierować swój wzrok na Tego, którego jesteś Matką, na Jezusa Chrystusa. On bowiem jest Słońcem Sprawiedliwości, które zrodziłaś, aby zajaśniało tym, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki zwrócić na drogę pokoju. Nasza Matko i Królowo, rozpoczynając sierpień, miesiąc dobrowolnej abstynencji, miesiąc jubileuszu 70-lecia jasnogórskich ślubów narodu, wołamy do Ciebie o pomoc i obronę. Prosimy o łaskę gorliwości, wytrwałości i odwagi dla wszystkich apostołów trzeźwości, o owocność naszych działań, aby Polska była naprawdę silna wiarą i trzeźwością. Błagamy o łaskę zachowania przez Polaków żywej wiary i przywiązania do Kościoła Chrystusowego, o zrozumienie, że my nie możemy przegrać chwały Boga w Ojczyźnie naszej, bo jak mówił błogosławiony prymas, tego ani Bóg, ani następne pokolenia na pewno by nam nie przebaczyły i na pewno historia Polski obciążyłaby nas straszliwą odpowiedzialnością, gdybyśmy przegrali wiarę. Błagamy Cię, Maryjo, o zwycięstwo w tym najświętszym i najcięższym boju, jaki toczymy z naszymi wadami narodowymi. Niech wszyscy Polacy staną pod Twoim sztandarem do walki, zwłaszcza z wadą pijaństwa. Matko Miłosierdzia, Twojemu sercu zawierzamy wszystkich naszych rodaków, którzy cierpią z powodu nietrzeźwości bliskich, a szczególnie dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. Ty widzisz ich łzy, lęk, cierpienie, samotność i brak nadziei. Prosimy, aby nadeszła chwila, kiedy staną się świadkami przemiany życia najbliższych. Niech trzeźwość zagości we wszystkich polskich domach. Niech przyniesie poczucie bezpieczeństwa, prawdziwą miłość, radość i pokój. Polecamy Ci, Maryjo, intencje nawrócenia tych, którzy rozpijają nasz naród, którzy lekceważą nakaz wychowania dzieci i młodzieży w abstynenckiej trzeźwości, którzy przez reklamowanie alkoholu i skandaliczne jego promocje, przez stałe zwiększanie punktów jego sprzedaży i sprzeciw wobec wprowadzenia koniecznych ograniczeń w dostępności alkoholu, podcinają korzenie naszego narodu i zatruwają jego duszę. Prosimy o umocnienie dla tych wszystkich, którzy w przestrzeni społecznej i politycznej sprawę trzeźwości traktują odpowiedzialnie. Niech inicjatywy, które podejmują, przyniosą owoce w postaci dobrego prawa służącego trzeźwości wszystkich Polaków. Jasnogórska Pani, sierpniowy kalendarz pełen jest patriotycznych rocznic, które mówią nam, współczesnym Polakom, że z drogi wolności nigdy nie możemy zejść, choćby przyszło nam zapłacić za to najwyższą cenę. Ze wzruszeniem i wdzięcznością wspominamy dzisiaj bohaterów Powstania Warszawskiego. Święty Jan Paweł II, oddając im hołd, powiedział kiedyś, że równocześnie oddaje Bożej opatrzności przez Panią Jasnogórską naszą ojczyznę i naród, który w straszliwych zmaganiach II wojny światowej nie szczędził ofiar, aby potwierdzić prawo do niepodległego bytu i stanowienia o sobie na własnej ojczystej ziemi. Prosił, aby kolejne rocznice Powstania Warszawskiego nie przestały przemawiać do sumienia współczesnego świata. Niech i dla nas, Mario, bohaterstwo powstańców, a także wszystkich, którzy oddali swoje życie za wolność ojczyzny, będzie stałym wezwaniem do ofiarnej służby, aby Polacy byli wewnętrznie wolni, a nasza ojczyzna cieszyła się niepodległością. W sierpniu wspominamy także w sposób szczególny solidarnościowy zryw naszego narodu z początku lat 80. ubiegłego wieku. Przed laty sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki, odwołując się do tych wydarzeń, powiedział, że wtedy dokonała się rewolucja duchowa. Polacy znaleźli w Ewangelii, w wierze, w nauce Kościoła, w nauce papieża drogę wyzwolenia. Drogę, która ostatecznie jest niezwyciężona i która musi doprowadzić do zwycięstwa. Z tej drogi, mówił sługa Boży, nie możemy zawrócić. To jest właśnie nasza misja, to jest nasze zadanie, wyzwolić człowieka od tego, co rozkłada wewnętrznie jego duchową moc. Tą siłą rozkładową w naszym społeczeństwie jest alkohol. To musimy zrozumieć. Musimy sobie i innym otwierać oczy, o co tu istotnie chodzi. Ten wielki apostoł trzeźwości mówił z mocą: jeśli dzisiaj jest potrzebny Polakom jakiś czyn patriotyczny, czyn wyzwoleńczy, to jest nim czyn abstynencki, rezygnacja z picia alkoholu, odrzucenie trucizny, która rozkłada ducha narodu. To jest czyn patriotyczny. Za takie czyny powinno się dzisiaj nadawać odznaczenia virtuti militari i inne podobne. Mario Królowo Polski, prosimy Cię silnie, pomóż nam zrozumieć, że dobrowolna abstynencja jest wielkim patriotycznym czynem. Jest autentycznym świadectwem umiłowania ojczyzny, świadectwem odpowiedzialności za swoje życie, za nasze rodziny, za Kościół Święty i nasz naród. Oby znalazło się wielu Polaków, którzy podejmą ten piękny, jakże potrzebny patriotyczny czyn. Wtedy dojdziemy do trzeźwości całego narodu. Wtedy Polska będzie silna wiarą i trzeźwością. Na koniec niech raz jeszcze z tego szczególnego miejsca wybrzmią słowa największego z rodaków, świętego Jana Pawła II, wypowiedziane tutaj 12 czerwca 1987 roku w apelu jasnogórskim. Mario Królowo Polski, bądź nadal natchnieniem tych wszystkich, którzy walczą o trzeźwość swoich bliźnich, o trzeźwość siebie samych, o trzeźwość narodu. Jestem szczególnie wdzięczny tym, którzy podejmują inicjatywy w tej dziedzinie, zwłaszcza w sierpniu. Nie wolno tych inicjatyw ośmieszać i pomniejszać. Nie wolno. Zbyt wysoka jest stawka, o którą chodzi. Wiemy to dobrze z historii. Dodajmy, kochani, wiemy to dobrze z historii narodu, ale także z historii wielu polskich rodzin i osobistej historii zbyt wielu Polaków. Przez abstynencję wielu do trzeźwości wszystkich. Niech tak się stanie. Amen.
1: Biskupowi Tadeuszowi Bronakowskiemu dziękujemy za dzisiejsze rozważanie. Mario, ten dzień z pewnością ucieszył wielu pielgrzymów, którzy tutaj przybyli dzisiaj, zwłaszcza tych pieszych z Katowic, z Rybnika, wraz ze swoim pasterzem, księdzem arcybiskupem Andrzejem Przybylskim. Gratulujemy tym, którzy po raz pierwszy dotarli tutaj, na Jasną Górę. Chcemy modlić się w tych wszystkich intencjach, ale też i tych pielgrzymów, którzy zdążają z wielu polskich miast. Cała Polska pielgrzymuje. Zawierzamy czcicieli Niepokalanego Serca Matki Bożej, szczególnie tych, którzy dzisiaj zawierzali siebie, zawierzali swoje rodziny. Pielgrzymowali pielgrzymi z Lubartowa, Jarosławia, z Bydgoszczy, z Podłopienia, z diecezji tarnowskiej, z Lewina Brzeskiego, Brzegu, z Zabrza i okolic, ze Skawiny, z Istebnej, z Jaworzynki, z Koniakowa, z diecezji bielsko-żywieckiej, z Łańcuta, ze Spytkowic, z Rudnik, Ulanowa, Stalowej Woli, Staszowa, z diecezji sandomierskiej, z Andrychowa i okolic, z Kozłowej Góry, pielgrzymka rowerowa z Kłodawy, a także pielgrzymi z Tarnowa i okolic oraz z Sanoka. Maryjo, powierzamy Tobie te wszystkie intencje, modlimy się za Ojca Świętego, naszych pasterzy obecnych z nami, za Ojca Generała, Ojca Przeora. Prosimy Ciebie o powołania do służby Bożej, szczególnie tutaj, na Jasnej Górze. Prosimy za wszystkimi tymi, którzy dzisiaj przystąpili do sakramentu pokuty i pojednania, pojednali się z Panem Bogiem. W tych wszystkich intencjach, Maryjo, modlimy się, rozważając tajemnicę zwiastowania Pańskiego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo,
6: zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
7: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo,
1: zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
1: Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. O mój Jezu. Polecając wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Apelowej tych, którzy łączą się z nami poprzez środki masowego przekazu i raz jeszcze naszą stolicę Warszawę, wspominając na pamiętny 1 sierpnia 1944 roku za wszystkie ofiary powstania, także tych, którzy przeżyli, którzy świadczą o Polsce, o wolności. Pod Twoją obronę. Racz nas zawsze mówić.
3: Panu Chwalę, nasza, nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojemy, Synowi swoim nas
1: księdza arcybiskupa Wacława wraz z księżmi biskupami. Prosimy o błogosławieństwo.
10: Podstawowe przesłanie, jakie płynie do nas dzisiaj od dramatu i zmagań Powstania Warszawskiego, jest następujące. Obronimy Polskę tylko poprzez prawdę o sobie wobec innych. I obronimy miłością, która jest zdolna do poświęcenia i ofiar. Maryjo Królowo Polski, módl się za nami.

24 minuty po godzinie 21 wysłuchaliśmy apelu Jasnogórskiego z Jasnej Góry w Częstochowie. Czas teraz na naszej na antenie na Ewangeliarz.

0: Ewangelii świętego Mateusza. Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd łodzią na pustkowie osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych. A gdy nastał wieczór, przystąpili do niego uczniowie i rzekli: miejsce to jest pustkowiem i pora już późna. Każ więc rozejść się tłumom, niech idą do wsi i zakupią sobie żywność. Lecz Jezus im odpowiedział: nie potrzebują odchodzić, wy dajcie im jeść. Odpowiedzieli mu: nie mamy tu nic prócz 5 chlebów i 2 ryb. On rzekł: przynieście mi je tutaj. Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziąwszy 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby, dał je uczniom. Uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy dosyta, a z tego, co pozostało, zebrano 12 pełnych koszów ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było około 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci.
1: W dzisiejszej Ewangelii uczniowie patrzą na tłum ludzi i widzą problem. Jest późno. Miejsce jest odludne, a jedzenia brakuje. Ich rozwiązanie wydaje się rozsądne. Każ więc rozejść się tłumom. Niech każdy sam zatroszczy się o siebie. Tymczasem Jezus odpowiada zaskakująco: wy dajcie im jeść. To zdanie jest aktualne także dzisiaj, bo bardzo często, gdy widzimy czyjąś biedę, samotność, zgubienie czy cierpienie, najłatwiej jest powiedzieć: to nie moja sprawa. Jezus natomiast zaprasza do odpowiedzialności za drugiego człowieka. Uczniowie patrzą na swoje możliwości i mówią: nie mamy tu nic prócz 5 chlebów i 2 ryb. To bardzo ludzkie. Wydaje nam się, że mamy za mało czasu, za mało sił, za mało wiary, za mało talentów. A Jezus nie pyta, czy mamy dużo. Pyta, czy jesteśmy gotowi oddać Mu to niewiele, które posiadamy. I właśnie wtedy dzieje się cud. Bóg nie potrzebuje naszej doskonałości. Potrzebuje naszego zaufania. 5 chlebów i 2 ryby. W rękach człowieka to niewiele. W rękach Boga stają się pokarmem dla tysięcy. Może więc warto dziś zadać sobie pytanie: jakie są moje 5 chlebów i 2 ryby? Może kilka minut poświęconych komuś bliskiemu. Może telefon do osoby samotnej. Może modlitwa, dobre słowo, przebaczenie albo gest życzliwości. Bo kiedy oddajemy Bogu to, co mamy, nawet jeśli wydaje się niewystarczające, On potrafi uczynić z tego więcej, niż jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. Bo w Bożej logice nie liczy się przede wszystkim wielkość daru, ale wielkość serca, które chce Go ofiarować.
2: A Ewangeliarz na następny dzień komentował ksiądz Maciej Rafalski. Po godzinie 21:00 słuchacie Radia Warszawa, oczywiście. O 21:30 rozpoczynamy wspólną modlitwę, czyli różaniec, jak zawsze między 21:30 a 22:00. Telefony do naszego studia 512 700 444 i 512 700 555. Już za moment wspólna modlitwa wspólnie z Państwem właśnie. Ale zanim modlitwa, to jeszcze intencje. A dzisiaj w różańcu modlimy się o opiekę Matki Najświętszej, Boże błogosławieństwo i prowadzenie, dary Ducha Świętego w posłudze Piotrowej dla Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa Tomasza Steyerwalda. Za dzieło Radia Warszawa w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników oraz za księży dyrektorów Mariusza Wydziuka i Artura Więsika. O nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne oraz o błogosławieństwo Boże dla powołanych, o pokój na świecie, a szczególnie na Ukrainie i na Bliskim Wschodzie. Módlmy się, abyśmy w dużych miastach, często naznaczonych anonimowością i samotnością, znaleźli nowe sposoby głoszenia Ewangelii, odkrywając twórcze ścieżki budowania wspólnoty. Panie, przemień moje serce i uwolnij mnie od wszelkich złych nawyków, słabości i grzechu. Uczyń mnie silnym w wierze i zaufaniu do Ciebie. Polecamy Bogu wszystkich, którzy 82 lata temu zginęli w czasie Powstania Warszawskiego, a dla żyjących bohaterów tamtych dni prosimy o zdrowie i Bożą opiekę. Modlimy się o Boże błogosławieństwo i Bożą opiekę na czas wakacji dla dzieci i młodzieży. Niech ten czas wypoczynku od obowiązków szkolnych będzie dla nich okazją do budowania dobrych relacji, bezpiecznego poznawania świata i regeneracji sił. O dar życia wiecznego i radość w Królestwie Niebieskim dla świętego Marka, a także o Boże pocieszenie dla rodziny i bliskich pogrążonych w żałobie modli się Blanka z rodziną. O pomoc i Boże wsparcie w decyzji dla Kacpra, o potrzeby siły, pokój serca, łaski Boże dla zięcia Darka, o dobrą pracę dla Lidii modli się Krysia. O opiekę Maryi, mądre wybory, Boże błogosławieństwo na każdy dzień, dary Ducha Świętego dla dzieci i młodzieży. O Boże błogosławieństwo, zdrowie i łaski Boże dla Michała. O opiekę Matki Bożej, pokój serca, wsparcie w trudnych chwilach dla Krysi i całej rodziny. O dar nieba dla świętej pamięci Beaty. Modlimy się o łaskę, zdrowie, opiekę Matki Bożej, o łaski Boże dla Pani Krystyny, męża Stanisława, syna Tomasza i wnuczki Julii. O dar nieba dla świętej pamięci Kasi. O uzdrowienie i wsparcie dla Tadeusza, o światło Ducha Świętego dla lekarzy, o łaski Boże dla jego żony Teresy. O łaskę zdrowia, opiekę Matki Najświętszej, o dary Ducha Świętego, potrzebne siły dla sióstr Grażyny, Kalisty, Emilii oraz łaski Boże dla ich sióstr ze zgromadzeń zakonnych. Modlimy się o łaski Boże dla Renaty i opiekę Maryi dla Urszuli, Barbary i Ryszarda, dary Ducha Świętego dla Szymona i Oli. O opiekę Matki Bożej, potrzebne łaski dla Elżbiety Robertowej, Darii, Mieczysława, Zuzanny, Haliny, Alicji z Międzyborowa, Elżbiety Norwidowej i Krysi Szczepanowej. O Boże prowadzenie i opiekę Maryi dla Barbary i Henryka, Danuty, Grzegorza, Sławka, Oli, Uli, Marcela, Janka, Alicji, Emila, Igora i Weroniki. O przemianę serca, o wiarę i miłość dla osób oddalonych od Boga. I modlimy się w czwartą rocznicę śmierci dla Anny. Przypomnę telefony do studia 512-700-444-512-755. Dzisiaj tajemnice radosne. I rozpoczynamy modlitwę. Telefony właśnie dzwonią, to jeszcze postaram się odebrać te telefony. Proszę oczywiście poczekać na linii. Za moment będę te telefony odbierał i wpuszczał Państwa na antenie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. I odbieramy pierwszy telefon. Szczęść Boże, kto się do nas dodzwonił?
3: Pan Marek z Warszawy, witam panie...
2: Pan Wojtek z tej strony. I rozpoczynamy wspólną modlitwę.
3: Dzisiaj się chciał właśnie powiedzieć o pomodlić za Warszawą, Warszawę i za powstańców i za mojego dziadka Mariana, który świętej pamięci niestety już walczył w powstaniu warszawskim.
2: To oczywiście jak najbardziej żarliwie się
3: tylko
2: modlimy.
3: Tylko przyciszę radio, bo pewnie przeszkadza się ten głos, tak?
2: Tak, proszę przyciszyć.
3: Już. Lepiej słuchać?
2: Teraz jest okej. Okay. to rozpoczynamy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
3: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
3: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie duże do nieba i to pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Tajemnica pierwsza, zwiastowanie Maryi. Maryja rzekła do anioła: oto ja, służebnica, niech mi się stanie według Twojego słowa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
3: I jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu.
3: Przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i to pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wieku i stań niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.
2: Dziękuję za wspólną modlitwę. Do usłyszenia. Pozdrawiam.
3: Ja również bardzo dziękuję za modlitwę i życzę wszystkiego dobrego dla całego Radia Warszawa. Dobrej nocy życzę, błogosławionej. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję. Tajemnica druga, nawiedzenie świętej Elżbiety. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Odbieramy drugi telefon. Szczęść Boże, kto się do nas dodzwonił?
4: Halo?
2: Halo, szczęść Boże, jesteśmy na antenie. Kto z drugiej?
4: Grażyna.
2: Witamy Panią Grażynę i rozpoczynamy wspólną modlitwę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
4: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
4: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu.
4: Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bardzo dziękuję za wspólną modlitwę z Panem Bogiem.
2: Z Panem Bogiem dziękujemy za telefon. Tajemnica trzecia, narodzenie Pana Jezusa. Kiedy przebywali w Betlejem, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. 512 700 444, 512 700 555 to telefony do naszego studia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta, ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. A gdy rodzice wnosili dzieciątko Jezus do świątyni, aby postąpić z Nim według zwyczaju prawa, Symeon wziął je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela. Szczęść Boże, kto się do nas dodzwonił?
5: Szczęść Boże, tutaj Emilia.
2: Witamy Panią Emilię i zapraszam do wspólnej modlitwy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
5: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie rzuć nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
5: Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu.
5: Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Dziękuję za wspólną modlitwę.
5: Również dziękuję. Szczęść Boże, z Panem Bogiem.
2: Z Panem Bogiem, do usłyszenia. Tajemnica piąta, odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Dopiero po 3 dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Szczęść Boże, kto się dodzwonił do nas? Jakiś dźwięk dziwny. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wszystkim tym, którym udało się dodzwonić do nas, serdecznie dziękuję za wspólną modlitwę, a na naszej antenie jeszcze chwila muzyki.

0: No i powolutku zbliża się godzina 21, niecała minuta została. Ja bardzo dziękuję za wspólnie spędzone 5 godzin z Państwem. Pojawiłem się po dłuższej nieobecności. Mam nadzieję, że się jeszcze pojawię i to całkiem niedługo. W każdym razie zostawiamy Państwa z muzyką i audycjami. Już za moment kalejdoskop historyczny na naszej antenie, a ja tymczasem mówię dobranoc i życzę dobrej nocy oczywiście.
1: Kalejdoskop historyczny. Zaprasza Marcin Bąk.
2: Witam Państwa serdecznie w kolejnym kalejdoskopie historycznym, a moim i Państwa gościem jest Michał Gruszczyński z Muzeum
3: Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, ulica Rakowiecka 37, Warszawa Mokotów.
2: Najdłuższa ulica w Warszawie, choć nie jeśli mierzyć ją centymetrem.
3: Dokładnie.
2: Najdłuższa, bo czasem się wchodziło, a wychodziło dopiero po paru latach.
3: Albo wcale.
2: Albo wcale. Dzisiaj powiemy sobie o takim rozdziale historii Polski XX wieku, który wzbudza bardzo, bardzo silne emocje. Jest to związane z datą majową. Dat majowych jest sporo ważnych. Tutaj chodzi konkretnie o 5 dzień maja, czyli jest to data wyzwolenia
3: obozu koncentracyjnego, dokładnie obozu pracy kobiet w czeskim Holiszowie, filii obozu Flossenburg, przez Brygadę Świętokrzyską Narodowych Sił Zbrojnych.
2: I kiedy pada ta nazwa, Narodowe Siły Zbrojne, i jeszcze w połączeniu z Brygadą Świętokrzyską, to po stronie lewicowo-liberalnej, publicystycznej, historycznej, ale także i część historyków, nazwijmy, niezwiązanych z, powiedzmy sobie, niezwiązanych ze stroną,

0: lewicowo-liberalną, to następuje takie potężne zajeżenie.
1: No właśnie, dlaczego?
0: Pierwsze hasło, które pada wtedy w publicystycznej wymianie zdań, to jest kolaboranci III Rzeszy. Jedyna formacja zbrojna, która kolaborowała z III Rzeszą.
1: Polska? To w tym momencie bym odesłał panów do słownika języka polskiego wydanego przez PWN i zobaczyli, co to jest kolaboracja i żeby to utożsamili. Bo jeśli chodzi o kolaborację, to ja rozumiem, że Brygada Świętokrzyska zawarła, mówiąc po warszawsku, sztamę z Niemcami, rozwaliła oddziały Armii Krajowej, nie robiła nic, tylko wyłapywała po lasach Żydów.
0: Takie zarzuty zresztą są formułowane
1: tak,
0: wobec
1: tylko, że tego nie ma potwierdzenia w dokumentach. Ja co jakiś czas, przepraszam, to będzie dosadne słowo, słyszę co jakiś czas, jak jakiś baran, czyli inaczej ciężko myślący, to wtedy się nie obrażam, ale co roku, ja właśnie słyszymy, i są już dokumenty udowadniające współpracę Brygady Świętokrzyskiej z Niemcami. I co? I tak jak sukces polskiej piłki nożnej. I nic.
0: To wszyscy jest, o nich mówią, nikt ich nie widział.
1: Nikt nie widział, tak. To jest Yeti. Tak to można określić krótko. Dokument. Ja bardzo chętnie bym porozmawiał z tymi historykami, nawet rzekomo uważających się za prawą stronę, ale porozmawiałbym z nimi na konkrety. Dokument, kontradokument, a nie na jakieś wypowiedzi polityczne, gdzie, brzydko mówiąc, kit się makaron się na uszy nawija i nic z tego nie wynika, bo panowie się własnym słowotokiem upajają. Po prostu przede wszystkim pamiętajmy, niechęć do Brygady Świętokrzyskiej jest to, że to, co napisał generał Stanisław Maczek w liście do Kazimierza Gluzińskiego, przewodniczącego Rady Politycznej Narodowych Sił Zbrojnych, czyli takiej organizacji politycznej, która sprawowała nadzór nad Narodowymi Siłami Zbrojnymi, że jesteście żywym wyrzutem sumienia dla wielu, bo trzeba było, tak jak wy, wyprowadzić kilkaset czy nawet tysiąc ludzi z kraju. I to wy mieliście rację, oni wam tego nigdy nie wybaczą i zawsze będą was obmawiać. Mhm. To jest pierwsza rzecz. No, generałowi Maczkowi to chyba raczej nie można zarzucić kolaboracji i sympatyzowania z Niemcami. Mhm. Poza tym jeszcze jedna rzecz. Wspomniany. 5 maja 1945 roku do polskiego Londynu przychodzi informacja. Polski oddział znalazł się w Czechach, wyzwolił obóz koncentracyjny i spotkał się z Amerykanami. Hurra! Udało się to naszym. 6 maja. To były Narodowe Siły Zbrojne. Ale udało się. Ale to były Narodowe Siły Zbrojne, które się nie podporządkowały Armii Krajowej. Cisza. Mhm.
0: Dobra, i teraz właśnie jest czas, żeby zapytać o genezę Narodowych Sił Zbrojnych i skomplikowanych relacji z Armią Krajową. Ja swego czasu przygotowywałem, nasi słuchacze, zwłaszcza stali słuchacze, na pewno doskonale pamiętają, serię audycji, krótkich audycji radiowych o Armii Krajowej. Wbrew takiemu potocznemu mniemaniu, Armia Krajowa tak naprawdę była konglomeratem wielu różnych organizacji, które w dość długim procesie łączyły się ze sobą.
1: Ale wszystkie duże organizacje były takim konglomeratem.
0: Tak. Jak to było z Narodowymi Siłami Zbrojnymi i jak wyglądały te relacje z Armią Krajową? To łączenie się, scalanie, niepełne scalanie, niescalanie się?
1: Żeby opowiedzieć wszystko, żeby zrozumieć, to musielibyśmy się cofnąć do okresu międzywojennego. Słynny konflikt Dmowski-Piłsudski to jest raz. Potem przełomową datą jest data, no kolejny maj w naszej historii, 12 maja 1926 roku, kiedy marszałek Piłsudski na drodze zamachu stanu przejmuje władzę w Polsce. Wprowadza dyktaturę, może to nie była dyktatura tego typu, co była w Sowietach czy w Niemczech, ale jednak dyktatura. Tylko zwolennicy Piłsudskiego mogli robić karierę. Bardzo często oficerowie, którzy mieli inne poglądy polityczne, byli z wojska usuwani, przenoszeni do rezerwy. Tylko karierę mogli robić zwolennicy marszałka, inni mieli podgórkę. I to się zaczynało robić dalej. Przełomowym kolejnym rokiem był rok 34, kiedy doszło do morderstwa przez szowinistę narodowego ministra Pierackiego i powołano na Kresach, na bagnach...
0: Zaznaczmy szowinistę ukraińskiego.
1: Berezę Kartuską. gdzie za decyzją administracyjną, nie sądową, trafiali właściwie wszyscy przeciwnicy polityczni, większość przeciwników politycznych władzy sanacyjnej.
0: I z lewej, i z prawej strony.
1: Tak, to nie byli tylko komuniści, to nie byli tylko socjaliści, działacze ludowi, ale pierwszymi więźniami Berezy Kartuskiej byli ludzie związani z obozem narodowo-radykalnym. Tam naprawdę były ciężkie warunki. Myślę, że to jest też temat na jakąś audycję, którą moglibyśmy omówić, że jednak warto też o tym wspomnieć, bo znam wielu piłsudczyków, którzy mówią wprost, no, wstydzą się za to, co nastąpiło, bo on mówi, rozumie komunistów, którzy byli przeciwko Polsce, rozumie Ukraińców, którzy działali terrorystycznie, ale narodowcy to był spór polityczny.
0: Ale ludowcy, na przykład.
1: No. I właśnie doszło do tego, że tu mamy w tym momencie rozłam, bo jeszcze jedna rzecz. My się czasami wstydzimy, jak oglądamy wiadomości z Sejmu, jak panowie posłowie się zachowują między sobą. Szanowni państwo, to, co się działo w Sejmie w okresie międzywojennym i to, co się przenosiło na ulicę, to my sobie, nam jest trudno wyobrazić, kiedy każda większa partia polityczna, każde ugrupowanie polityczne miało swoją bojówkę. I te bojówki załatwiały sprawę nie tylko na gołe ręce, ale także często na tak zwany sprzęt. Kije, kastety, noże, a bardzo często też dochodziło do użycia broni palnej.
0: Dobrze, jeśli było to obłożone pewnymi warunkami pojedynkowymi, bo pojedynkowali się ze sobą posłowie, pojedynkowali się ze sobą dziennikarze, natomiast dochodziło też do zwyczajnych mordów politycznych. Mieliśmy w okresie międzywojennym kilka niechlubnych przykładów, ale wybucha wojna, no i zaczyna się tworzyć polskie państwo podziemne.
1: Tak, pamiętajmy, w Polsce nie było ruchu oporu, bo nie było rządu kolaboracyjnego. W związku z tym mamy polskie państwo podziemne. I senatorzy, którzy tworzą 27 września 1939 roku Służbę Zwycięstwa Polski, są odsunięci na bok, są na marginesie. Przyczyną jest co? Mieliście milionową armię, która po miesiącu praktycznie przestała istnieć. Drugą wojnę światową można nazwać chyba największą klęską w naszej historii. Bo z potopu nam się jakoś udało wyjść. Zachować samodzielność tu, po II wojnie światowej już nie. I tworzą się organizacje. I znów wspomniane przez nas organizacje, kto tworzy. Socjaliści tworzą Gwardię Ludową, Wolność, Równość, Niepodległość. To potem.
0: To jest zupełnie inna
1: tak,
0: Gwardia
1: potem komuniści
0: Ludowa,
1: ukradną tą nazwę, zresztą nazwie się ich potem złodziejami szyldów. Chodzi mi o komunistów. Narodowcy, no też mamy rozłam, bo mamy starych, którzy są w stronnictwie narodowym i oni tworzą organizację, która potem ostatecznie przyjmie nazwę Narodowa Organizacja Wojskowa i młodzi radykałowie z obozu narodowo-radykalnego założą Związek Jaszczurczy. I jeszcze jedno, o czym musimy pamiętać. Bardzo długo, kiedy powstawało polskie państwo podziemne, to nikomu nie przychodziło do głowy, żeby tworzyć oddziały partyzanckie. Zwłaszcza w 1939 roku. Nie chodzi o to, że nie było broni. Oj, było broni, bo na polach bitew było co zbierać. Chodzi o to, że spodziewano się, że Francja z Wielką Brytanią raz, dwa załatwi sprawę z Niemcami. W związku z tym my bardziej załatwimy sprawę wywiadu, żeby było wiadomo, jak na nasze tereny ma wchodzić wyzwolicielska armia francuska i brytyjska. I to była podstawa. Propaganda, żeby zachować morale narodu. Z drugiej strony wywiad. W 1940 roku okazuje się, że ta wojna trochę potrwa, bo pada Francja, wcześniej Norwegia, Dania, Holandia, Belgia, no zwłaszcza po upadku Francji jest to szok. 5-milionowa armia kapituluje.
0: Co prawda, Niemcy już wtedy wiadomo, że Polskę czeka długa noc okupacyjna i o tej nocy będziemy sobie za chwilę kontynuować naszą rozmowę.

0: Kalejdoskop historyczny.
1: W kalejdoskopie historycznym rozmawiamy dzisiaj o majowych datach związanych z Narodowymi Siłami Zbrojnymi i z legendą, także czarną legendą, Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych. Naszym gościem jest Michał Gruszczyński. Mówimy o tym, jak tworzy się państwo podziemne i zbrojne ramię polskiego państwa podziemnego pod okupacją niemiecką, że to jest dość długa i zawiła droga.
2: Tak, pamiętajmy, że wszystkie organizacje konspiracyjne, czy to były organizacje ludowców, socjalistów, chadeków czy narodowców, uznawały rząd polski i pana prezydenta. To nie było tak jak komuniści, że oni nie uznawali. Nie, to było uznawane. Dochodzi do czego innego. Narodowcy wpadają na pomysł, że my musimy mieć jakiś atrakcyjny program, który przyciągnie do nas młodzież. Ta młodzież, pokolenie Kolumbów, wychowana w wolnej Polsce, chce walczyć, rwie się do walki. I wtedy to się nie idzie. Początkowo oczywiście te organizacje tworzą się, czy przy środowiskach wojskowych, czy przy środowiskach politycznych, ale są też ludzie, którzy tak właściwie nie mieli sprecyzowanych poglądów. No to trzeba młodzież przyciągnąć do nas. I podziemie narodowe wpada na pomysł planu Z. To już wcześniej o tym mówiono. Marsz na zachód, odzyskanie ziem piastowskich, oparcie granicy na linii Odry i Nysy Łużyckiej.
1: Zwróćmy uwagę, jak musiał się wydawać egzotyczny ten plan w momencie, kiedy nie istniało państwo polskie, starte z powierzchni ziemi, istniała generalna gubernia. Po raz kolejny dokonano rozbiorów Polski, a są jacyś ludzie, którzy mówią, nie tylko odbudujemy to państwo, my jeszcze je rozszerzymy na zachód. Naszemu jednemu z naszych okupantów wydrzemy ogromną połać ziemi.
2: Tak, i mówi się, i to jest też materiał na kolejną audycję, nawet może na czy program radiowy, czy telewizyjny, ale krótko było tak. Granica polsko-sowiecka, czyli ustalona traktatem ryskim, jest nienaruszalna. Natomiast wszystkie ziemie leżące na wschód od Odry i Nysy Łużyckiej, ziemie niemieckie, mają być polskie. Czyli całe Prusy Wschodnie. Nie tylko Warmia i Mazury, ale też ta część północna z Królewcem. Całe, oczywiście, wolne miasto Gdańsk ma należeć do Polski. To krótko. Powołują się na tradycję, choćby nawet historii. To jest, powołali się, co jest ciekawe, powołali się, jest to było przygotowanie merytoryczne tego planu. Powołali się na, choćby nawet na Fryderyka Wielkiego, który powiedział, ten, kto panuje nad ujściem Wisły, jest większym władcą polskim niż król w Warszawie. Czyli jedno krótko. Gdańsk ma być polski, jeśli ma się rozwijać polski handel. Wszystkie, całe Pomorze Zachodnie, czyli wszystko leżące od Słupska albo jeszcze bliżej naszej granic, aż po trzy wyspy na Bałtyku, Wolin, Uznam
1: Rugia.
2: I Rugie, ma należeć do Polski. Oparcie granicy na linii Odry Łużyckiej, przy czym granica dla celów bezpieczeństwa ma być przesunięta jeszcze 10 kilometrów na zachód. Mhm.
1: No plan bardzo ambitny, mógł się wydawać planem fantastycznym w momencie, kiedy Polska jest pod okupacją. I jak to teraz się przekłada na tworzenie określonych struktur i wzajemne relacje między tymi strukturami, czyli to, o co pytałem cię już wcześniej, czyli organizacje zbrojne narodowców i ich wzajemna relacja z Armią Krajową.
2: Tak, ale wróćmy jeszcze jedno. W latach 90. XIX wieku działalność Dmowskiego czy Piłsudskiego można było budzić takie same reakcje. No trudno, mamy te rozbiory tu. Nie, my odbudujemy Polskę. Pamiętajmy, że młodość ma to do siebie, że ona nie lubi...
1: Nie zna granic.
2: Ona nie lubi ograniczeń. Przede wszystkim kłamstwem jest to, że dwie organizacje się zwalczały. Związek Jaszczurczy owszem mówił, że w polskim państwie podziemnym wszystkie organizacje niepodległościowe mają być sobie równe, żadna nie ma mieć priorytetu. Owszem, wypominano cały czas sanatorom klęskę, ale organizacje, przede wszystkim wywiad, działały razem. Tak naprawdę konflikt między podziemiem narodowym a Armią Krajową to jest konflikt sprowokowany przez Biuro Informacji i Propagandy, na czele której stał niechlubnej pamięci Rzepecki, który od początku, jak mógł, to zwalczał, zresztą też jego bliscy współpracownicy, kiedy Narodowe Siły Zbrojne powstały z połączenia dwóch organizacji, Narodowej Organizacji Wojskowej i Związku Jaszczurczego, to kilku jego współpracowników powiedziało, że mimo wszystko nie będą robić wszystko, żeby narodowcy nie weszli w skład Armii Krajowej. Narodowe Siły Zbrojne. Czyli tu mamy też taki konflikt polityczny. Mamy to wszystko, cały czas jest to narasta. Mimo to organizacje zbrojne razem działają. Bardzo często to są koledzy z jednego podwórka, z jednej uczelni, z jednej ulicy. I co jest ciekawe, okupacja w Warszawie często jest tak, że ludzie na ogół wiedzieli, że ktoś jest w jakiejś organizacji. Ale to też świadczy o wysokiej dyscyplinie społeczeństwa, że nie donosili. No. I jak to wygląda? I to jest pierwsza rzecz. Plan Z. Druga. Wojna co spowodowała? Wojna spowodowała rozluźnienie pewnych norm i także w czasie, w 1939 roku ogłoszono amnestię i wypuszczano wiele osób, wszystkich z więzień. A przynajmniej większość ludzi uwięzionych. I ci ludzie bardzo często wydostali się na wolność, znaleźli broń i zbierali podobnych do siebie i zaczęli rabować wsie, zaczęli rabować jakieś miasteczka na obrzeżach miast. Co trzeba? Trzeba zrobić samoobronę i w ten sposób niejako też automatycznie powstaje samoobrona, z której tworzy się czy organizacje, które potem w Armii Krajowej przyjmą nazwę KEDYW-u, a to wcześniej się jakoś mogło inaczej nazywać, czy akcja specjalna, że po 1945 roku pogotowie akcji specjalnej. Partyzantka przede wszystkim powstaje po to, żeby chronić siebie i ludność, bo ludność miejscowa utrzymuje partyzantkę. To ona daje schronienie, ona daje leki, ona daje żywność. I na zasadzie, my was karmimy, to wy macie nas bronić. I tak to wygląda.
1: Rzeczywiście to, o czym wspomniałeś, czyli niezwykłe rozplenienie się bandytyzmu, pojawia się we wszystkich praktycznie źródłach dotyczących okupacji. Poziom bandytyzmu był ogromny i dla mieszkańców małych miasteczek czy wsi to bardzo często nie okupant, nie niemiecki żandarm czy SS-man był największym zagrożeniem, ale właśnie ludzie, którzy nocą chodzili po prośbie, jak to się mówiło. I przeciw nim państwo podziemne musiało jakieś środki przedsięwziąć, w jakiś sposób się temu przeciwstawiać. Ale powiedz jeszcze, jak to jest, bo dla wielu naszych słuchaczy może być nie do końca jasne, jak to się ostatecznie stało, że w Armii Krajowej znalazły się niektóre oddziały, niektóre organizacje narodowe i wywodziły się, i w Powstaniu Warszawskim mieliśmy Batalion Chrobry chociażby, tak, który wywodził się z organizacji narodowych, a część oddziałów narodowych nie weszła w skład AK.
2: Znaczy, w skład Armii Krajowej weszły wszystkie oddziały narodowe. W 1942 roku wyszła większość Narodowej Organizacji Wojskowej, część na czele z późniejszym dowództwem Narodowych Sił Zbrojnych pułkownikiem Ignacym Oziewiczem wraz ze Związkiem Jaszczurczym i innymi jeszcze pomniejszymi organizacjami powołały do życia organizację, która nazywała się Narodowe Siły Zbrojne. Kiedy ta organizacja powstała, od razu poszedł meldunek. Pismo do Komendy Głównej Armii Krajowej, że my chcemy się scalić, tylko z zachowaniem pewnej autonomii. I kiedy doszło do spotkania dwóch dowódców, z jednej strony generał Rowecki, z drugiej strony pułkownik Oziewicz, okazało się, że ci panowie się dobrze znają z wojska przedwojennego i rozmowy zaczynały nabierać sensu. Mniej więcej takie były, że owszem, Narodowe Siły Zbrojne wejdą w skład, w całości wejdą w skład Armii Krajowej. Zastępcą komendanta głównego, pierwszym zastępcą będzie dowódca Narodowych Sił Zbrojnych. I jeszcze jedno. Narodowe Siły Zbrojne dostaną wolną rękę w zwalczaniu bandytyzmu pospolitego, jak i rewolucyjnego, bo kiedy po 1942 roku będzie się kształtować tu podziemie komunistyczne, okazuje się, że większość społeczeństwa jest zagospodarowane, mówiąc językiem ekonomicznym. Albo Armia Krajowa, albo podziemie narodowe. W związku z tym, żeby komuniści, którzy się najpierw nazywają Gwardią Ludową, potem będą się nazywać Armią Ludową, mogli powiedzieć, że mają jakieś oddziały, zaczynają wciągać do siebie oddziały te bandyckie, które nie robią nic innego, rabują, dopuszczają się gwałtów, rabunków, mordów na wsi.
1: Tak, to jest bardzo ciekawa praca sprzed już ponad 20 lat profesora Gontarczyka, opierająca się wyłącznie na własnych dokumentach PPR-u.
2: PPR Droga do Władzy.
1: Tak, gdzie mamy własne raporty PPR-owców, jak oni opisują, kogo przyjmują do oddziałów GL, później AL i co te oddziały robią. Często taki oddział nie ma ani jednej walki z Niemcami na koncie przez długi, długi czas. Wyłącznie, jak to oni nazywali, akcje ekspropriacyjne, ale będziemy sobie tą rozmowę za chwilę kontynuować.

0: Kalejdoskop historyczny.
1: Rozmawiamy dzisiaj w Kalejdoskopie historycznym. Przypominam o Narodowych Siłach Zbrojnych, Brygadzie Świętokrzyskiej, o legendzie tej formacji i o czarnej legendzie, która im do dzisiaj towarzyszy. Rozmawialiśmy o tym, jak Narodowe Siły Zbrojne powstawały, jakie były ich relacje z Armią Krajową. No i pora powiedzieć o tym, jak, w jakich okolicznościach, dlaczego powstaje Brygada Świętokrzyska.
2: Wracając do planu Z, właśnie to takie brygady. W każdym okręgu miał powstać po 2-3 takie brygady. Oczywiście to była nazwa na wyrost, bo one bardzo często nie miały nawet stanu batalionu. Jak miałyby liczyć po 600-700 osób, to byłoby super. Ale one miały iść właśnie, kiedy doszłoby do załamania frontu, one miały postępować wraz z wycofującymi się Niemcami i przyłączać do siebie Polaków na zajmowanych przez siebie terenach, czy jeńców z wyzwalanych obozów. Odrzucano tylko komunistów. I takim jednym z takich, w planach było około 10 takich brygad miało powstać, to właśnie z taką brygadą, która powstała, była Brygada Świętokrzyska. Większość brygad nie powstała dlatego, bo wybuch powstania trochę pokrzyżował plany, bo niektórzy z tych ludzi, którzy mieli tworzyć brygady, czy w Borach Tucholskich, na Pomorzu, czy w innych rejonach Polski, po prostu zatrzymało ich wybuch powstania w Warszawie. I ta brygada.
1: I trafili chociażby do batalionu Chrobry.
2: Albo świętej pamięci generał Jan Podchorski, pułk Narodowych Sił Zbrojnych Sikora. I w tym momencie mamy Brygadę Świętokrzyską, która powstaje. To jest nieprawda, że Brygada Świętokrzyska nie chciała iść na pomoc powstaniu. Chciała, tylko wcześniej to było oczywiście 204 Pułk Piechoty, później powstanie jeszcze 202 Pułk Piechoty. Żeby dostać się do Warszawy, to trzeba było iść lasami. Niestety, między Kielecczyzną a Warszawą nie było ciągu lasów. I trudno jest ukryć w lesie około 800 osób. Poza tym jeszcze jedno. Partyzantka nie ma gotowych magazynów z bronią, z umundurowaniem. To trzeba było wszystko zdobyć. I oni tak naprawdę, pierwsza akcja, kiedy po 11 sierpnia 1944 roku, kiedy zostaje powołana do życia jednostka, największa jednostka liniowa, jak się później okaże, Narodowych Sił Zbrojnych, Brygada Świętokrzyska, to pierwsze akcje brygady to są przeciwko Niemcom, czyli mamy wybicie kolejnego argumentu, że oni nie walczyli z Niemcami. Nie, walczyli, bo broń trzeba było zdobyć. Brygada Świętokrzyska stoczyła 2 razy więcej walk niż z jednostkami komunistycznymi. Sam to zliczałem w mojej niewielkiej książeczce o Brygadzie Świętokrzyskiej, kiedy wydawca powiedział, czy to prawda jest, że Brygada Świętokrzyska koncentrowała się na walce tylko z komunistami. No to co zrobiłem? Zacząłem liczyć. Proszę Państwa, proszę przeczytać sobie książkę to są wspomnienia żołnierzy o Narodowych Siłach Zbrojnych. Jerzy Jaksa-Maderski zebrał wspomnienia żołnierzy o Brygady Świętokrzyskiej i tam można liczyć, przeciwko komu się walczyło. Głównie walki z komunistami, to kto to jest? To są właśnie z tymi koguciarzami, czy z oddziałami komunistycznymi, wspieranymi już wówczas przez jednostki NKWD, czy NKGB, które mają jakie zadanie? Zwalczać jednostki Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych. O tym też jakoś się zapomina, bo mówi się o jakiejś wojnie domowej. Wojna domowa to by była wtedy, kiedy Armia Krajowa by się z Narodowymi Siłami Zbrojnymi by walczyła. A tu jest zwalczanie sowieckiej agentury. Bo tak naprawdę podziemie komunistyczne jest sowiecką agenturą. I pierwszy atak to jest 22 stycznia 1943 roku, kiedy zostają wymordowane jedno miasteczko. Przez komunistów. 2 miesiące później ten oddział zostaje. Dopadli krewni, którzy też należeli do NSZ-u. Ten oddział i po prostu rozstrzelali w lesie. Bohaterem był jednym z dowódców, który wymordował to miasteczko, to był Isaac Eisenman, późniejszy bohater między innymi resortu, początkowo resortu, czyli Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Później z tego resortu bezpieczeństwa publicznego usunięty za co? Za gwałt na nieletniej.
1: Dobrze, a teraz przejdźmy do tego okresu, który wzbudza jeszcze większe kontrowersje niż właśnie walki z partyzantką komunistyczną w Górach Świętokrzyskich, czyli marsz
2: na zachód.
1: Narodowych Sił Zbrojnych, Brygady Świętokrzyskiej NSZ na zachód wraz z Niemcami. To jest taki zarzut podstawowy, który zawsze słyszymy, gdy sprawa NSZ-u wypływa w publicystyce.
2: Tak. NSZ w porządku, ale ta Brygada Świętokrzyska. W czerwcu 1944 roku rusza operacja Bagration. To jest ofensywa sowiecka, która ma na celu wyparcie Niemców z ziem polskich. Kilka tygodni wcześniej, albo mniej więcej w tym samym czasie, wódz naczelny Kazimierz Sostkowski wypuszcza dyrektywę, która mówi, że pod jakimkolwiek pretekstem najbardziej trzeba ratować najbardziej wartościową tkankę narodu polskiego. I ona ma wyjeżdżać na zachód. Czy zapisywać się do organizacji TOTTA na tak zwane roboty do Niemiec, czy na roboty rolne, czy cokolwiek, wyjeżdżać. On zdaje sobie sprawę, on mówi, wiem, że będziecie mieli odium kolaborantów i tak dalej, i zdrajców, ale chodzi o co? Ratować tkankę, najbardziej wartościową tkankę narodową. To mówi naczelny wódz. I co się... Naczelny wódz, który był przeciwnikiem jakiegokolwiek powstaniu. Bo, przepraszam bardzo, uprzedzając, mówi się, że Narodowe Siły Zbrojne współpracowały z Niemcami. A czym była akcja Burza? Bo ja sobie nie przypominam, żeby po kwietniu 1943 roku między Rzecząpospolitą Polską a rządem sowieckim został zawarty jakiś pakt sojuszniczy czy nawiązanie nowych stosunków politycznych. Przecież zostały zerwane. A tu mamy de facto wroga Polski, niedawnego sojusznika Hitlera, traktować jako swojego? Bo wiele oddziałów akowskich także się przeciwstawiało temu planowi Burza, bo no jak to mamy się przed Sowietami ujawniać?
1: No dobrze, ale na jakiej zasadzie, bo to zawsze pytanie jest powtarzane, na jakiej zasadzie oddział partyzancki, duży oddział partyzancki, nie niepokojony przez Niemców, wędruje sobie razem z Niemcami i dociera aż do Czech?
2: Tak samo na takiej samej zasadzie, jak oddział Góry Doliny z Wileńszczyzny znalazł się w okolicach lipca-sierpnia 1944 roku pod Warszawą. Nie widzimy siebie wzajemnie, nie strzelamy do siebie. O tym już się nie mówi. Tu po prostu chodziło o co? Niemcy wiedzieli, że jeśli rozbiją oddział partyzancki, to będą mieli na tyłach jednostkę, która jest przyzwyczajona do walki partyzanckiej, dywersyjnej. I przepraszam, zabrzmi to może niezbyt elegancko, ale taki oddział ma urok zadry w tyłku. Jest niezwykle, takie oddziały przeszkadzają. A Niemcy chcieli się w spokoju wycofywać. W związku z tym, oczywiście my sobie wyobrażamy, że te oddziały szły, Niemcy do Polaków machali. Nie, jedni i drudzy patrzyli na siebie. Przy czym morale było wyższe po stronie polskiej. Bardzo często są wspomnienia i zarówno żołnierze Armii Krajowej z lata 1944, jak i później żołnierze Brygady Świętokrzyskiej, że bardzo często te transporty niemieckie, które były rzeczy różne, czy fragmenty umundurowania, uzbrojenia, czy żywności na wozach drabiniastych, to po prostu ginęły Niemcom po drodze. Mhm. Tak to wygląda. Tu oddział Armii Krajowej dochodzi pod Warszawę, jakoś Góra Dolina nie był posądzany za zdradę. Tu oddział Polski Narodowych Sił Zbrojnych wycofuje się i przepraszam, pierwsze spotkanie z Niemcami to są straty 17 ludzi. Największe straty, jakie poniosła brygada, bo trafiła na jednostkę frontową. Dopiero później dochodzi do jakiegoś porozumienia i w tym momencie...
1: No ale zarzuca się znów, ta publicystyka lewicowa zarzuca Brygadzie Świętokrzyskiej,
2: ja lewicową odrzucił,
1: że przeszli na stronę aliantów dopiero w maju, kiedy się już wszystko i tak waliło, Trzecia Rzesza się waliła, no i wtedy wbili nóż w plecy swoim dotychczasowym sojusznikom i wyzwolili 5 maja ten obóz.
2: Tak jest, bo jedyną wyzwolicielską siłą to mogła być Armia Ludowa, która nic nie robiła. Ile jednostek Armii Krajowej wyrżnęła partyzantka komunistyczna. A jeśli chodzi o współpracę, to może coś powiemy, co było w lutym 1944 roku przy ulicy Poznańskiej 37. Tak zwani specjaliści, bo zresztą tak jak to mawia kolega Muszyński, ja uważam, że polityk powinien mieć ustawowy zakaz wypowiadania się na tematy historyczne, bo nie ma pojęcia o historii. Podziemie komunistyczne ma jedno podstawowe zadanie. Zniszczyć polskie podziemie. I to jest wystawianie dowództwa Armii Krajowej, czy z Komendy Głównej, czy z okręgów. Przecież kolejna rzecz, w 1943 roku była słynna sprawa, którą potem bezpieka badała, jak to jest, że doszło do wpadki drukarni komunistycznej na ulicy Grzybowskiej w Warszawie. Bo się okazało, że wydał ją późniejszy marszałek PRL-u Spychalski. Tak, wystawił ją Niemcom, bo wywiad komunistyczny donosił, że to jest drukarnia Armii Krajowej. No, takich przykładów są dziesiątki. O co chodzi? Niemcy chcą ściągnąć do siebie Polaków. Zresztą, znów, weźmy propagandę niemiecką z czasów II wojny światowej. Dziadek mi opowiadał, jak kiedy czasami, czy w kinach, czy na podwórkach oglądało się, że filmy propagandowe i oddziały całej Zjednoczonej Europy przeciwko komunizmowi, to były krzyki z Niemców, nie, z ekranu. A wy Polacy, gdzie jesteście? No to ta publika krzyczała w Auschwitz. Mhm.
1: Dokładnie tak. Michale, bardzo ci dziękuję za rozmowę o Brygadzie Świętokrzyskiej w dzisiejszym kalejdoskopie historycznym. Przypominam, Michał Gruszczyński był naszym gościem.
2: Dziękuję. Do widzenia państwu.
1: Ja także dziękuję i do usłyszenia.
0: Kalejdoskop historyczny.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Chryste, Tyś dniem pełnym blasku, rozpraszasz nocne ciemności. W Tobie początek jest światła i nim obdarzasz wybranych.
2: Teraz więc Ciebie prosimy, byś strzegł nas w mrocznych godzinach. W swoim pokoju zachował i przyniósł ulgę znużonym.
1: Kiedy już sen nas ogarnie, niech serce czuwa przy Tobie. Tych, którzy Ciebie miłują, osłaniaj swoją prawicą.
2: Wejrzyj, obrońco nasz Boże, i wrogie oddal zasadzki. Kieruj Twoimi wiernymi, boś własną krwią ich odkupił.
1: Chryste, łagodny nasz Królu, niech Ciebie z Ojcem i Duchem wszystko, co żyje, wysławia przez całą wieczność bez końca. Amen. Zmiłuj się nade mną, Panie,
2: i wysłuchaj moją modlitwę.
1: Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże, który wymierzasz mi sprawiedliwość.
2: Tyś mnie wydźwignął z utrapienia. Zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę.
1: Jak długo będą ociężałe wasze serca, mężowie? Czemu kochacie marność i szukacie kłamstwa?
2: Wiedzcie, że godnym podziwu czyni Pan swego wiernego. Pan mnie wysłucha, gdy będę go wzywał.
1: Zadrżyjcie i już nie grzeszcie. Rozważcie na swych łożach i zamilknijcie.
2: Złóżcie należne ofiary i miejcie nadzieję w Panu.
1: Wielu powiada, któż nam szczęście ukaże. Wznieś ponad nami, Panie, światłość Twojego oblicza.
2: Więcej wlałeś radości w moje serce, niż w czasie obfitych plonów pszenicy i wina.
1: Spokojnie zasypiam, kiedy się położę, bo tylko Ty jeden, Panie, pozwalasz mi żyć bezpiecznie.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Zmiłuj się nade mną, Panie,
2: i wysłuchaj moją modlitwę.
1: Wśród nocy
2: błogosławcie Pana.
1: Błogosławcie Pana wszyscy słudzy Pańscy, którzy przebywacie nocą w Jego domu.
2: Wznieście wasze ręce ku miejscu świętemu i błogosławcie Pana.
1: Niech Cię Pan błogosławi ze Syjonu, ten, który stworzył niebo i ziemię.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wśród nocy
2: błogosławcie Pana.
1: Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga Twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich. Niech pozostaną w Twym sercu te słowa, które ja Ci dziś nakazuję. Wpoisz je Twoim synom. Będziesz o nich mówił, przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Powierzam ducha mojego.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
0: Módlmy się. Wszechmogący Boże, bądź z nami tej nocy, abyśmy jutro z Twoją pomocą wstali i radowali się ze zmartwychwstania Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
1: Witaj, niebios Królowo, witaj, Pani Aniołów, witaj, Różdżko i Bramo, jasność zrodziłaś światu.
3: Ciesz się, Panno chwalebna, ponad wszystkie piękniejsza, witaj, o najśliczniejsza, proś Chrystusa za nami.

0: Ewangelii Świętego Mateusza. Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd łodzią na pustkowie osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych. A gdy nastał wieczór, przystąpili do niego uczniowie i rzekli: miejsce to jest pustkowiem i pora już późna. Każ więc rozejść się tłumom, niech idą do wsi i zakupią sobie żywność. Lecz Jezus im odpowiedział: nie potrzebują odchodzić, wy dajcie im jeść. Odpowiedzieli mu: nie mamy tu nic prócz 5 chlebów i 2 ryb. On rzekł: przynieście mi je tutaj. Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziąwszy 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy dosyta, a z tego, co pozostało, zebrano 12 pełnych koszów ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było około 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci.
1: W dzisiejszej Ewangelii uczniowie patrzą na tłum ludzi i widzą problem. Jest późno, miejsce jest odludne, a jedzenia brakuje. Ich rozwiązanie wydaje się rozsądne. Każ więc rozejść się tłumom. Niech każdy sam zatroszczy się o siebie. Tymczasem Jezus odpowiada zaskakująco.

Co? Wy dajcie im jeść. To zdanie jest aktualne także dzisiaj, bo bardzo często, gdy widzimy czyjąś biedę, samotność, zgubienie czy cierpienie, najłatwiej jest powiedzieć: to nie moja sprawa. Jezus natomiast zaprasza do odpowiedzialności za drugiego człowieka. Uczniowie patrzą na swoje możliwości i mówią: nie mamy tu nic prócz 5 chlebów i 2 ryb. To bardzo ludzkie. Wydaje nam się, że mamy za mało czasu, za mało sił, za mało wiary, za mało talentów. A Jezus nie pyta, czy mamy dużo. Pyta, czy jesteśmy gotowi oddać Mu to niewiele, które posiadamy. I właśnie wtedy dzieje się cud. Bóg nie potrzebuje naszej doskonałości. Potrzebuje naszego zaufania. 5 chlebów i 2 ryby. W rękach człowieka to niewiele. W rękach Boga stają się pokarmem dla tysięcy. Może więc warto dziś zadać sobie pytanie: jakie są moje 5 chlebów i 2 ryby? Może kilka minut poświęconych komuś bliskiemu? Może telefon do osoby samotnej? Może modlitwa, dobre słowo, przebaczenie albo gest życzliwości? Bo kiedy oddajemy Bogu to, co mamy, nawet jeśli wydaje się niewystarczające, On potrafi uczynić z tego więcej, niż jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. Bo w Bożej logice nie liczy się przede wszystkim wielkość daru, ale wielkość serca, które chce go ofiarować.

0: powtórka programu.
1: Wolna chata. Wychodzenie ze zniewoleń i codzienne wybory. Świadectwa i rozmowy z ekspertami. Zaprasza terapeuta Jacek Racielski.
2: Jak zawsze gorąco i serdecznie witam wszystkich, Jacek Racielski. Witam i zapraszam na udział w naszej audycji. Dzisiaj w Wolnej Chacie oczywiście jestem nie sam. Ze mną mój Państwa gość Mariusz. Witam Cię, Mariuszu.
3: Witam wszystkich.
2: Bardzo dziękuję, że masz gotowość. Trochę nam sprzęt coś dzisiaj utrudnia, ale mam nadzieję, że będzie dobrze. Jak zawsze w imieniu też słuchaczy jakby próbuję zaprosić gościa do tego, żeby podzielił się tak jak na ten moment widzi, oczywiście tak jak teraz to postrzegasz. Jesteś już jakiś czas w pracy nad sobą, ale jak widzisz z dzisiaj te okoliczności, tą rzeczywistość, która zaowocowała tym, że gdzieś tam w jakimś momencie podjąłeś decyzję, czy poczułeś potrzebę, żeby coś zadziałać, coś zmienić w swoim życiu, jakoś sobie pomóc. Co to za okoliczności były? Jakie to wydarzenia zadziały się, że tak podjąłeś takie próby?
3: Myślę, że to taki całokształt, można powiedzieć, związany z dzieciństwem, z dorastaniem, z pierwszymi krokami w życie takie dorosłe, gdzie moje widzenie świata, moje przeświadczenia o tym, jak powinno być, no nie zgadzały się z tym, jak jest w rzeczywistości. I to przez lata powodowało różne starcia. No i ten dysonans, który się wytworzył, też zakładam, że doprowadził mnie w pewnym momencie do takiego stanu depresyjnego. To był chyba taki pierwszy dzwonek alarmowy. Dzisiaj to postrzegam jako w pewnym sensie może jak taki dar, tak? Że to było takie obudź się. Coś jest nie tak z tobą. Później tak szereg decyzji podjętych.
2: A takie zdarzenie było, ten dzwonek alarmowy?
3: W zasadzie było zdarzenie, ale to była taka kropla, która przelała tą czarę taką, prawda? To było takie niepozorne, zdawałoby się, zdarzenie, kiedy zostawiła mnie dziewczyna.
2: No, nie jest takie niepozorne.
3: No, nie jest tak. Tylko ja też jak gdyby tej relacji miałem w pewnym sensie
2: dość.
3: Ale w momencie takiego ostatecznego rozstania coś pękło we mnie i to się stało w ciągu kilku godzin. Świat mi się posypał i znalazłem się w takim zawieszeniu gdzieś, to było straszne w zasadzie przeżycie, bo nie miałem punktu zaczepienia żadnego.
2: Otchłań,
3: taka otchłań dosłownie. Ja się trochę czułem, tak sobie myślałem, że może tak w piekle jest, takie poczucie osamotnienia, pozostawienia, bezradności.
2: Nieistotności.
3: Też to było bardzo trudne przeżycie, ale też no, spowodowało ten proces później, jeszcze po kilku latach, proces takiej potrzeby, znaczy najpierw była potrzeba, tak, żeby coś zmienić, no i później wejście w proces jakiś.
2: Okej, okay, ale od razu po tym wydarzeniu coś zacząłeś próbować, w jakiś sposób coś robić, czy to jeszcze samo przeszło?
3: To mnie przeszło, ja oczywiście trochę się tam wspomagałem leczeniem, ale też byłem w takim, można powiedzieć, pędzie, że tak powiem, i próbowałem już po tym, jak mi się trochę lepiej zrobiło po tej depresji, to próbowałem wracać do tych samych schematów postępowania tego samego życia. Tak jakby do tego źródła takiego, które no, znałem, które było mi znajome i z którego czerpałem coś. Prawda? Ale nie czerpałem z tego jak gdyby życia siły, tylko wręcz przeciwnie, to mnie gdzieś tam opróżniało, zasysało do środka.
2: Zapadałeś.
3: Zapadałem się, tak można powiedzieć. Więc w zasadzie takim pierwszym momentem, którym coś zaczęło się zmieniać, to była taka kilkanaście spotkań z psychologiem, z psychoterapeutką, gdzie zrozumiałem, że bo ja szukałem takiej pomocy doraźnej, żeby już coś zrobić natychmiast, żeby coś się zmieniło, bo
2: ja się
3: tak, bo chciałem się pozbyć tego złego samopoczucia. I tam zrozumiałem, że to nie jest proces taki kilkurazowy. Zresztą wcześniej, słuchając Radia Warszawa, słuchałem tych audycji właśnie związanych z 12 krokami i poszukałem sobie tych informacji, bo uznałem, że to może być ciekawe rozwiązanie, ale jak się doczytałem, że taki obrót trwa około tam 3 lat, 2,5, to zrezygnowałem, bo dla mnie to było za długo. Ja chciałem już i teraz. No i zajęło mi rok czasu, żebym zrozumiał, że nie da się pewnych spraw
2: stryki
3: i załatwić, prawda, tych naleciałości, prawda, przyzwyczajeń, tego postrzegania świata i rzeczywistości po prostu za jednym pstryknięciem, tak. Także był to taki ciężki, długi proces, no i w tym procesie dalej jestem. A było to z 10 lat temu, tak, mniej więcej. W międzyczasie wszedłem w związek małżeński, który się też, można powiedzieć, że rozpadł. No jest to skutek, owoc właśnie tego myślenia, które miałem, tak? Postrzegania rzeczywistości, świata, relacji, no, wyniesiony z domu.
2: Myślę, że też oczekiwań, prawda?
3: Tak, oczekiwań, tak.
2: Że zostaną spełnione różne nienasycenia, które gdzieś tam w tym procesie socjalizacyjnym, gdy byłeś dzieckiem, nie zostały zaopiekowane, nie?
3: No, dzisiaj to widzę, tak można powiedzieć, bardzo wyraźnie.
2: Jak wyraźnie?
3: Na tyle, że dostrzegam to, co się, to moje dzieciństwo, wpływ jak gdyby tego wychowania na moje życie młodzieńcze, dorosłe. I dzisiaj z perspektywy tego, co przeszedłem, widzę tą, w pewnym sensie, taką biedę tego wszystkiego, ale też nadzieję i to przekonanie, przeświadczenie, że można zmienić siebie. No, w przyszłości nie, ale mogę jak gdyby przez swoją pracę, przez przemianę, jaką tą, która się dokonuje, wejść, jak gdyby wchodzić w to w każdy kolejny dzień.
2: Można powiedzieć, że zobaczyłeś, czy zauważasz, że był brak?
3: Tak.
2: Że ten brak, taki deficyt, który w sobie miałeś, motywował cię do jakichś działań, nasycenia, tak? Tak jak mówisz, tej niecierpliwości, tego szybkiej zmiany, prawda? Tego takiego dostać już, nie? A to wpływało destrukcyjnie na twoje funkcjonowanie, nie? Czyli ten Mariuszek w środku rządził Mariuszem, prawda, nie? Dopiero jak Mariusz zaczął się nim opiekować i zajmować, to się trochę uspokoił, tak?
3: Tak, tak. No to oczywiście nie taki, to dość burzliwy proces. Pełen,
2: no, o tym też jeszcze sobie powiemy, jak ten proces przebiegał. Chodzi o to, żeby teraz uświadomić tym słuchaczom, że ta przestrzeń, z której to wykwitło, nie? Ona jednak ujawniła się w tym momencie, kiedy zacząłeś wchodzić w dorosłość, tak? Jakoś tej dorosłości się próbować odnaleźć, znaleźć, a okazało się, że jednak te deficyty dziecinne, nie? Z tego wczesnego wychowania, one się położyły cieniem, tak? Na te aspekty twojego życia. I dzisiaj widzisz, że masz jako dorosły wpływ na to, że możesz, nie w sensie przeszłości, bo jej nie zmienisz, tylko w sensie tego, co z tym robisz w teraźniejszości, prawda? Także to też jest takie fajne, że to uświadamiasz. No i też fajne jest, znaczy fajne może trudno powiedzieć, czy może nie w tych kategoriach, ale istotne, ważne jest to, że powiedziałeś i dobrze świadczy o takim, no, pewnym rozsądku, który tam w tobie się pojawił, że podjąłeś te działania, że poszedłeś na tą terapię, że poszedłeś na ten kontakt z terapeutką, prawda? Że owszem, chciałeś szybko, łatwo i żeby była zmiana, no, tak żeby ci było dobrze, ale podjąłeś te działania, bo też często jest tak, że chcemy, ciągle pretensja do świata, nic nie robimy, prawda? Nie? I się tylko frustracja powiększa. A jednak podjąłeś konstruktywne działania i zaraz o tych działaniach i przebiegu ich i konsekwencjach, mam nadzieję, widzianych już w sposób trochę odmienny, zaraz sobie powiemy. Za chwilę powrócimy do rozmowy z Mariuszem.

0: Wolna chata.
1: Wracamy do naszego spotkania z moim Państwa gościem Mariuszem. Powiedziałeś o tych okolicznościach, o tych uświadomieniu, może nie tyle o okolicznościach jako takich, w sensie faktów, ale o pewnym uświadomieniu, prawda, tej rzeczywistości, kiedy doszło do pozostawienia takiego. No mówisz, że też byłeś gotowy już, żeby ten związek dalej nie trwał, że on ci już stwarzał przykrość, czy trud, ale to też się świadczy o czymś, nie? Że bliskość była trudna, nie? Że bliskość sprawiała trud. Potem mówisz o tym, że w międzyczasie podjąłeś decyzję wyjścia z związek i on też jakoś tam jest, powiedzmy, nieudany, tak? Też stwarza trud, też ta bliskość stwarza trud, prawda? I że to owocowało pewnie bólem, prawda? Owocowało to takim mocnym kłopotem, nie wiem, czy potwierdzić, ale wydaje mi się też takimi pretensjami do siebie, prawda?
2: Pretensjami do siebie, do świata też, tak? No bo w przeświadczeniu, że ja chcę dobrze, bo każdy pewnie chce dobrze, próbowałem jak gdyby nagiąć tą rzeczywistość.
1: Zmusić,
2: tak? Żeby to pasowało do tego, co ja sobie myślę, jak ja postrzegam porządek, dobro i ogólnie świat, tak? Żeby to dopasować do moich wymagań.
1: Dzisiaj tak to widzisz, nie?
2: Dzisiaj
1: na początku
2: tak
1: było tak, że intencja była iść ku dobru, nie? Więc tak. Wszystko jest okej.
2: Okay. Ale to środki, dlaczego świat się nie... narzędzia były nie te.
1: No tak, dlaczego świat się nie podporządkowuje takiej świetnemu pomysłowi, tak? Dokładnie. A ten pomysł był osadzony w tych twoich deficytach, tak? W tych twoich brakach, prawda? W tym twoim doświadczeniu dziury emocjonalnej w bliskości.
2: Tak.
1: I jak podjąłeś decyzję mówisz, że to około 10 lat temu, o podjęciu pierwszego obrotu, tak?
2: Tak.
1: A u kogo byłeś?
2: U Mileni.
1: U Mileni, o. Pozdrawiam Milenkę, jeśli nas słucha. Z kobietą też tak. To było chyba ważne, nie?
2: No, to nie było zamierzone. Wiem, że złożyłem, jak gdyby napisałem maila w sierpniu i dość szybko się jak gdyby dostałem na te kroki, bo z tego co wiem, to czasem trzeba czekać pół roku, kilka miesięcy, a ja w zasadzie z marszu. Więc też widzę w tym opatrzność.
1: Tak, przygotował Pan Bóg dla siebie miejsce.
2: Że to tak miało po prostu być.
1: No tak, wtedy można powiedzieć, że zostało Ci prowadzący wybrany, nie?
2: Tak.
1: Nie Ty wybrałeś, tylko został Ci wybrany. No i myślę sobie, że w tym kontekście, jak mówisz o tych trudnościach w bliskości, tutaj głównie z kobietami się okazuje, tak? No to akurat Milenka mogła tutaj dużo, dużo wnieść, samego faktu, że jest kobietą.
2: Na pewno. Myślę, że jeśli to byłby mężczyzna, mógłby mieć kłopot, bo jak gdyby...
1: Na tamten czas,
2: tak,
1: nie?
2: Na tamten czas, tak. Bo to byłoby dla mnie być może nie do przejścia, bo gdyby kobieta była dla mnie bardziej taką ostoją, tak jak matka, tak? W pewnym sensie. Bezpieczeństwa. A mężczyzna, szczególnie ten, który ma nade mną jakąś władzę czy zwierzchność, tak, to duże niebezpieczeństwo dla mnie było.
1: Zakrzywdzające to było.
2: Tak, tak.
1: No właśnie, czyli ten proces został przygotowany, zostałeś zaproszony do grupy prowadzonej przez Milankę. I co z tamtego czasu pamiętasz? To trochę lat minęło, więc...
2: No minęło trochę. Ja pamiętam ten początek bardzo trudny, gdzie na początku każdego spotkania była tak zwana rundka o emocjach. I co najbardziej zapamiętałem, to że ja nie potrafiłem nazywać emocji. Ja musiałem poczekać, aż wszyscy powiedzą cokolwiek. I na podstawie czyichś doświadczeń ja sobie zapisywałem, że to z taką emocją było, może nie dosłownie, że żadnej emocji, tak, ale w większości emocji, czy myliłem emocje. No ale miałem taką trudność na początku.
1: Czy można powiedzieć, że grupa pomagała ci nauczyć się rozpoznawać emocje?
2: Tak.
1: No też bardzo fajne.
2: Taki trudny, można powiedzieć, początek.
1: No bo emocje są niezbędne tego, żeby mieć kontakt ze sobą, prawda?
2: Dokładnie. Tak. To tego kontaktu mi bardzo, bardzo brakowało, bo ja wypierałem całe mnóstwo.
1: Było wyobrażenie, jak ma być,
2: tak,
1: a nie było
2: wyobrażenie o
1: tego,
2: mnie,
1: jak jest.
2: Jaki powinien być. I to gdzieś właśnie się rozbijało o tą rzeczywistość.
1: Okej, a co takiego było, nie wiem, najfajniejszego czy najtrudniejszego? Takiego jakiegoś mocno, oprócz tego, co powiedziałeś, mm-hmm. to gdzieś tam mocno pamiętam jakiś fragment tego warsztatu, jakąś jego część, czy...
2: Ciężko powiedzieć, bo sam początek, powiedzmy te półtora roku, to ja byłem bardzo, bardzo taki zafascynowany tym w pewnym sensie. Ja
1: poznawałem siebie.
2: Za nic nie opuściłbym żadnego spotkania. Było to dla mnie bardzo ważne, chociaż trudne. I pamiętam taki przyszedł, nie pamiętam przy którym kroku, to było taki moment, kiedy ja przestałem czuć tą potrzebę i to już nawet wtedy było dla mnie takim zagrożeniem, że coś jest nie tak, że coś może znowu, powiedzmy, źle robię. No ale pamiętam, Milenia powiedziała po prostu, wytłumaczyła mi tak, że to jest taki moment, w którym ja zaczynam być wolny od tego przymusu, który do tej pory we wszystkich dziedzinach w zasadzie jak gdyby stosowałem wobec siebie. No i też kilka zajęć zacząłem opuszczać czasem i w pewnym sensie takiej wolności zacząłem akceptować, tak, to co czuję, to czego
1: chcę.
2: A może
1: mi się nie chcieć.
2: A może mi się nie chcieć, tak. Mogę mieć jakąś trudność przeżywać jak gdyby w tym procesie. No i akceptacja tego też była takim doświadczeniem
1: ważnym,
2: takim kroczkiem kolejnym. No były to naprawdę bardzo wartościowy, bardzo ciekawy czas w moim życiu. Chyba taki przełomowy, najważniejszy.
1: Mhm.
2: Tak?
1: A jak skończył się ten proces i choć już miałeś większą wolność i gotowość do tego, żeby niekoniecznie w przymusach być w tym procesie, to czy nie było tak trochę, że ci zabrakło po zakończeniu warsztatu tych spotkań?
2: Czy zabrakło? No z jakiegoś też powodu wróciłem na drugi obrót. Znaczy,
1: no tak, to już później, po latach.
2: Na drugi obrót.
1: Ale chodzi o ten latach. Czas zaraz po
2: to na pewno, to na pewno. Bo to jest też, te 3 lata to trwało, tak? To jest kwestia jakiegoś przyzwyczajenia chociażby takiego zwykłego. Jest to jakieś też obciążenie, które wynika z tego, że te 2 godziny w tygodniu, co tydzień trzeba poświęcić.
1: No tak, plus dojazd, no, plus jeszcze praca
2: tak,
1: własna, nie?
2: Tak. Więc no jakiś czas trwał, było coś takiego, taki brak w pewnym sensie, ale gdzieś to później się jak gdyby tak uspokoiło. Kontakt miałem z niektórymi osobami przez jakiś czas z tego pierwszego obrotu, więc też w pewnym sensie było to jakieś podtrzymanie tych relacji.
1: Czyli te relacje zadzierzgnięte na grupie stały się też istotne, nie? Jakoś tak?
2: Tak. Tak.
1: No bo jednak poznaliście się dość,
2: dość
1: głęboko, tak głęboko, można powiedzieć.
2: Tak.
1: Pewnie głębiej niż w innych relacjach się nie zdarzało.
2: Dokładnie,
1: nie?
2: Dokładnie. Czasem w rodzinie się tak ludzie, prawda, nie znają, jak właśnie w takich grupach, gdzie można usłyszeć o bardziej...
1: Czyli czułeś się bezpiecznie.
2: Tak. Ja czułem się tam bezpiecznie. Mm-hmm.
1: To ważne, bo taka sytuacja zawodu, prawda, nieudanego jakby życia, prawda, i tak dalej, w stosunku takiego przymusowego, wymagającego do siebie też budzi taki niepokój. Nie?
2: Zaufanie i do grupy, i do prowadzącej, takie zupełne. Mhm.
1: I co, jakieś oprócz tej sytuacji, o której mówisz, czy też zawierając w sobie tą sytuację tego takiego uwolnienia, powiedzmy początku tej wolności, to jeszcze jakieś zaobserwowałeś mniej czy bardziej istotne zmiany w swoim funkcjonowaniu?
2: To na pewno. Tak ciężko jest, jak gdyby teraz coś tam konkretnego. To jest taki całokształt. Przede wszystkim poczucie, czy wracanie do poczucia wartości, swojej wartości, co się przekłada na relacje z otoczeniem, tak, ze środowiskiem, w którym się żyje, w którym się pracuje. Wolność takie wchodzenie w wolność od wszystkich tych schematów, które do tamtego czasu, czy przez ten czas mną kierowały, w pewnym sensie na niektórych etapach życia rządziły wręcz. Tak, ja bym tak powiedział ogólnie rzecz biorąc, że to wszystko w kierunku takiego wyzwolenia, wolności.
1: Mhm. Przymusu zasługiwania?
2: Tak, tak, dokładnie.
1: Bycia właściwym, poprawnym.
2: Wchodzenie, tak, takie wchodzenie w przebaczenie, w akceptację. Oczywiście to jest proces, który się na przestrzeni tych wszystkich miesięcy odbywał powoli w każdej sferze, aspekcie życia na innym poziomie, ale ogólnie rzecz biorąc taki, można powiedzieć, duży progres, zmiana, bo bolesna, bardzo często bolesna, bo to są bolesne przeżycia związane z pracą, przynajmniej dla mnie takie były, z pracą. Szczególnie czwarty krok, no to jest katorga.
1: Odkrywanie tej prawdy o sobie, która jest trudna do przyjęcia, nie?
2: To jest bardzo trudny krok. Ja pamiętam, jak się skończył na pierwszym obrocie, to ja się poczułem jakbym, nie wiem, zaliczył studia jakieś, skończył szkołę, takie rzucić tylko wszystko do góry, tak? I wielka radość. Trudne przeżycia, bolesne, ale chyba bez nich, bez tego procesu nie można, po prostu nie dałoby rady pójść do przodu.
1: Za chwilę powrócimy do rozmowy z moim Państwa gościem.

0: Wolna chata.
1: Wracamy do naszego spotkania z Mariuszem. Opowiedziałeś bardzo fajnie o tym procesie, który zachodził w tobie w przestrzeni pierwszego obrotu, tej świadomości tego procesu, odkrywaniu tego, że to jest proces, różne fazy tego procesu. Powiedziałeś też o tym bólu i o tym trudzie, ale jednocześnie o tej radości, prawda? Kiedy ten ból jednak dał to początki tego uwolnienia. Ale jedna rzecz tak nie wybrzmiała, która myślę sobie jest tutaj fajnie do zauważenia, bo powiedziałeś na początku tego zderzenia ze swoimi ograniczeniami, z jakimś trudem, o tej wielkiej niecierpliwości, nie? O tym takim potrzebie, żeby szybko, już, żeby wszystko się zmieniło, żeby można było żyć tak, jak chcesz. A teraz mówisz o tym procesie i w ogóle nie wspomniałeś o tym, że ci się dłużyło, że było coś długo, że jakoś było z tego tytułu ciężko, nie? Czyli że jednak ta cierpliwość się jakoś samoistnie wytworzyła, widząc, że ten proces musi potrzebować czasu, nie?
2: Tak, tak. To jest takie nabywanie tej świadomości na podstawie tej pracy i jak zobaczy się, jak gdyby zrozumie się ten proces, jaki prowadzi człowieka czasem do zniewolenia, to można zrozumieć też właśnie w
1: potrzeba tym procesie, czasu, tak,
2: że trzeba czasu, żeby z tego wyjść, że to nie jest, że te zrośnięte z człowiekiem czasem schematy, procesy, to one, gdyby to tak po prostu odciąć chirurgicznie, mogłyby może i zabić człowieka w pewnym sensie.
1: Tak jest przerośnięte, że
2: nie da się. I mimo to oddzielanie też jest bolesne, tak?
1: No właśnie, a fajnie brzmi, jak mówisz o tych konsekwencjach, o tych efektach może w ten sposób tej pracy i o tym takim też zadowoleniu w tobie, tak? Z tego, że coś się tam zmienia, że poczułeś to właśnie takie uwolnianie. Poczułeś samego siebie, zacząłeś się trochę rozumieć, tak? Zacząłeś rozumieć swoje emocje, nie? Przyjmować je. To jest olbrzymia zmiana w stosunku do tego, co mówisz na początku, jak było. Pozytywna właśnie, taka bardzo otwierająca. I po paru latach zdecydowałeś ponowić, tak? Czy jakby pogłębić, bo drugi obrót nie jest tym samym, prawda? To nie jest powtórzenie pierwszego obrotu, tylko to jest troszeczkę inna praca, chociaż na podobnych materiałach i na tym samym procesie. I skąd się ta motywacja wzięła?
2: Na pewno z tego, że gdzieś zacząłem w tym życiu po tym pierwszym obrocie z powrotem gdzieś w pewnym sensie się gubić. Że owszem, zmiany...
1: Czyli ten stary człowiek jednak zaczął się odbudowywać.
2: Odbudowywać. Może nie do końca też doszło do jakiejś przebudowy czy zmiany. No, że powiedzmy, że tak powiem, że to sprawdzony sposób był i mam zaufanie do tego procesu, więc stwierdziłem, że no, jest to dobry moment, żeby z powrotem wejść w ten proces właśnie.
1: W jakimś sensie oczywiste się stało, że to tak. Trzeba tą samą ścieżką tylko pogłębiać, tak?
2: Tak, takie przeświadczenie w tym, że po prostu, że ta praca jednak nie kończy się na pierwszym obrocie. Być może będzie trwała do końca życia. Ale że jednak na tych zajęciach nabywa się narzędzia cały czas do tego, żeby się rozwijać.
1: W tym procesie potem mógł zostać, nie? Tak. No okej, okay, ale w tamtym momencie, nie pamiętam czy... Tak, w tamtym momencie jak się na drugi obrót zdecydowałeś, no to nie miałeś możliwości wybrania kobiety.
2: Nie miałem. Pamiętam
1: miało to wpływ, czy już nie?
2: Pamiętam, Milenia mi mówiła, że dobrze byłoby właśnie, żebym do Jacka poszedł. Że tam no, ta konfrontacja właśnie
1: męska,
2: tak, że to jest mi dla mnie potrzebne. Nie czułem jakiegoś tam, już na tym powiedzmy etapie, nie czułem jakiegoś lęku czy jakiegoś strachu.
1: No super.
2: Ale wiem, że przynajmniej ja to tak postrzegam, że moje podejście do ciebie jest zupełnie inne niż dzisiaj, niż na początku. Jest mniej jakiejś takiej formy lęku, strachu. Jest więcej zaufania, ale to też można powiedzieć związane jest z tym, że ja tak mniej więcej na przestrzeni 2 lat wszedłem w relację taką bliższą, osobową dla mnie, tak? Z osobową relację z Bogiem. Dla mnie Bóg był kiedyś
1: odległy.
2: Dla mnie Maryja, tak? Ja byłem bardzo maryjny przez wiele, wiele lat. Dlatego, że ta ma jako kobieta, tak, no, była dla mnie takim
1: bezpiecznym
2: relacją. Pomostem też, że ja przez nią do tego Boga.
1: Tak jak przez matkę do ojca.
2: Tak jak przez matkę do ojca w dzieciństwie. To się ładnie właśnie przekłada. Pamiętam, że właśnie pogłębiarka na pewno też mi w tym pomogła, a ta aplikacja, te medytacje i te treści, które tam są. I w momencie, kiedy ciężko powiedzieć właśnie, ta relacja z Bogiem jak gdyby jest w trakcie, ona się rozwija, ale pamiętam, że to się wiązało, to wejście w relację z Bogiem, taką osobową, wiązało się z jak gdyby odejściem, takim nawet nie wiadomo kiedy, rozpłynięciem się wielu lęków. Że to po prostu zostało mi odebrane, nie spektakularnie gdzieś, prawda, tylko po prostu to jak gdyby się rozpłynęło, zniknęło.
1: Tak jak mówi święty Jan. W miłości nie ma lęku, doskonała miłość znosi lęk.
2: Tak. I to na pewno na coś to dla mnie taki dobry znak jest, tak, że to jest dobry kierunek.
1: Opierasz się na nim w sobie, nie? Opierasz się na Bogu w sobie. Odbudowujesz, czy odkrywasz swoją męskość też w tym, nie?
2: Też proces przebaczania, jak gdyby można powiedzieć.
1: Szczególnie w relacji do ojca, nie?
2: W relacji do ojca, tak. Przede wszystkim nabrał innej wartości.
1: Ciekawe jest to, że właśnie mówisz o tej maryjności twojej i mówisz o okresie, który ostatnio przeżywasz jako taki zwrot w kierunku relacji do Boga, prawda? Nie?
2: Tak.
1: Już, ja nie mówię, że nie masz relacji z Marią, tylko do tego dochodzi bezpośrednia relacja osobowa z Panem Bogiem, a jednocześnie 3-krotnie ostatnio byłeś z krokami w Medjugorje, prawda? Czyli w takiej duchowości maryjnej, a jednak okazuje się, że jak się staje gotowym, to Maria prowadzi do jakiej relacji? Do relacji z ojcem.
2: Tak. No to na pewno jest dobry przykład właśnie takiej relacji z Marią. Tak, pielgrzymki do Medjugorje, szczególnie ta, która była rok temu, pierwsza, to było takie niesamowite dla mnie przeżycie, głębokie. Chociaż też bez jakichś takich niesamowitych
1: fajerwerków.
2: Nie wiem dlaczego, ale gdzieś to jest tak, nie wiem, takie może ja mam takie przeświadczenie, że jest to z tym powiązane z jakimś cudem, z jakimś niesamowitym zdarzeniem. A to to wszystko przychodziło...
1: Tak po
2: tak
1: prostu.
2: Po prostu.
1: Właśnie, tak po prostu.
2: Tak po prostu.
1: Ale muszę tutaj powiedzieć i też Państwu tutaj na koniec, że w tych pielgrzymkach, bo relacja na grupie to jest zdawkowa, dwugodzinna, prawda, taka no, fajna, ciągła, ale w tych wyjazdach jednak byliśmy ze sobą codziennie, prawda, przez kilka godzin i było widać tą właśnie z pielgrzymki na pielgrzymkę, z tego miesiąca na miesiąc bardziej widać było tą zmianę, która w tobie zachodzi właśnie w tym oparciu o relację z Panem Bogiem. Naprawdę rosło serce i jesteś dla mnie wielkim świadkiem tego procesu, jak to można zacząć opierać się mocno na Bogu, co buduje męskość, buduje osobowość, buduje relacje, otwartość, prawda? Bo no, jesteś osobą bardzo lubianą, też przyjmowaną przez otoczenie bardzo tak otwarcie. A przecież powiedzieliśmy na początku, że twoim problemem był kłopot z bliskością, z relacją, nie?
2: Tak. To jest też taki proces, który się dział. Tak, on się po prostu dział. Ja tego nie rejestruję w pewnym sensie. Ja tego nie odczuwam, że o, teraz ktoś mnie bardziej lubi, czy jestem, nie wiem, inaczej postrzegany. To się po prostu
1: tak. Dzieje. No to się dzieje samoistnie.
2: To jest niezwykłe w tym wszystkim, tak?
1: I to jest może cudowne, że nie moim staraniem tak, po prostu się dzieje, nie?
2: I też takie wspaniałe, że nie dzieje się... Wspaniałe dla mnie, że nie dzieje się według tego, jak ja sobie to chciałbym, czy wymyśliłem, czy chciałbym to widzieć.
1: I okazuje się, że to nie moje jest ciekawsze od tego mojego.
2: Zdecydowanie. Mam jak gdyby coraz większą zgodę na to, żeby to właśnie się działo tak, jak ma się dziać, a nie jak ja bym chciał.
1: No i to święta puenta naszego spotkania. Siłą rzeczy musimy kończyć. Pewnie będę jeszcze cię prosił o świadectwo, być może jak będziesz kończył drugi obrót, bo jesteśmy teraz w tej ciekawej jego przestrzeni, o której mówisz właśnie w przygotowaniu do pojednania, do przebaczenia. Dziękuję ci bardzo za otwartość, za gotowość. Muszę ci powiedzieć, że bardzo otwarcie, łatwo i chętnie się wypowiadałeś, co nie było zbyt dużą oczywistością na początku. To jest też taka zmiana, którą się da zauważyć. Dziękuję tobie, dziękuję Państwu.
2: Dziękuję. Ja również pozdrawiam wszystkich.
1: Zostańcie z Bogiem.
0: Wolna chata. To była powtórka programu.

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM. Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
1: Kraków, 7-8 czerwca 1997 roku, Anioł Pański.
2: Nasze spotkanie na krakowskich błoniach nie byłoby pełne, gdybyśmy w modlitwie Anioł Pański nie zwrócili się do Matki Chrystusa, Maryi, by powierzyć jej to wszystko, na co rzuca światło kanonizacja królowej Jadwigi. Losy wiary i kultury, miłości i sprawiedliwości w naszej ojczyźnie i na świecie. Święta Jadwiga prowadzi nas pod krzyż wawelski, gdzie czuwa również bolejąca Matka Chrystusa. Wsłuchuje się w chrystusowe wezwanie do pielęgnowania miłości Boga i bliźniego. Zawierzamy Maryi wszelkie wysiłki, jakie podejmujemy dla jego spełnienia, tercio, milenio, adveniento.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV, Magnifica Humanitas, o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Zasady nauki społecznej Kościoła. Punkty 68 i 69. Zasada pomocniczości. Zasada pomocniczości wyrasta z tego samego spojrzenia na osobę, które kierowało naszymi rozważaniami nad godnością i dobrem wspólnym. Skoro każda kobieta i każdy mężczyzna są powołani, by stawać się podmiotami własnego życia i uczestniczyć w budowaniu społeczeństwa, to również organizacja życia społecznego winna szanować i wspierać tę odpowiedzialność. Nauka społeczna Kościoła nazywa pomocniczością zasadę, zgodnie z którą to, co mogą uczynić osoby, rodziny, wspólnoty lokalne i ciała pośrednie, nie powinno być przejmowane przez instancje wyższe. Instytucje wyższego szczebla powinny uznawać, chronić i wspierać wolność oraz kreatywność niższych szczebli, koordynując jej wkład tak, aby mógł on skutecznie służyć dobru wspólnemu. Od początku nowożytnego magisterium społecznego, poczynając od Leona XIII, Kościół podkreślał, że ani osoba, ani rodzina nie mogą zostać wchłonięte przez państwo, lecz na ile to możliwe i bez szkody dla dobra wspólnego należy pozostawić ich możliwość swobodnego działania. Święty Jan Paweł II podjął i pogłębił tę perspektywę, przypominając, że wspólnota polityczna pozostaje w służbie społeczeństwa obywatelskiego, a państwo powinno czuwać nad dobrem wspólnym, interweniując wtedy, gdy jest to konieczne, ale nie zastępując w sposób trwały odpowiedzialności organizmów pośrednich i rzeczywistości społecznych. Pomocniczość nie usprawiedliwia więc wycofania się państwa, lecz ukierunkowuje jego działanie. Interwencja publiczna jest potrzebna właśnie po to, by umożliwić wszystkim podmiotom społecznym wypełnianie ich misji bez przygniatania ich ciężarem struktur wyższych. Do wspólnoty politycznej należy tworzenie takich warunków, by osoby, rodziny, stowarzyszenia i organizmy pośrednie mogły realizować swoje społeczne powołanie, nie będąc zastępowanymi ani sprowadzanymi do roli samych wykonawców. Zasada ta zachęca do przezwyciężania wszelkich form paternalistycznego czy czysto opiekuńczego zarządzania życiem społecznym, promując styl współodpowiedzialności, państwo, które dowartościowuje inicjatywę obywateli oraz społeczeństwo obywatelskie, zdolne do tworzenia więzi i uruchamiania sił służących dobru wspólnemu.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 14 marca 2025 roku. Nowenna jubileuszowa 500-lecia Krzyża Baryczków w Archikatedrze Warszawskiej.
3: Realizm postaci ukrzyżowanego i odjęte ręce leżące wzdłuż tułowia sprawiły, że Niemcy nie zrabowali cennego dzieła, sądząc, że jest to ciało martwego powstańca. I tak Chrystus Baryczkowski podzielił los mieszkańców i miasta, z którym był związany od wieków. Po zakończeniu działań wojennych do Warszawy zaczęli powracać mieszkańcy. W dniu 7 lutego do władz komisarycznych miasta zgłosili się ojcowi jezuici z prośbą o umożliwienie wydobycia z gruzów kościoła świętego Jacka trumny relikwiarza świętego Andrzeja Boboli, przeniesionej tam na czas powstania z kościoła Matki Bożej Łaskawej. Po uzyskaniu zgody Rosjan podjęto pracę na rumowisku. Okazało się, że ta część krypty kościoła, w której był relikwiarz, nie uległa całkowitemu zawaleniu. Z gruzów wydobyto nie tylko trumnę świętego Andrzeja, ale i ocalałą figurę Chrystusa Baryczkowskiego. To niespodziewane odkrycie odczytano symbolicznie jako znak zmartwychwstania Warszawy, której ukrzyżowany patronował. Podobnie w zrujnowanej katedrze ocalała kaplica Baryczków. Krzyż został do niej uroczyście przeniesiony w procesji Niedzieli Palmowej 21 marca 1948 roku. Procesji przewodniczył prymas Polski August kardynał Chlond.
1: Dobre słowo pasterzy.